u mnie waluta. Na pewno nie jest to banknot. Ludzie chcą wchodzić po trupach, zupełnie nie moje stado. Chodzę w ciut za dużych butach, wzrok już mają. Mniejszych nie kupię, nich depczę śmiało. Podarte dżinsy z ortalioną kurtka. Oczy me widzą nad Wiśniacki bulwar. Powietrze pachnie jak ozony i wódka. Super oderwać się czasem od biurka. Godzina jest późna, powietrze jak próżnia. Dzisiaj się nie uchylam, mam w domu robotę. Pobieram bodźce jak parkomet mońce. Od razu wypluwam, w tej porze parkowanie jest darmowe. Rap mnie ulula, sample i chmura. Myślowy dwutak, spacerem z buta. Trzyma za muła, dlatego szluga, odpalam od szlugę.

0: Miłość to nie waluta, ale dolicz mi to do rachunku.
1: Mam na sobie 3 M-ki i nie chodzi o rozmiar. 0 i 10 w kółeczku. Na metce i na spodniach by style, mój ziomeczku. Mamo, przepraszam i oddam w głowie 1000 lęków. Kuboram na oczach, będę stał z tyłu, raczej niewidzialny na foto. Panuje tu cichy flex, bo perfekcja to prostota. Większość fitów, jakie

świecie wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

Tylko jak się chciałem chustać, poprosiłem o hajs mamę, bo nie stykał mi na psychologa, grosza z tego nie przechlałem. Jeśli byłeś ze mną wtedy, nie dziwicie, że się chwalę. Byłem na najlepszej drodze, żeby rozpierdolić talent. Chata jak skup, długi po kilka stów, u kilkunastu osób, nie że jednej czy dwóch. Biała skręci tam ból, mówi mało lat tu, nie ma szans, że zostajesz. Jem to, co mi

0: Ta, a piwko może być też free.
1: Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak, ale nie skreślam nikogo. Kiedy widzę, gdzie dziś jestem ja. Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak, ale nie skreślam nikogo.

i chwilę czuję tę moc, ale nic z tym nie robię. Koncerty w lecie gram, bo taką mam robotę. Po drugim lockdownie na soldaucie sold out. Bane, piszę płytę, k***wa, znów to kocham. Znów na scenach daję serce dla tych dziesiątek tysięcy. Wciąż byliście ze mną, w k***wę chcę się wam odwdzięczyć. Pozdro.

Ej, siema mordo. No, dzwonię, bo znowu się bez sensu pokłóciłem. Wyszedłem, trzasnąłem drzwiami. Po prostu teraz mieszkam na Marsie od pół roku. Nie wiem w ogóle jak gadać, nie wiem czy gadać. W ogóle nie mam już z kim o tym porozmawiać. Mordo, jesteś ostatnią osobą. Powiedz mi po prostu, jak gadać z dziewczynami. Jakby, chyba, powiedz mi.

upsetsiz. Ya, ja. Nie mam problemu z tym, żeby nie robić nic. Bez PLN-ów jakoś mniej chce mi się żyć. Wina systemu działającego dla cyfr.

spójrz mi w oczy, zobaczysz belki z nich tworzę. Towarzyszy mi ten bodziec już od bardzo dawna. Wspominałem jej Instagram z innym dreszczem na nadgarstkach. I może to było głupie, ale było to uczucie jakieś.

0: ale mnie sknerus ma kwacz. Baby Yoda, wydorośleję na mistrza Jedi.
1: Zdrowie, ale to od jutra. Trochę chce mi się dzisiaj spać.

myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Uśpieni agenci. Boję się mówić, co myślę, mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Kłócę się z Mikiem w sobie. Opowiem na płycie może. Nocami piszę swój dziennik jak Herling. Nigdy nie zdradzam tych treści na pętli, ale dziś wyciek zrobię. Wybacz, że rapik znów inteligencki w kraju toksycznych ekspertyz. Polska walcząca versus symbol tęczy. Męczą mnie jady wtłoczone do głowy przez mainstream. Wow. Męczą przekazy molochu w gruncie bezpiecznym. Marzę, lecz widzą mnie wszędzie. Czuję, że wkrótce polegnę jak Pershing. Uśpieni agenci. Boję się mówić, co myślę, mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Uśpieni agenci. Boję się mówić, co myślę, mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Uśpieni na zawsze. Słowo kluczowe i skoczą do gardeł. Brną w niekończące melodie jak Wagner. Przez to od dawna nie rozmawiam z nikim. Pusto w mojej skrzynce nadawczej.

uśpieni agenci. Boję się mówić, co myślę, mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Uśpieni agenci. Boję się mówić, co myślę, mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie.

na balu przebierańców. Byłem Zorro, z królewną w wolnym tańcu depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno, ze złamaną szpadą i przytartą mordą.

na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają, tu manierom nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomu.

0: same sztosy. Studia ze studia.
1: Zaglądamy, co w internecie naukowego ciekawego piszą i jest ze mną Marcel Schneider. Cześć.
2: Siemka.
1: No i co tam ciekawego znalazłeś?
2: Tak, dzisiaj zaczniemy sobie od raportu, który ukazał się na naukawpolsce.pl. Raport opowiada o tym, że tegoroczny mundial prawdopodobnie pobije rekord emisji CO2. I jest to dosyć szokujące z jednej strony, ale z drugiej strony wydaje mi się, że dosyć oczywiste, ponieważ tegoroczny mundial, dla tych, którzy nie wiedzą, odbywa się w 3 państwach jednocześnie.
1: Tak, i chyba w największej liczbie krajów kiedykolwiek.
2: Tak, zgadza się. Jest aż 3, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, i ma on wygenerować ponad 2 razy więcej CO2 niż ten poprzedni, który odbył się w Katarze.
1: I z czego to wynika?
2: Wynika to w sumie tak naprawdę z wielu czynników. Po pierwsze z tego, że są ogromne odległości pomiędzy konkretnymi stadionami, na których się odbywają te mecze, to po pierwsze. A po drugie, no jednak Ameryka Północna nie słynie z tego, że jest dobrze skomunikowana ze sobą. Tak samo nawet w miastach. Kibice, kiedy będą dojeżdżać ze swoich, powiedzmy, hoteli do stadionów, no to jednak będą musieli używać samochodów osobowych, a nie na przykład metra, czy pociągów, czy autobusów, więc to wygeneruje ogromne ilości ton CO2. I tutaj został podany taki nawet przykład drużyny Anglii, która będzie odgrywała, grała mecze w fazie grupowej aż w 3 miastach, które są strasznie daleko, bo jeden będzie w Dallas, kolejny w Bostonie i trzeci w New Jersey, a ich bazą z kolei jest Kansas City. I przy tym schemacie baza, mecz, baza, to jest ponad 9 tysięcy kilometrów lotów.
1: Ci biedni kibice będą musieli tyle podróżować, tyle zobaczą Ameryki, ale biedni.
2: Ach, masakra, tacy bogaci.
1: Nie no, śmieję się, ale ma to swoje plusy, tak, że no, zwiedzą przynajmniej dużą część świata.
2: Oczywiście, no i też przynajmniej nie ma jakiejś takiej bardzo dużej dyskryminacji w tym, że to jest tylko Stany Zjednoczone, albo tylko Kanada, albo tylko Meksyk. Zawsze jest to jakieś takie szersze pole i szersze spojrzenie też po prostu na kulturę tych państw. Mhm. Myślę, że jest to ciekawe.
1: Tak, ale jest to niepokojące, że tyle dwutlenku węgla zostanie przez taką imprezę masową wyemitowane.
2: Tak, tym bardziej, że ten poprzedni mundial w 2022 już był krytykowany za to, jak bardzo nieekologiczny jest, a tegoroczny jest, no właśnie, dwa razy gorzej po prostu. I nasz kolejny artykuł z kolei z National Geographic trochę łączy się z tym, ponieważ jak odkryto, zawodnicy, którzy grają w niekorzystnych warunkach, w zanieczyszczonym środowisku, osiągają gorsze wyniki. Wynika to oczywiście z biologii.
1: Cóż za zaskoczenie.
2: Zaskoczenie, bardzo zaskakujące. Pojawiły się takie dane, że naukowcy zauważyli spadek liczby podań o 2,5% oraz wzrost liczby fauli o 5% przy każdym meczu, kiedy smog był wyraźnie ponad zdrowy poziom.
1: A czyli to w taki sposób, że nawet nie wytrzymałość piłkarzy pod takim względem fizjologicznym było badane, tylko konkretnie liczba podań
2: w takim osadzonym
1: piłkarskim środowisku.
2: Tak, bo to wpływa w ogóle na całe skupienie, nie tylko na wydajność organizmu, ale też na to właśnie, jak nasz mózg funkcjonuje. No i to wszystko przekłada się oczywiście na gorsze wyniki. I co ciekawe, podobne badanie zostało przeprowadzone w Polsce. Przeprowadził je dr Michał Zacharko z wrocławskiego AWF-u. I badał on ekstraklasę w sezonie 2019-20 i podzielił Polskę na takie 3 rejony, na północny, centralny i południowy. I wyszły mu bardzo podobne wyniki, że na południu Polski, czyli tam, gdzie jest oczywiście ten smog największy i jest najwięcej zanieczyszczeń, piłkarze osiągali gorsze wyniki od tych, którzy grali na przykład na północy, czyli tam, gdzie tych zanieczyszczeń jest stosunkowo mało.
1: Myślę sobie teraz o Zagłębiu Sosnowiec. Może to przez to spadli do trzeciej ligi. Może to przez to zanieczyszczenie powietrza na Zagłębiu. Tak. Ale to tylko moje przypuszczenia. Też słyszałam, że będzie w właśnie czasie tego mundialu najwyższa temperatura powietrza w ogóle od tam kilkunastu lat, czy w ogóle kiedykolwiek najwyższa temperatura, i to też może wpływać bardzo mocno na piłkarzy.
2: Oczywiście, że tak. No i przede wszystkim na kibiców, którzy jednak zjeżdżają się z całego świata. Tak samo zresztą jak drużyny. No i myślę, że jeżeli przyjeżdża drużyna z Norwegii, no to wiadomo, że nie będzie im się miło grało na przykład w takim Los Angeles.
1: No właśnie. Właśnie, bo to przecież z całego świata tak, gdzie są nawet niskie temperatury i są przyzwyczajeni do treningów w kompletnie innych warunkach otoczenia, no a tutaj muszą rozegrać mecz, na który patrzy cały świat, też no, w całkowicie innych No dobrze, to trzymamy kciuki za piłkarzy. O czym będziemy teraz rozmawiać?
2: Zostajemy w temacie ekologii i zaczniemy sobie od artykułu z Rzeczypospolitej, który mówi nam o tym, że kultura macho napędza zmianę klimatu.
1: Okej, okay. Opowiedz mi o tym.
2: Właśnie opowiem ci o tym, ale najpierw może pytanko do ciebie. No. Jak myślisz, co może powodować to, że mężczyźni bardziej szkodzą klimatowi? Taki szybki strzał, szybki strzał.
1: Dlaczego? Bo jedzą dużo mięsa.
2: Tak, to jest jeden z powodów.
1: Jeden z powodów, okej.
2: To jest jeden z powodów. Generalnie chodzi po prostu o to, że większość mężczyzn jednak, można powiedzieć, że reprezentuje takie bardzo poglądy konserwatywne, które wiążą się z tym, że no właśnie, na przykład nie są wege, czyli jedzą dużo mięsa, czyli przez to też produkują dużo zanieczyszczeń związanych z produkcją mięsa.
1: A jest podane jakiego mięsa? Czy to jest mięso czerwone?
2: O tym akurat nie ma wspomniane, ale głównie rozchodzi się właśnie o to, że mężczyźni raczej preferują tą mięsną dietę i nawet
1: i generalnie prowadzą mniej zdrowy tryb życia niż kobiety, dlatego też żyją krócej.
2: Zgadza się i też jest nawet, mogę ci powiedzieć to w formie ciekawostki, oczywiście to jest zawarte w tym artykule, że mężczyźni i ich taki męski styl życia stereotypowo jest kilka razy mniej ekologiczny niż ten kobiecy. I objawia się to właśnie w różnych aspektach, między innymi też jeżeli chodzi o ich zawody, ponieważ no jednak większość mężczyzn ma inaczej. Większość stanowisk kierowniczych jest obsadzonych przez mężczyzn i to są wszystkie zawody, tak naprawdę od kierowników jakichś kopalń, aż po stanowiska kierownicze na przykład w spółkach zajmujących się sztuczną inteligencją. Wszystko to są rzeczy, które strasznie źle wpływają na nasze środowisko i z tego badania wynika, że ci mężczyźni nie są zainteresowani właśnie zmniejszaniem tego wpływu na środowisko i może to wynikać między innymi z tych tradycyjnych wartości, które starają się, że tak powiem, emanować, tak? Nazwijmy to w ten sposób.
1: Z jakiego kraju jest to badanie?
2: To jest bardzo ciekawe, ponieważ to badanie jest tak naprawdę zbiorem kilku badań.
1: To jest jakaś metaanaliza?
2: Tak, taka metaanaliza, bo to są wyniki badań 22 badaczy z aż 13 krajów i oni zbierając te wszystkie badania doszli do jednego wniosku, że nieważne jaki kraj, jaka kultura, mężczyźni i ich styl życia przyczyniają się w wyraźny sposób do przyspieszenia zmian klimatu.
1: Chciałam powiedzieć, że to jest takie stereotypowe i że badania mogą właśnie mówić co innego, no bo to jest stereotyp, a nauka nauką, no a jak się okazuje, to no niestety tak to wygląda.
2: Niestety tak to wygląda, niestety też te stereotypy skądś mają swoje podłoże.
1: Tak.
2: No i niestety tutaj troszkę nam się zgadza ten stereotyp. Ale też może przejdziemy do czegoś bardziej pozytywnego, ponieważ właśnie rozmawialiśmy o jedzeniu mięsa i tutaj mamy taki artykuł z National Geographic i badacze odkryli metodę produkcji mięsa, oczywiście mówię o tej laboratoryjnej produkcji, która jest aż 10 razy tańsza od tej, która była wynaleziona do tej pory. I jest to rewolucyjne, ponieważ tak naprawdę do tej pory ten produkt, jakim było to mięso wyprodukowane w laboratoriach, było niesamowicie drogie, a teraz jesteśmy już o krok bliżej, aby było po prostu szeroko dostępne.
1: To ciekawe. To jest kontrowersyjny temat, to mięso z probówki i myślę, że to jest no, pieśń przyszłości, bo my jesteśmy sceptyczni nawet do takiego białka z owadów, powiedzmy, a co dopiero mięsa wyprodukowanego gdzieś tam w laboratorium. No ale no, są przesłanki, które mówią, no, że w pewnym momencie może to będzie konieczność. Tak, i plus właśnie produkcja tego, jak się okazuje, jest coraz tańsza.
2: Jest coraz tańsza i co ciekawe, właśnie a propos tych oporów, okazuje się, że to mięso wyprodukowane właśnie w laboratoriach jest łudząco podobne do tego naturalnego.
1: Pod względem wartości odżywczej?
2: To znaczy tutaj akurat jest wspomniane o samym smaku i o teksturze, że jest uderzająco podobna do naturalnej wołowiny. I to właśnie dzięki temu, te wyniki tych badań pokazują, że można radykalnie zmienić całą ekonomię rolnictwa komórkowego, bo tak się to nazywa, i nie pogarszając przy tym jakości tkanki tego mięsa. Tak podkreśla autorka badania, czyli dr Sharon Schlesinger.
1: Mhm. No to na ten moment no, nie mamy dostępu do takiego mięsa, ale zachęcamy wszystkich do jakichś zamienników mięsa, na przykład do jedzenia strączków. Drodzy panowie, strączki nie gryzą.
2: Strączki nie gryzą. Soja jest całkiem dobra.
1: No, albo jakieś inne ciecierzyca, soczewica. Teraz mamy, co tam mamy? Bób, fasolkę szparagową.
2: Tofu.
1: No tofu jest takim twarożkiem z soi, tak.
2: No, okej. No ja się nie znam,
1: tak,
2: ale dobrze, że mamy.
1: Tyle pyszności. Dobrze, bardzo ci dziękuję za prosówkę. Były to bardzo ciekawe newsy.
2: Dzięki.
1: Ze mną był
2: bardzo.
1: Marcel Schneider.
0: Studia ze studia.
1: Ponad 9 na 10 studentek i studentów doświadcza wysokiego poziomu samotności, a znacząca część zmaga się z depresją, lękiem i silnym stresem. Tak niestety wynika z najnowszego badania zespołu naukowców z 6 polskich uczelni. Wśród nich są naukowcy z UW, w tym dr Justyna Kurtyka-Hałas z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Samotność w badaniach naukowych jest bardzo mocno skorelowana z doświadczeniem dobrostanu psychologicznego i pomyśleliśmy, że jeżeli obserwujemy różnego typu problemy w obszarze zdrowia psychicznego u młodych dorosłych, to może warto byłoby zobaczyć, czy te problemy z obszaru zdrowia psychicznego są w jakiś sposób powiązane właśnie z dobrostanem psychologicznym, a w tym również z samotnością. Więc wyszliśmy od samotności i spróbowaliśmy sprawdzić, w jaki sposób samotność współwystępuje z innymi zmiennymi psychologicznymi.
1: W pierwszym etapie badań wzięło w nim udział 1760 studentów i studentek z różnych uczelni i trybów studiowania.
3: W tej samotności badaliśmy trzy obszary i czynnikiem, który okazał się najbardziej znaczący, było poczucie braku bliskich relacji z innymi. Czyli to, że prawdopodobnie nasi badani studenci mieli trudność z nawiązaniem bliskich relacji właśnie rówieśniczych. Oczywiście w tym badaniu nie jesteśmy w stanie zbadać wszystkiego naraz, więc nie wiemy, czy to jest tak, że student przychodzi już z takim wyposażeniem czy z trudnościami w budowaniu relacji, co było powiedzmy jego wcześniejszym doświadczeniem, czy to dzieje się po prostu tutaj, teraz, w tym momencie. Również takim znaczącym wynikiem były trudności w doświadczaniu poczucia przynależności do grupy, ale te wyniki nie były tak znaczące. One również były, są dość wysokie, natomiast poczucie braku bliskich kontaktów z innymi okazało się jakby najbardziej takim znaczącym czynnikiem.
1: Wyniki pokazują niepokojący obraz codzienności młodych ludzi studiujących w Polsce w porównaniu z ogólną populacją dorosłych.
3: Ponad 90% badanych przez nas studentów osiągnęło wysokie wyniki w samotności. Prawie 70% uzyskało wysokie wyniki w zakresie stresu. W obszarze depresji 64% osób wskazało, że doświadcza takich stanów okołodepresyjnych, a ponad połowa, po 52%, doświadcza wysokiego poziomu lęku i ponad 90% ma niską samoocenę. Oczywiście ta samoocena jest prawdopodobnie powiązana z tym doświadczeniem samotności. Jest to w jakiś sposób skorelowane. Młodym osobom brakuje umiejętności korzystania z zasobów, jakim są relacje. Mają trudności w budowaniu, czy nawiązywaniu, czy rozwijaniu właśnie bliskich kontaktów z innymi. No i na pewno te wyniki należy interpretować w kontekście niepokojących wskaźników dotyczących obszaru zdrowia psychicznego. I powinno nas to też jako osoby badające zastanowić, z jakich powodów ten okres wczesnej dorosłości, bo to jest ten okres, który badaliśmy, jest tak bardzo narażone na to ryzyko trudności w obszarze zdrowia psychicznego.
1: Rozmawiamy na temat badań nad wysokim poziomem samotności u studentów i studentek. Są to badania zespołu naukowców z 6 polskich uczelni, ale badania też mają wymiar międzynarodowy. Dr Monika Paula-Górowska pracuje na co dzień w Pekinie ze studentami chińskimi.
4: Podobieństwa są takie, że młodzi Chińczycy, studenci chińscy również zmagają się z wyzwaniami zdrowia psychicznego i tam wskaźniki zmiennych klinicznych, depresji, lęku czy też stresu są wysokie, tak samo jak wśród studentów polskich. I fakt być może takiej świadomości, że pomoc psychologiczna istnieje, jest dostępna, natomiast pomimo tej świadomości jest brak przełożenia na praktykę, czyli studenci wiedzą, że mogą się skonsultować zaprezentować, ale właściwie nie korzystają z tych usług psychologicznych. I to jest specyfika chińska, która wiąże się prawdopodobnie z kulturą, z stygmatyzacją, z być może taką większą emfazą na osiągnięcia akademickie, bo różnice kulturowe między Polską a Chinami są, występują. I wydaje mi się, że polscy studenci są bardziej skłonni do tego, aby mówić o zdrowiu psychicznym i korzystać z pomocy. I to nie są moje mrzonki, tylko to są moje doświadczenia ostatnich dni, ponieważ miałam przyjemność brać udział w warsztatach. Prowadziłam warsztaty w Szkole Głównej Handlowej i tam rozmawiając ze studentami dowiedziałam się, że studenci bardzo chętnie korzystają z pomocy, bo taka pomoc jest. Tylko problem jest zazwyczaj z czasem oczekiwania i tym, że w ciągu semestru student może liczyć na dwie konsultacje. Natomiast to jest różnica właśnie między studentami polskimi i zagranicznymi, że studenci polscy chętniej mówią o swoich problemach natury psychicznej czy wyzwaniach i chętniej korzystają z pomocy.
1: Wracając do polskiego kontekstu badań, co zrobić z ich wynikami i jak wykorzystać informacje zebrane przez badaczy?
3: Wyniki myślę, że powinny trafić nie tylko do młodych osób, chociaż do nich jak najbardziej. Myślę, że też do rodziców. Rodziców, którzy wychowują już, młodzi dorośli są już jakby poza systemem rodzinnym, tak? Ale rodziców dzieci i nastolatków, ponieważ myślę, że to, co obserwujemy u młodych dorosłych, jest też konsekwencją procesu wychowawczego, tego, co się dzieje też w relacjach pomiędzy młodymi osobami a rodzicami, młodymi osobami a rówieśnikami. Ale myślę, że też te wyniki powinny trafić do nas, do wykładowców, do nauczycieli akademickich, w ogóle osób zaangażowanych w kształcenie młodych osób, ze względu na to, że obserwujemy znaczące różnice pomiędzy osobami, które deklarują chęć porzucenia studiów lub zmiany kierunku studiów, a osobami, które nie wskazują na taką deklarację, i widzimy różnicę pomiędzy ich funkcjonowaniem psychologicznym. Więc myślę, że to też powinno zainteresować osoby, które kształcą młodych dorosłych, żebyśmy mogli zastosować wczesną profilaktykę związaną właśnie z wykrywaniem osób, które potencjalnie mogą wpadać w ten obszar zagrożenia, ryzykiem, trudności w obszarze zdrowia psychicznego, a w konsekwencji też dropoutu. I myślę, że mogłoby to wpłynąć na przykład na wprowadzenie, szczególnie na pierwszych latach studiów, na pierwszym roku studiów, zajęć, które wspierają budowanie relacji pomiędzy młodym człowiekiem, który przychodzi na studia i jest często zupełnie sam, budowaniem relacji, budowaniem tożsamości z grupą, tak żeby poczuł się na tyle częścią tego systemu, jakim jest akademia, jakim jest też grupa rówieśnicza, żeby nie musiał z tych studiów odchodzić, rezygnować, albo żeby otrzymał wsparcie w momencie, kiedy to wsparcie będzie mu potrzebne.
1: Osoby z wyższym poziomem samotności, poczucia braku kontaktu i zerwania więzi częściej rozważają zmianę kierunku lub całkowitą rezygnację ze studiów. Badanie objęło także porównanie studentów studiujących w trybie dziennym i niestacjonarnym. Choć te grupy nie różnią się istotnie poziomem samotności ani satysfakcji życia, to osoby studiujące niestacjonarnie uzyskują wyższe wyniki w zakresie autonomii, poczucia celu życiowego, panowania nad własnym życiem i rozwoju osobistego, a osoby studiujące dziennie częściej doświadczają depresji i stresu. Jaka może być rola uczelni w poprawie samopoczucia osób studiujących?
3: Myślę, że na poziomie uniwersyteckim ważne byłoby wdrażanie programów, które miałyby na celu budowanie poczucia przynależności już właściwie od momentu, kiedy młodzi ludzie pojawiają się w uniwersytecie. Natomiast myślę, że te działania powinny mieć też charakter dużo wcześniejszy w zakresie właśnie rozwijania już na poziomie dzieci, na poziomie osób w okresie dorastania, rozwijania kompetencji społecznych związanych z budowaniem i podtrzymywaniem relacji społecznych, nie tylko tych, prawda, które mamy już nawiązane, tylko właśnie wchodzenia i adaptowania się do nowych relacji.
1: Wyników badań szukajcie m.in. na stronie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a wnioski raportu zebrała Agata Zakrzewska. Pamiętajcie też, że chociażby w Warszawie istnieje telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz kryzysowy telefon zaufania 116 123.
0: Studia ze studia.

stronę wilczej. Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na...

0: łypy święty Nepomucen. Jakby czekał na mą spowiedź, jakby pragnął mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.
1: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Reklama.

0: studia ze studia.
1: Czytam na stronie naukawpolsce.pl o tym, że kofeina wpływa na jakość nocnego wypoczynku. No i pomyślicie sobie, no oczywiście, że tak, no bo przecież kawę nie pije się przed snem. No ale jak się okazuje, wpływ kofeiny na sen może być znacznie bardziej złożony i znacznie bardziej skomplikowany, niż dotąd sądziliśmy, bo okazuje się, że nawet jeśli śpimy wystarczająco długo, czyli pewnie te 8 godzin i nie mamy problemów z zasypianiem, no to nasz mózg może wcale nie odpoczywać tak skutecznie, no jakbyśmy myśleli. Badacze tym razem z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wykorzystali do oceny snu tak zwane EEG, czyli elektroencefalografię. To taka metoda, która pozwala obserwować aktywność elektryczną mózgu podczas właśnie na przykład snu i dzięki temu można sprawdzić nie tylko długość snu, czy jakąś liczbę przebudzeń, ale też jego rzeczywistą jakość. Mówi tutaj profesor Donata Kurpas właśnie z Uniwersytetu we Wrocławiu, że EEG pokazuje, czy mózg osiąga odpowiednio głęboki, regeneracyjny sen. I kluczowe są tutaj tak zwane fale wolne, które są właśnie takie charakterystyczne dla snu głębokiego, tego najlepszego dla regeneracji. I to właśnie wtedy organizm właśnie najlepiej odpoczywa, odbudowuje swoje jakieś zasoby, no i porządkuje wszystkie informacje i utrwala, które zdobył w ciągu dnia. Problem polega na tym, że kofeina właśnie może osłabiać aktywność tych fali wolnych i w efekcie sen jest płytszy, chociaż jego długość może pozostawać bez zmian. Czyli możemy spać 8 godzin, ale to 8 godzin może być no, nieefektywne. Więc tak, i to ciekawe, nie jesteśmy w stanie tego zauważyć tak na pierwszy rzut oka, bo nasze subiektywne poczucie dobrze przespanej nocy nie musi pokrywać się właśnie z tym, co pokazują pomiary aktywności mózgu, w tym EEG. Naukowcy też zwracają uwagę na to, że wpływ kofeiny na nasze organizmy jest bardzo indywidualny. Znaczenie tutaj ma oczywiście genetyka, to ile mamy lat, jakie mamy tempo metabolizmu, nasz poziom stresu, czy to, jak bardzo jesteśmy zmęczeni. Dlatego u niektórych osób nawet kawa wypita rano może wpływać na jakość snu w nocy. Eksperci też przypominają, że kofeina oczywiście ma swoje pozytywne właściwości, poprawia koncentrację, zmniejsza uczucie zmęczenia, ale może działać jako taka no właśnie chwilowa pożyczka na energię. Jeśli regularnie wspomagamy się kofeiną w ciągu dnia, a jednocześnie pogarszamy przez to jakość snu, no to możemy wpaść w takie błędne koło, no bo większe zmęczenie prowadzi do tego, że pijemy więcej kawy, a to jeszcze bardziej osłabia jakość naszego snu w nocy. Więc no, wniosek jest taki, że nie tylko długość snu ma znaczenie, tylko jego jakość. Więc jeśli jeszcze nie wypiliście dzisiaj pierwszej kawy, to może to jest ostatni dzwonek na pierwszą i ostatnią kawę.
0: Studia ze studia.
1: Czy starówka albo hala mirowska mogą być dobrymi miejscami do nauki języka? A szczególnie, czy da się tam nauczyć polskiego? Posłuchajcie fragmentu podcastu o blotto dydaktyce miejsca, o której opowiada dr Barbara Łukaszewicz z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonikum na Wydziale Polonistyki UW. Czym jest ta glotto dydaktyka miejsca, o której wspomniałam? Bo wydaje mi się, że to jest termin pokrewny do pedagogiki miejsca, która chyba pierwotnie odnosiła się do nauki dzieci. Co było w ogóle impulsem do stworzenia takiego terminu?
2: Właśnie ta koncepcja, o której pani wspomniała, czyli koncepcja pedagogiki miejsca, zainspirowała mnie do znalezienia takich punktów wspólnych właśnie między pedagogiką, czyli nauczaniem stricte dzieci, a glottodydaktyką w kontekście nauczania osób głównie dorosłych, które uczą się tego języka, ale i przyswajają go, ponieważ przebywają w Polsce, czyli w tak zwanym środowisku endolingwalnym, środowisku, w którym są osoby, które używają języka nauczanego jako obcy, jako rodzimego. Więc tak, glottodydaktyka miejsca jest tym terminem, który bezpośrednio nawiązuje do pedagogiki miejsca. I głównym założeniem obu tych koncepcji jest taka myśl, że proces edukacyjny powinien być zakorzeniony w najbliższym otoczeniu osób uczących się, ale też w ich osobistych doświadczeniach związanych z tym miejscem. I Jeżeli chodzi o samą pedagogikę miejsca, tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że ona wyrosła z dość ważnego zwrotu w naukach humanistycznych. Był tak zwany zwrot przestrzenny, czyli po angielsku spatial term. Mhm. I jeżeli chodzi o polską pedagogikę, rozsławiła tę koncepcję Maria Mendel i odniosła ją właśnie do nauczania dzieci w Polsce. Więc takim dodatkowym bodźcem, jeżeli chodzi już o moje doświadczenia związane z cudzoziemcami, jest takie spostrzeżenie, że bardzo często, chociaż przebywają oni właśnie w Polsce, najczęściej w miastach, to znają dosłownie kilka punktów na mapie, co jest związane z różnymi czynnikami, chociażby z brakiem czasu na głębsze, dokładniejsze poznanie najbliższej przestrzeni. I warto pokazać im, że ta przestrzeń jest zdecydowanie większa, że używając języka w niej właśnie w różnych miejscach w dokładniejszy, lepszy sposób poznają i język i mają okazję zaktywizować naukę języka, zaktywizować różne struktury językowe, mm-hmm. używać ich w praktyce, nie tylko w tych najbezpieczniejszych kilku znanych punktach. Mm-hmm.
1: Czyli to właśnie nie tylko przestrzeń sali lekcyjnej, można powiedzieć, tylko tak naprawdę miasto staje się podręcznikiem. Zastanawiałam się, czy to jest bardziej metoda nauczania języka, czy taki szerszy sposób myślenia w ogóle o edukacji. I więc jakie są takie główne jeszcze założenia tej glottodydaktyki miejsca i czym to pojęcie, czym w ogóle to podejście różni się od takiej właśnie klasycznej lekcji w klasie?
2: Ja bym powiedziała, że to jest w większym stopniu filozofia nauczania. Tutaj twórcy pedagogiki miejsca w dużym stopniu odnoszą się do filozofów i zgodnie z tą filozofią nauczania miejsce staje się też poniekąd nauczycielem. Jest taki termin związany z pedagogiką miejsca, locus educandi. No więc właśnie, nie tylko nauczyciel, nie tylko ta osoba nauczająca, lektor w przypadku języków obcych, ale też miejsce poniekąd czegoś nas uczy. I nauczyciel przestaje być jedynym źródłem wiedzy. Nauczyciel w tej koncepcji jest pewnego rodzaju przewodnikiem po tej obcej przestrzeni, pomaga oswoić się z nią, ale też pokazuje uczniom, w jaki sposób mogą to zrobić samodzielnie. Więc zgodnie z tą filozofią miejsce jest pewnego rodzaju nauczycielem, i mówi się w pedagogice miejsca, ale też w glottodydaktyce miejsca, bo odniosłam również te terminy do glottodydaktyki, o działaniu miejsca, ale i działaniu miejscem. Czyli z jednej strony miejsce wywiera na nas wpływ, ale też my możemy to miejsce wykorzystać no właśnie w różnych celach, jeżeli chodzi o nauczanie języków obcych, w celu nauki języka i zaktywizowania pewnych struktur i poprzez lepsze poznanie przestrzeni, różnych punktów na mapie, my możemy poczuć się w tych miejscach, które wybierzemy, bezpieczniej. Więc jest to też ważny aspekt psychologiczny i społeczny, bo tak naprawdę mówimy tutaj o aspekcie językowym, o aspekcie kulturowym, ale też społecznym i psychologicznym. To wszystko jest właśnie związane z tą koncepcją, o której mówimy. I myślę, że po pewnym czasie, jeżeli dobrze poznamy przestrzeń, jeżeli przestajemy się jej bać, jeżeli jesteśmy z nią oswojeni, możemy mówić o pewnym

0: zależy od wyobraźni lektora. Może wyglądać oczywiście w taki sposób, że idziemy tam razem i wszyscy, na co oczywiście potrzeba czasu, ewentualnie dajemy takie zadanie, żeby tam pójść i dajemy wskazówki, co zrobić, gdzie wejść, kogo o coś spytać na przykład, gdzie ta osoba będzie, gdzie tej osoby szukać. To się wydaje dość proste dla osób, które znają daną przestrzeń, ale przypomnijmy sobie te momenty, w których to my jesteśmy w obcym mieście, chociażby jako turyści i mamy problem z tym, żeby się gdzieś odnaleźć, a internet nam z różnych powodów na przykład nie pomaga w danym momencie. I tutaj stres narasta, więc warto dać pewne wskazówki, co zrobić, dokąd pójść, gdzie o coś spytać i tak dalej. Wspomniałyśmy o Hali Mirowskiej. No właśnie, fantastyczne miejsce. Myślę, że w ogóle wszelkiego rodzaju bazary, targi, targowiska.
1: Tyle słownictwa wokół.
0: Tak, tak, oczywiście. Są doskonałym miejscem. Tam mamy do czynienia z żywym językiem. Z językiem niekoniecznie podręcznikowym, z różnego rodzaju zwrotami, które nie zawsze są wprowadzane na samym początku nauki. Ja podam taki przykład też kulturowy, związany z tym, że ktoś nie może nam wydać jednego grosza. Wiemy, że nie we wszystkich krajach jest taki problem. U nas jakoś tak się utarło, że to klient
1: mogę
0: ma obowiązek.
1: Mogę być winna grosik.
0: Tak, czy mogę być winna grosik. Grosik będę winna. To już nawet nie jest pytanie, to już jest stwierdzenie. Tak, tak. Już nawet nie mamy tutaj możliwości się zbudować. No więc właśnie, nie wszędzie tak jest i w wielu krajach w ogóle to nie jest problem, bo uznaje się, że to jest odpowiedzialność sprzedawcy, że ma dobrze obsłużyć klienta i wydać mu resztę. Tymczasem u nas wcale tak nie jest. Więc warto przygotować uczących się właśnie na tego typu sytuacje i myślę, że nawet właśnie Hala Mirowska byłaby lepszym miejscem niż Pałac Kultury. Chociaż w Pałacu Kultury mamy Biuro Informacji Turystycznej i tam też można spróbować przygotować takie zadanie, w którym uczący się odnajdzie się językowo. No tylko właśnie pytanie, czy osoba, która tam pracuje, nie przejdzie na angielski. To jest kolejne zagrożenie. Czasami dostrzegam to w kawiarniach. To jest chyba najgorsze, co można zrobić osobie uczącej się danego języka. Jeżeli słyszymy, że próbuje mówić w danym języku, to mówmy też w tym języku, nie przechodźmy na język angielski, bo skoro ktoś zaczyna z nami rozmawiać po polsku, znaczy, że chce rozmawiać z nami po polsku. Nawet jeżeli się nie skomunikujemy we wszystkim, trudno, ale skomunikujemy się, no chociażby w połowie. I to już będzie duży sukces dla takiej osoby.
1: Całości rozmowy z dr Barbarą Łukaszewicz możecie posłuchać już dzisiaj w naszym podcaście Campus Nauka, który znajdziecie na naszej stronie albo w serwisach streamingowych, gdzie oczywiście znajdziecie dużo innych rozmów, w tym jedna z ostatnich o mundialu, który, jak się okazuje, już dzisiaj o tym mówiliśmy, może być najgorętszy, jeśli chodzi o temperaturę otoczenia. Zobaczymy, jak będzie z emocjami. A jeszcze w temacie miasta, to zachęcam do przesłuchania rozmowy o koncepcji miasta 15-minutowego, gdzie takie znaleźć, co to w ogóle jest. Zachęcam i polecam podcast Campus Nauka.
2: Studia ze studia.
1: Będzie teraz o herbacie, ale nie o takiej zwykłej herbacie z cukrem bez cytrynki, tylko o kombuczy, czyli o fermentowanym napoju herbacianym. Czytam o tym na naukowpolsce.pl, który może mieć różne właściwości zdrowotne w zależności od tego, z jakiej herbaty został przygotowany. Do takich wniosków doszli naukowcy znowu z Wrocławia, z Uniwersytetu Przyrodniczego, i sprawdzali oni, jak rodzaj herbaty wpływa właśnie na skład i działanie takiego napoju. Kombucha, może ktoś nie wie, to jest taka herbata, która jest fermentowana. Składa się z właśnie herbaty, czy to zielonej, czarnej, czerwonej i tak dalej, z cukru i tak zwanego skubi, czyli symbiotycznej kultury bakterii i drożdży. To właśnie te mikroorganizmy odpowiadają za proces fermentacji, podczas którego powstają liczne związki tak zwane biologicznie aktywne. No i wrocławscy badacze porównali kombuczę przygotowaną na bazie 5 rodzajów herbat: zielonej, czarnej, białej, czerwonej i ulong. I skład tych mikroorganizmów pozostawał w tych herbatach bardzo podobny. No to okazało się, że różne herbaty prowadzą do powstania napojów o różnych właściwościach dla zdrowia. Tłumaczy to profesor Joanna Koloniak-Ostek. Bardzo fajne porównanie tutaj daje, że sama herbata działa trochę jak kod źródłowy programu komputerowego i te mikroorganizmy otrzymują różne związki chemiczne zawarte w liściach i przetwarzają je na nowe substancje, więc efekt końcowy zależy od tego, jaki program zostanie im zakodowany, można powiedzieć. Naukowcy znaleźli w tych kombuczach ponad 100 związków polifenolowych, to są takie substancje znane z działania przeciwutleniającego. Ustalili też, że znaczenie ma nie tylko rodzaj herbaty, ale też czas tej fermentacji. Najkorzystniejsze

0: korelację między zawartością tych cennych dla zdrowia związków, a aktywnością biologiczną uzyskano między 5 a 7 dniem procesu fermentacji. Później część tych pożądanych substancji zaczęła znikać, a kwasowość napoju dalej rosła, więc to było niepożądane. Badania pokazały też, że kombucha z zielonej herbaty i z herbaty ulong najskuteczniej hamowała enzymy odpowiedzialne za rozkład węglowodanów, co jest istotne na przykład w profilaktyce cukrzycy, a zielona herbata najlepiej wypadała pod względem działania przeciwzapalnego. Ale największe zainteresowanie wzbudziły testy laboratoryjne na komórkach nowotworowych, bo te ekstrakty z kombuczy, przygotowanej z czarnej herbaty tym razem i z ulong, wyraźnie ograniczały rozwój komórek raka piersi. Oczywiście nie możemy tutaj wyciągać jakichś daleko idących wniosków, bo te badania były prowadzone wyłącznie w warunkach laboratorium na hodowlach komórkowych, więc jest to obiecujące, ale to nie znaczy, że kombucha leczy raka, bo potrzebne są kolejne badania na organizmach żywych, a później oczywiście badania kliniczne z udziałem ludzi. Więc jest to ciekawe, taki fermentowany napój, fermentowana herbata może mieć różne właściwości w zależności od tego, na jakiej herbacie, na jakim kolorze herbaty przygotujemy ten napój. Jestem ciekawa, czy lubicie kombuczę, czy w ogóle próbowaliście, czy taka musująca, gazowana herbata to dla Was za dużo. Zachęcam, bo teraz wakacje i lato to dobry moment, aby takiej kombuczy spróbować. Znalazłam ten artykuł, tak jak mówiłam, na stronie naukawpolsce.pl. Możecie do niego wrócić i poczytać tutaj dokładnie, o co chodziło w tym badaniu.
1: Studia ze studia.

0: Reklama. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Reklama.
1: Campus. Same sztosy.

0: Dzień dobry, o Boże, nie.
1: Elo, elo, elo.
0: Nie wyspałem się.
1: Krótka historyjka, trzecia godzina z minutami.
0: W nocy.
1: Tak, obudziłem się. Kurczę, ale jestem wyspany. Mogę w zasadzie nie spać, ale dobra. Ze zdrowego rozsądku dalej poszedłem spać. Godzina czwarta z hakiem, też budzę się trochę zaniepokojony, że może już ta pora, żeby wstawać. No, jakby nie było rzeźki, no ale trochę za wcześnie, może jeszcze, jeszcze troszeczkę. I godzina piąta, zadzwonił mój budzik.
0: Nie mogłeś wstać.
1: I tak, dobra, wyłączam ten budzik, ale jeszcze chwileczkę bym się zdrzemnął. Nie mogę, a tak mi się już, tak już się dobrze spało, ale no wiedziałem, że mam tu obowiązki, muszę do was przyjść i trochę was zagadać.
0: Twój organizm chciał po prostu rozpocząć poranek o 3 rano.
1: Tak, i nawet...
0: Mogłeś przyjść, nikogo tu nie było.
1: Słoneczko chciało też rozpocząć poranek o 3 nad ranem, bo już wtedy... Gdyby, no, w ogóle to był sabotaż Mileny, która odsłoniła mi jedną z żaluzji noc, takich nocnych, które nie przepuszczają nic światła i w naszej gawrze po prostu o 3 nad ranem już było jasno.
0: No słuchaj, niedługo najdłuższy dzień w roku. Nie wiem dokładnie kiedy, bo zawsze mi się mylą te daty.
1: A ja już się boję tego.
0: Czego? Że już będzie coraz krócej?
1: Tak. Zawsze mam nerwowe podejście do tego, że jeszcze tylko chwila do tego czerwca, do 20 chyba, będą te wianki, fajerwerki, ludzie się pocieszą i już następnego dnia będzie coraz krótszy dzień.
0: No słuchaj, cytując tako Hemingwaya, koniec lipca, za chwilę znów zima. Dzień dobry, ja się nazywam Tomek Kutura.
1: A ja Grzegorz Koperski.
0: Jesteśmy do 9.30, a to jest Anderson Pack.
1: Tak, zarażamy optymizmem.
0: Dobrze, że optymizmem, a nie czymś innym.

0: A tutaj pisze ktoś, że mogłeś nie spać już, tylko obejrzeć sobie mecz. Słuchaj, szlagier Nowa Zelandia-Iran miał miejsce o 3 w nocy, mogłeś sobie wtedy go włączyć, to byś się dowiedział, że w tym meczu padł remis 2-2.
1: Nawet. Ja chyba tak robiłem w sobotę czy w niedzielę, próbowałem podłapać te mecze, które tam o pierwszej były, czy nawet o trzeciej, ale niewiele z nich pamiętam. I tak sobie po prostu chwalę te skróty, które są dostępne na YouTubie.
0: No, organizacja FIFA, muszę powiedzieć, w tym roku, rozszerzając mundial do 48 drużyn, zapewniła nam takie szlagiery, jak między innymi, słuchaj,
1: Portugalia i
0: Demokratyczna Republika Konga.
1: Tak jest.
0: To jutro będziecie mogli obejrzeć, a na przykład do tej pory mogliście obejrzeć takie pojedynki jak Haiti i Szkocja, zakończony 0-1, albo Australia-Turcja, no to już prędzej 2-0 dla Australii. Muszę ci powiedzieć, że w ogóle nie trafiają do mnie te mistrzostwa, w tym sensie, że po pierwsze są w nocy i nie chce mi się ich śledzić, a po drugie ten format rozszerzenia drużyn do 48 w ogóle mi nie leży.
1: To naturalne, że nie trafiają do nas mecze o pierwszej i trzeciej. Troszeczkę się przypominają te czasy, kiedy byłem dzieckiem, próbowałem obejrzeć jeszcze jakąś końcówkę meczu NBA na dwójce, ale nie ma, to nie te same emocje jednak, a oglądanie takich drużyn jak Republika Zielonego Przylądka i Hiszpania?
0: 0-0.
1: 0-0 wczoraj.
0: Wielki ochszan, mówiąc ładnie, dostali Hiszpanie w mediach swoich za wynik tego meczu.
1: Nie wypał. No to tutaj po prostu się pojawiają te same klisze co dwa lata na Cóż mistrzostwach tak. I
0: a Europy też.
1: Tak.
0: No nas nie ma, to ktoś musi zagrać mecz o awans. Mhm. Nie, czekaj. Mecz otwarcia, mecz o awans.
1: Wszystko.
0: I mecz o honor.
1: O honor, tak. Po prostu czasem te mecze są takie, że nic się nie dzieje i człowiek myśli sobie, po co tę piłkę się ogląda i potem... A z kolei właśnie dzisiaj Milena powiedziała, że te skróty są takie niepokojące, bo to, tam są tylko te akcje, gdzie w których coś się dzieje, jest blisko bramki albo pada bramka, więc jest taki nienaturalny poziom kibicowania na trybunach, że zawsze jest podniesiony ten głos i hałas i szum. I jeszcze dodatkowo komentator jest wyrwany z tego marazmu, w którym mówi, że piłkarz ten czy ten pobił rekord. Jest pierwszym piłkarzem z Wysp Zielonego Przylądka, który w czasie wielkiego turnieju ma urodziny i z tym zapisał się. On ma te ciekawostki napisane, rozumiem, tak? I sobie po prostu wybiera.
0: No nie wiem, no z głowy chyba nie mówi. Mówi, że może wymyślić.
1: Jeśli w tym roku mecz Belgia-Egipt przypadnie na tam 17 lipca, to się okaże, że drugi gracz będzie miał wtedy urodziny i będą mogli sobie przyjąć piątkę. No... A z kolei w czasie skrótów wszystko jest takie podniesione, tak jak moje przemowy tutaj, że już zaraz, ajajaj, zapracowali na tę sytuację, o tutaj, De Bruyne, niestety. I De Bruyne, nic niestety. Chociaż jedną brameczkę, oglądałem wczoraj Belgia-Egipt.
0: I co? 1-1.
1: Śmieszne, bo pan Romero, czy tam Romeo Lukaku wszedł. I jak biegł z linii tej, gdzie go tam wpuścił sędzia,
0: bocznej,
1: tak, to od razu pobiegł na akcję, od razu, w tym momencie i patrzał, i strzelił, prawie strzelił, tam potem niestety...
0: Kiedyś tak, też tam w jakimś meczu ktoś tak zasadził gola.
1: A czekali do końca, już, do końca tam druga połowa już tej Belgii nie szło, ten Egipt w ogóle strzelił na samym początku gdzieś tam brameczkę. A tutaj Romero trzeba było wpuścić pana Lukaku i on dopiero strzelił. Takie są to emocje, niezbyt wielkie, ale może.
0: Jak kibicujecie, to napiszcie komu na 886 971 971. No szkoda, że nas tam nie ma, no.

0: Piszecie, że kibicujecie Hiszpanii podczas nieobecności naszych na mundialu. Komu tam jeszcze kibicują nasi słuchacze? O, poczekaj, bo ci nie włączyłem mikrofonu z tych emocji.
1: No bo tak, bo jak z mojej perspektywy mogę powiedzieć, napisał słuchacz, że to pierwszy mundial od 32 lat, który tak bardzo mnie nie interesuje. Może jak miną te eliminacje...
0: Czytaj, faza grupowa.
1: To się jakoś zmieni, na razie zero emocji. Ja się zastanawiam, w sensie, no tak, realizator też robi dużo, żeby nas to emocjonowało. Są kamery nasobne. Jest perspektywa sędziego pokazana, która się trzęsie i
0: wygląda. Nic nie widać.
1: No, nic nie widać, ale trochę to fajne jest jakieś urozmaicenie. Są przerwy na wodę, które uczą dzieci, że należy pić wodę w trakcie meczu. To spoko.
0: Albo służą do tego, żeby w amerykańskiej telewizji puścić krótką reklamę.
1: Tak, tutaj ten wątek handlowo... finansowy jest tu poruszony przez was, że 48 drużyn, ten koncept najbardziej podoba się skarbnikowi federacji. No może, no ale widać, że nie wszędzie się to niestety ogląda i przykłada pewnie na dobre wyniki. Ze względu na te godziny, no to może trzeba maksymalizować zyski. To tak jak z tą formułą, że się bierze po jednym kierowcy z każdego kontynentu albo z większego kraju, gdzie jest szansa, żeby wyświetlić trochę reklam. I wszyscy mówią, wow, nasz kierowca najlepszy w drużynie najlepszych na świecie, a potem się okazuje, że po prostu kogoś trzeba było znaleźć. Cynizm taki mnie ogarnął.
0: No ciekawe, może się zrobić troszkę bardziej interesująco, kiedy już faktycznie, tak jak pisze słuchacz, miną te fazy grupowe, zwłaszcza, że w tym roku z faz grupowych wychodzi nie tylko po dwie drużyny, tak jak zwykle, ale też ileś tam trzecich drużyn, w sensie ileś drużyn z trzeciego miejsca, co już zawsze w tego typu fazach grupowych powoduje skomplikowaną matematykę, bo o rany, ci zajmą dwa pierwsze miejsca, ale ci na trzecim miejscu, mhm, jak wygrają jedną bramką z drużyną X, a w grupie siódmej drużyna Y przegra tylko jedną bramką z tamtą drużyną, tak, to wyjdą ci, a nie tamci, o, i to już wtedy
1: jako
0: nie idzie się tym pomagać.
1: Księżyc spojrzy przez małe okienko wieży kościelnej. To oświetli na ołtarzu punkt, który trzeba nacisnąć, i tam znajduje się złoty graal. I to by była dla nas kolejna okazja i kolejne gdybanie, no ale nie będzie tego. My w tym czasie po prostu możemy się zająć robieniem ogórków małosolnych i uprawianiem ogródka.
0: A wiesz, że w historii Mistrzostw Świata bardzo niewiele drużyn w ogóle zostało mistrzami świata, mimo że się mistrzostwa toczą od 1930 roku, więc już prawie od 100 lat, to mistrzami świata były w historii tylko takie drużyny jak Urugwaj, Włochy, Niemcy, w sensie no Niemcy i RFN, powiedzmy, że to ta sama drużyna, Brazylia, Anglia, Argentyna, Francja i Hiszpania.
1: To mało.
0: No mało. Więc taki bardzo elitarny klub. Oczywiście najwięcej razy Brazylia, ale też całkiem sporo na przykład Francja.
1: Niemcy mają chyba 4 gwiazdki już na tych swoich koszulkach, nie?
0: A już ci mówię, bo tutaj na szybko policzę, 3 razy RFN i raz Niemcy. Tak, w 2014 Niemcy. No,
1: to już jest dużo. No i teraz zapowiada się kolejny wycisk, bo zwycięstwo ich 7-1.
0: No na razie nad zespołem mało utytułowanym, jakim jest...
1: Curaçao.
0: Curaçao.
1: Tak jest. To też była okazja, żeby pan Mateusz Borek w tym meczu powiedział wiele razy Curaçao, a także zrobił wykład, dlaczego należy mówić Curaçao. Także tak.
0: Myślę, że pan Mateusz to dokładnie jest zapoznany z Curaçao.
1: Ojojoj, shots fired.
0: Za chwilę wiadomości.

0: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Kamień, papier, nożyce!
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
3: Reklama. Już 7:31, słuchacie 97.1 FM, a w studiu jest Magda Goguska.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Wstępne porozumienie amerykańsko-irańskie oraz remis Legii z Zastalem w walce o mistrzostwo.
4: Wiadomości.
5: Prezydent Karol Nawrocki po powrocie ze Stanów Zjednoczonych spotka się z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Jak poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, rozmowa ma dotyczyć m.in. przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Nawrocki chce przekazać ministrowi informacje uzyskane podczas rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem i innymi amerykańskimi decydentami. Według Przydacza Trump podtrzymał zobowiązania sojusznicze wobec Polski oraz zapewnił, że planowane zmiany w rozmieszczeniu wojsk USA w Europie nie obejmą naszego kraju. Potwierdzona została także wcześniejsza deklaracja o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Trwa spór o boiska zlokalizowane przy ulicy Aleksandra Fleminga 2, należące do Akademii Piłkarskiej Escola Varsovia, w której trenuje około 1000 dzieci. Wspomniany teren wydzierżawiony jest od Polfy Terchomin do 30 czerwca, zaś cały teren wraz z infrastrukturą ma szacunkową wartość ponad 13 milionów złotych. Obiekty te ma przejąć Polonia Warszawa, co potwierdził prezes klubu Gregoire Nito. Dzisiaj w tej sprawie o godzinie 16:30 przy Alejach Ujazdowskich 6 rozpocznie się protest przeciwko kupnu terenu przez Polonię, a miejscem docelowym przemarszu będzie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, bowiem udziałowcem w Polfie jest Skarb Państwa. Biały Dom informuje, że wstępne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostało podpisane. Więcej o tym Michał Pogód.
6: Ze strony amerykańskiej udział mieli brać w nim Donald Trump i J.D. Vance oraz ze strony irańskiej Mohammed Ghalibaf, czyli przewodniczący tamtejszego parlamentu. O tym, co znajduje się w tym dokumencie, mówił wiceprezydent USA w Good Morning America. Program atomowy Iranu jest całkowicie zniszczony. Ta umowa ponownie otwiera cieśninę Ormus i już przez to ceny ropy spadły przez ostatnie 24 godziny. Ale również przewiduje dwa kierunki drogi, w którym ma podążać Iran. W pierwszym odbudowują swój program, ale porozumienie zakłada, że nie będą mieli do tego żadnych surowców. Z drugiej strony, jeśli będą utrzymywać, że postarają się o jego odbudowę z odpowiednim potwierdzeniem, to powitam ich w światowej gospodarce, zdejmując sankcje i biorąc pod uwagę nowy stan relacji. Dalsze szczegóły mają zostać zaprezentowane jeszcze w tym tygodniu wraz z rozpoczęciem negocjacji precyzujących wstępne założenia. Ostateczne podpisanie porozumienia ma nastąpić w najbliższy piątek, 19 czerwca.
4: Sportowy kampus.
5: Koszykarska Legia Warszawa przegrała na wyjeździe przeciwko Zastalowi Zielonej Górze 85-73. Stan rywalizacji o Mistrzostwo Polski obecnie wynosi 2-2 w walce do 4 wygranych spotkań. Najlepiej rzucającymi wczorajszego wieczoru byli Andrzej Mazurczak dla gospodarzy oraz Karl Ponser dla gości, odpowiednio 21 i 17 oczek. Tak o tym meczu mówił zawodnik Legii Andrzej Pluta, który wczoraj zanotował 14-punktową zdobycz.
7: Obronie przede wszystkim też daliśmy ciała, pozwoliliśmy na to, żeby drużyna z Zielonej Góry zdobyła aż 85 punktów, a na wyjeździe ciężko cokolwiek później wymyślić, tym bardziej, że dzisiaj tej skuteczności nie było. No i tyle, wracamy do Warszawy i mamy nadzieję, że uda nam się znowu objąć prowadzenie.
5: Teraz seria finałowa wraca do Warszawy, a kolejny mecz Zielonych Kanonierów już jutro o 20.15 w hali na ulicy Obrońców Tabruku. Bez względu na wynik, szósty mecz o Mistrzostwo Polski zostanie rozegrany w piątek ponownie w Zielonej Górze.
4: Korki.
8: No słuchajcie, o 7.35 korki w Warszawie, to taki temat prawie nieistniejący. Na wjeździe do miasta oczywiście będziecie stać, w Łomiankach najdłużej, ale też od Błonia i od strony Pruszkowa, czyli od zachodu, drogi są troszeczkę przykorkowane, jak również widzę, że tutaj droga wjazdowa od Otwocka to jest 57 minut waszego cennego czasu dojazdu do Śródmieścia, także miejcie się na baczności, dawajcie znać na 886-971-971, czy są jakieś szczególne utrudnienia, o których powinniśmy powiedzieć.
4: Pogoda.
3: Ponoć ostatni dzień chłodu dzisiaj. Maksymalnie będzie 19 stopni, więc w sumie nie tak źle, ale nie spodziewajcie się praktycznie słońca. Może gdzieś po południu, może wieczorem trochę wyjrzy. Nie powinno padać, może jakoś bardzo przelotnie. Aktualnie jest 14 stopni, no i od jutra zacznie się robić sporo cieplej. Jutro już 22, pojutrze 24 i wróci słońce.
4: Akademickie Radio Campus.

0: Nowa wersja, taty dilera, a problemy te same co kilkadziesiąt lat temu.
1: Czy ja mogę mieć opinię na ten temat?
0: Proszę bardzo.
1: Uważam, że poza tym, tak jak wspomniałeś, dobrze, że zarapowany jest ten numer.
0: Bardzo.
1: To po co odświeżać numer, którego kontekst nic się nie zestarzał? Jeżeli nadal mówimy o tym, że narkotyki są problemem i tata dilera tutaj staje przed sądem, I są te same problemy, no to można po prostu puścić sobie Kazika. A gdyby to był, nie wiem, gdyby jakiś inny problem wziąć na tapet, no nie?
0: Tata hakera,
1: tata flipera, tata, nie wiem.
0: Bitcoinera.
1: Gdyby, to no, ale już tak dodatkowa wartość.
0: Rozumiem, wolałbyś posłuchać o tym, że dobry chłopak był i dużo grał w Minecrafta.
1: Na przykład. Albo patostreamił.
0: Tata patostreamera również.
1: Wysoki
0: dobrze sądzie. Się
1: ja nie wiedziałem, że mój syn na Twitchu po nocach siedziałem.
0: Chciałem powiedzieć, ubiegłeś mnie, bo chciałem powiedzieć, handluję ciałem, ale...
1: Pięknie.
0: Ale że z nas raperzy powinniśmy nagrywać. No dobrze. A tymczasem okazuje się, słuchajcie, że w naszym chyba porannym, wtorkowym poranku zrobimy jakiś kącik...
1: Znów obława na obcych.
0: Wędkarski albo rybołówstwiarski, bo jak się okazuje, na zlecenie zarządu zieleni prowadzone są odłowy gatunków inwazyjnych ze stawów w kilku stołecznych parkach. Po przebadaniu żółwie ozdobne trafią do azylu.
1: Dobrze dla nich.
0: A reszta odłowionych zwierząt, raki, czebaczki i sumiki, stanie się pokarmem dla mieszkańców warszawskiego zoo.
1: Oczywiście, warszawskiego zoo. Choć ja żałuję, że na przykład gdzieś w pięknych okolicznościach przyrody stawu Morskie Oko nie zorganizują dla mieszkańców okolicznych takiej fety z zupą rakową na przykład, chociaż no też współczuję trochę tym rakom, ale można powiedzieć, że obywatel Ukrainy, który został deportowany za złowienie suma w Balatonie, nadał kierunek jakiś, no, bo wielu mieszkańców, czy tam ludzi, którzy się interesowali połowem ryb, czy tam rybaków, nie rybaków, tylko wędkarzy, wskazywało, że nie jest Balaton miejscem dla tak dużego drapieżnika i proszę, zarząd miejski...
0: No,
1: zieleni.
0: Ale nasz był, polski, a tutaj chodzi o to, tak. Że to są gatunki sprowadzone, które się sprowadziły z innych części świata. Rak marmurkowy, rak pręgowaty, czebaczek amurski, sumik karłowaty.
1: I Rafał Maciaczek.
0: Nie, nie. A także żółw ozdobny. Rafał Maciaczek to...
1: Maciaszek.
0: To
1: łowca obcych.
0: W mediach społecznościowych. Odłowy będą prowadzone w Dolince Służewieckiej, nad Stawem Służewieckim oraz w Morskim Oku. Ale nie w tym Zakopanem, tylko tym w Warszawie.
1: Mamy takie, to jest niedaleko tutaj, na Mokotowie, to jest niedaleko.
0: Podoba mi się, że ten serwis, który tutaj cytujemy, pisze, jak złapać żółwia. Odłowy żółwi prowadzone są głównie przy wykorzystaniu pułapek plażowiskowych, pływających platform z zapadkami. Żółw, próbując zająć nową przestrzeń do wygrzewania się, wchodzi po zapadce, po czym wpada do kosza znajdującego się pośrodku pułapki. Ustawione są tak, w sensie te pułapki, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu i lokalnym bobrom.
1: No, lokalne bobry na pewno się cieszą z tego. Natomiast...
0: Ja zawsze myślałem, że żółwie chodzą tak wolno, że nie jest problem je złapać.
1: Kto widział żółwia nad stawem? Ja widziałem kiedyś szczura. W stawie przy królikarni. Oczywiście kaczki oglądam, natomiast kurczę, jakbym zobaczył żółwia, to bym się ucieszył. A co taki żółw, jakie on zagrożenie stwarza? Pewnie wyjada jakieś... O.
0: No może tutaj będzie napisane. Co
1: ale takiego? Fajny znak, odłowy żółwi. No fajny, takie UFO go porywa. Faktycznie. A to tylko pan Maciaszek.
0: Przecież nie wiem właśnie, co robi żółw, dlatego że tutaj w internecie jest tylko napisane, że rak marmurkowy jest wrogiem płazów.
1: Pan Maciaszek to też taki cancer fighter.
0: Grzesiek, żarty dzisiaj się ciebie trzymają, muszę powiedzieć.
1: No próbuję, strzelam. No dajcie znać na 886-971-971, który wam siądzie wreszcie. To takie, nie wiem, jedyneczkę. Piszcie, że pierwszy żart, a dwójeczkę, że drugi raczej bardziej.
0: Mnie tylko najbardziej zastanawia, czemu żółwie trafią do azylu, a reszta gatunków trafi do gąb innych gatunków. Czemu inne zostaną zjedzone, a akurat żółwie ocalone?
1: No bo, a kto chce zjeść żółwia?
0: Shredder.
1: Obrzydliwe. A, tak. Myślę, że no mam nadzieję, że to zostało też jakoś skonsultowane. I nie ma chętnych na to, żeby na przykład raki gdzieś, nie wiem, trzymać, hodować. No żółw żyje długo, no będzie cieszył oko mieszkańców Warszawy. Tak, bo jest ozdobny.
0: Ma ozdobny w nazwie. No.
1: Gdzieś tam w jakimś takim w pawilonie w warszawskim zoo, gdzie się trzyma aligatory albo krokodyle, to jest taka zagródka dla żółwi. No i tam po prostu się je wpuści, no. I albo będą ozdabiać, nie wiem, wybieg gdzieś tam u czapli jakichś, albo flamingów. No tam po prostu można, a raka?
0: Nie, no to pokarm dla mieszkańców warszawskiego zoo i tyle. No.
1: Tak jest.
0: Smutne jest życie raka.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama.

0: słońce, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: I ósma godzina wybiła i 30 sekund. W studiu już jest Marta Roguska, która przedstawi wam wiadomości sportowe.
2: Sportowy kampus.
3: Za nami piąty dzień piłkarskich mistrzostw świata, a synonimem wczorajszego dnia był remis, bowiem wszystkie cztery spotkania zakończyły się podziałem punktów. A więcej o tym powie Michał Pogłód.
4: Do sensacji doszło po południu, kiedy to obecni mistrzowie Europy, Hiszpanie, bezbramkowo zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka. Tak ten mecz podsumował golkiper afrykańskiej reprezentacji, Vozinha, który został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania. Dziękuję wszystkim za wspieranie nas. Kieruję te słowa do wszystkich Kaboberdyńczyków w kraju i na świecie. Teraz czujemy się niezwykle szczęśliwi, ale przed nami praca w ciężkiej grupie. Rzeczywistość jest taka, że w starciu z Hiszpanią, najlepszą drużyną świata, osiągnęliśmy wielki wynik. Potem Egipcjanie postawili się Belgom, którzy ostatecznie dogonili ich w drugiej połowie. Zaś po ostatnim gwizdku mieliśmy rezultat 1-1. Już o północy naszego czasu rozpoczęło się starcie Urugwaju z Arabią Saudyjską, które zakończyło się identycznym rezultatem jak sprzed chwili. Zaś przed piątą czasu polskiego Iran podzielił się punktami z Nową Zelandią w spotkaniu, gdzie goli padło najwięcej, bo 4.
3: Dzisiaj do rywalizacji przystępują grupy I oraz J. O 21:00 najciekawsze starcie wieczoru, czyli Francuzi, wicemistrzowie świata, zmierzą się z Senegalczykami, mistrzami Afryki. O północy wielki powrót na mundial. Irak, który nie grał w tym turnieju od 1986 roku, oraz Norwegia, którą ostatni raz widzieliśmy w walce o mistrzostwo świata w 1998 roku. O 3:00 naprzeciwko Algierii staną zdobywcy mistrzostwa świata w Katarze, czyli Argentyńczycy, ze swoim liderem Lionelem Messi. Zaś jutrzejszy poranek upłynie nam przy rywalizacji Austrii z Jordanią. Ten mecz punktualnie o 6:00. Polscy siatkarze zakończyli pierwszy tydzień zmagań w ramach Ligi Narodów. Wczoraj w swoim czwartym meczu biało-czerwoni odwrócili losy spotkania przeciwko Ukraińcom, ponieważ przegrywali 2-0, jednak udało im się zwyciężyć w tie-breaku. Dzięki tej wygranej Polacy zajmują w 18-drużynowej tabeli miejsce 7, czyli ostatnie premiowane awansem do turnieju finałowego. Kolejne 4 mecze nasza reprezentacja rozegra za tydzień. Naszymi rywalami będą Belgowie, Turcy, Niemcy, a także Argentyńczycy.

0: Dobrze, Grzegorz, wyrzuć to z siebie, bo ja mu tutaj muszę wcielić się w psychoterapeutę, bo Grzesiek aż się gotuje od godziny 7 i po prostu o niczym innym nie mówi. Proszę.
1: Nieprawda, nie gotuje się, tylko a gotuje się w zasadzie od weekendu.
0: Nie. To jeszcze gorzej.
1: Tak, to znaczy, w zeszłym tygodniu mówiłem wam, mówiliśmy troszeczkę o polanach piknikowych, o parkach, w których można grillować, polanach ogniskowych.
0: Legalnie oczywiście. Takich, gdzie są miejsca przygotowane do tego.
1: Tak, tak jest. A ja powiedziałem, że nie chcę mi się brać tych wszystkich tobołów, żeby sobie trochę pogrillować. No i co zrobiłem w weekend? Wziąłem te wszystkie toboły, żeby sobie zrobić ognisko. Toboły, czyli wziąłem drewno do lasu. Byłem w sklepie budowlanym i kupiłem drewno takie kominkowe, siatkę. Żeby nie polegać na tym, co tam leśnicy wrzucą, czy nie wrzucą i czy to jest jeszcze mokre, czy to jest jeszcze zielone, czy to będzie dymić, czy to się da rozpalić. A poszedłem z synem, miałem zamiar pojechać z synem, więc musiałem się zaprezentować jako sprawny
0: rozniecacz
1: ognia, tak.
0: Co ty, tato? Ogniska nie potrafisz zrobić?
1: No, syn powiedział, że a wiesz, że tam ten czy ów, już nie pamiętam, czy to był jakiś Kuba, czy Marek, czy tata Marka, że tam potrafi jedną zapałką, że tam zapalić.
0: Tata Marcin powiedział.
1: To wziąłem takie najdłuższe zapałki, jakie były, żeby sobie dać szansę. No i oczywiście takie rozpałkowe te szczapki drewna. No i poszedłem. Pojechaliśmy w zasadzie, a weekend był deszczowy. Masakra. Co 30 minut padało. Okienko pogody. No ale no jakby synek patrzył tak na mnie, że jak to nie pojedziemy? Jak to pada deszcz? No teraz nie pada. No to but. Szybko zebraliśmy się i pojechaliśmy na polanę piknikową do Powsina. I oczom moim ukazała się połowa polany piknikowej. I teraz...
0: A druga połowa?
1: A drugą połowę zlikwidowano. Zlikwidowano wiaty. A wiaty były dla mnie szczególnie istotne w tym dniu, bo padało. Więc z jednej części polany zlikwidowano wiaty i postawiono takie znaki, że jest zakaz palenia ognisk. No i wróciłem do domu. Oczywiście inna sprawa. Ognisko było sukcesem.
0: To poczekaj, to zlikwidowali te wiaty, czy zrobiłeś ognisko?
1: Bo połowa polany nadal była wyposażona we wiaty i w miejsca do palenia ognisk. Natomiast druga połowa polany ogołocona z jednych i drugich.
0: To co cię tak zdenerwowało? No może nie było potrzebne aż tyle miejsc?
1: No było, bo akurat...
0: A to czemu zlikwidowano? No,
1: już ci mówię. No. Te wiaty...
0: Gubię się.
1: Po tej stronie, po której były wiaty, było ich powiedzmy tam 4.
0: No.
1: I wszystkie były powiedzmy zajęte. Wiadomo, że jak zaczęło padać, no to jakby tam akurat harcerki były, to pozwoliły nam się schronić. Też nie widzę opcji, żeby ktoś po prostu odmówił nam schronienia. No ale...
0: A już na pewno harcerki.
1: Gdyby był większy wybór wiat, to prawdopodobnie trafilibyśmy na taką swoją własną, prywatną... No nie wiem, no w każdym razie, no po co likwidować wiaty, które były? Już i dotarłem do tej informacji. Otóż Lasy Miejskie w porozumieniu z dzielnicą Ursynowa, Wilanowa, Policją, Strażą Miejską...
0: Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
1: Tak, zdecydowali, że dwie wiaty piknikowe zostaną rozebrane przed weekendem majowym, a w kolejnych tygodniach planowana jest dalsza reorganizacja polany w taki sposób, by nie budziło wątpliwości, gdzie można, a gdzie nie wolno rozpalać ogniska. Okazało się, że powodem do tego były zbyt głośne zabawy, grillowanie, poza wyznaczonymi miejscami. Zresztą pani stwierdziła, jedna z osób stwierdziła, że tam nie ma miejsc do grillowania. Są jedynie miejsca ogniskowe.
0: Często właśnie ludzie przychodzą z grillami, a to niestety jest nielegalne.
1: Tak, i dlaczego? Ponieważ zwierzęta leśne mogą się skaleczyć pozostałościami po grillu.
0: No to bardzo słusznie, żeby nie robić tam grilla.
1: Zwierzęta, jak i ludzie, mogą skaleczyć się o rozbite szkło lub porzucone metalowe fragmenty grillów. Czyli zastosowano taką klasyczną sentencję, znaną już ze starożytnego Rzymu, czyli... już tu mówię, jak zaraz tego nie posprzątasz, to wszystko do śmieci wywalę, lub też, to my z ojcem harujemy jak woły, a ty co? Nie potrafisz uszanować. I jeszcze jest jeszcze takie, że jak ci się nie podoba, skończysz 18 lat i możesz się wyprowadzić. A póki mieszkasz pod moim dachem, robisz co ci każę.
0: Rozumiem, że zdenerwowała cię odpowiedzialność zbiorowa zastosowana przez miasto, które postanowiło zlikwidować ci wiatę, z której chciałeś skorzystać.
1: I podziękujcie kolegom. Podziękujcie kolegom. Więc, ale to niektórzy uważają, że taki system kar za jakieś tam, powiedzmy, przewiny jest skuteczny i fajny i podejrzewam, że już niedługo organizacja miejska również się zmieni. Zostaną zlikwidowane na przykład pasy do jazdy na suwak, bo ludzie nie potrafią korzystać, to zabierzemy. A co? Karty na siłownię. Nie korzystasz? Zabierzemy. Nie potrafisz wykorzystać? Od 3 miesięcy nie byłeś na siłowni? Zabieramy. Autobusy miejskie, tam gdzie ludzie się pchają, stoją przy przejściach, nie ustępują miejsca. Te linie, gdzie jest najbardziej dotkliwy ten problem, zostaną wyłączone z użycia.
0: Ale żeś się, nomen omen, podpalił.
1: Podpaliłem się, bo nie może sobie człowiek, jak dawniej w Lesie Kabackim, w Napolanie ogniskowej, wypoczynkowej, sobie po prostu zrobić ogniska, bo się komuś nie spodobało.
0: I aż utwór przyniosłeś, to nie ten, zobacz, to ten chcesz puścić.
1: Chcę puścić ten, bo chcemy po prostu, chcemy się nawalić.
0: Co?
1: Chcemy być wolni, chcemy robić to, co chcemy, a nie chcemy po prostu zbędnych zakazów i to jest teledysk.
0: A to jak puścisz, to będzie leciało, to taki teledysk na winylu.
1: Dobrze, i tym samym wrzucam taki utwór wam. To jest mój manifest. Słyszysz? To jest mój manifest.
2: Just what is it that you want to do?
3: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
4: Away, baby, let's go.
3: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: To Primal Scream i kończący się kawałek Loaded. Z którego to roku?
1: 96.
0: Ło matko boska. Chcesz mi powiedzieć, że to ma 30 lat?
1: Ma, a nie zestarzało się ani rok.
0: No, troszkę się zestarzało.
1: Taki klasyk.
0: Klasyk. Nie zestarzał się tylko manifest. We wanna have a good time.
1: Tak, klasyk dyskotekowy, czy to się mówi klubowy, o tak. A Primal Scream to taki rockowo-elektroniczny band. No i piszecie tutaj w sprawie kar i o odpowiedzialności zbiorowej. 100% zgody, w Danii mówią, tu masz worki na śmieci, posprzątaj. Dokładnie. To ja chciałem... Przeczytam jeszcze do końca. Posprzątaj po sobie, bo dziki nie lubią się haratać, ale nie. W Polsce trzeba zamanifestować władzę, bo ludzie są głupi. Nie wiem, czy się zgadzam z tym, że ludzie są głupi, ale zgadzam się i że to skandal. To ja tylko przytoczę, bo znalazłem też taką informację, bo szukałem, czy zabranianie udogodnień to dobra kara. I tutaj...
0: Ty się znalazłeś, AI ci napisało, że nie.
1: Tak, że nie.
0: Nie uczy właściwego zachowania, a jedynie wywołuje złość, jak słyszeliśmy, lęk czy poczucie niesprawiedliwości. Ponadto sztucznie zwiększa wartość odebranych rzeczy w oczach dziecka. To akurat było o dzieciach. No.
1: Tak jest. I jeżeli chcesz nauczyć odpowiedzialności i pomóc zrozumieć sytuację, najlepiej zamiast tak ukarać, budować...
0: Porozumienie.
1: Porozumienie i na przykład... No, zmusić, no, czy jakby sprawić, żeby ta osoba naprawiła swoją szkodę. Czyli właśnie, jeżeli zrobiła śmietnisko wokół siebie na polanie piknikowej, niech posprząta.
0: No ale jak złapać tego, kto akurat zrobił śmietnisko na polanie?
1: Gdybyśmy tylko mieli osoby, które się zajmują egzekwowaniem prawa.
0: Ach, jakby były takie urządzenia, które że jakby wstawiasz je, a potem możesz obejrzeć, co się gdzieś działo. To tak, by było niesamowite, tak. Jakbyśmy mieli takie urządzenie.
1: Jakby i nie jestem za karą finansową, bo teraz też się podnosi te kary czy grzywny za, nie wiem, deptanie trawy czy coś. Proszę się umówić na dosadzanie trawnika, na pielenie grządek, na właśnie sprzątanie...
0: Prace społeczne.
1: Tak, na prace społeczne. To myślę, że nauczy człowieka takiego szacunku do tego, co jest naszym dobrem wspólnym. Co tam jeszcze piszecie? Ostry rebel song? Tak jest. We wanna be free to do what we wanna do. Villain origin story. No tak. Maskę już mam. Taką widziałem, podpatrzyłem na mundialu, że mają takie maseczki. Zorro wczoraj na meczu miał pewien chyba Urugwajczyk, nie chcę pomylić.
0: Fight for your right, Beastie Boys ci jeszcze podpowiada tutaj.
1: Tak,
0: słuchacz,
1: tak. I jeszcze Offspring, why won't you get a job? Jeszcze. I won't pay. No way! Tak. Tata Dilera, Kazik, puśćcie, bo młodzież tego nie zna. Ja to jeszcze pamiętam z koncertów. To jeszcze...
0: O, zobacz, tu ktoś pisze o tej polance.
1: Za tą polanką to te argumenty, które podaliście, że zdecydowało o zmianie zagospodarowania, to tylko oficjalnie, by nikt nic nie zarzucił miastu. No ja wiem. No
0: ale dalej pisze słuchacz, nieoficjalnie to były masowe skargi mieszkańców Ursynowa na ciągłe libacje w dosłownym tego słowa znaczenia i charakter znaczeniu, o Jezu. I charakter polanki z rodzinnego zmienił się w patologiczny. Związane jest to z konkretną grupą ludzi, o której tutaj słuchacz nie chce pisać. Nie wiem, o kogo chodzi. Zrobiono po to właśnie, byś mógł pójść z synem palić ognisko, a nie, tutaj dopowiadam, pójść z synem i wrócić pobitym. Na przykład, no, że niebezpiecznie tam było, widzisz?
1: No to tak, to trzeba zabrać, no to można by, znać najlepszy sposób.
0: Można by faktycznie jakoś to ochronić.
1: Ja się z tym nie zgadzam.
0: Jakbyśmy mieli takie urządzenia, które stawiasz i potem możesz obejrzeć, co się działo tam, gdzie to stało, to nie tylko by było.
1: I z czym się jeszcze nie zgadzam?
0: Nazwać, nie wiem, kamera na przykład, takie słowo mi przychodzi do głowy.
1: Tak. I jeszcze właśnie, i to mnie denerwuje, co napisał tutaj słuchacz, taka obłuda, że podamy głupi argument, że ktoś może się skaleczyć pozostałością
0: nie
1: grilla.
0: Nie ktoś, tylko dzik.
1: Albo człowiek, tam też było, że człowiek.
0: Coś tam było.
1: Więc zlikwidujemy, bo ktoś może się skaleczyć. A gdyby tam było przedszkole w przyszłości? I żeby właśnie, ja się nie obawiam, że ktoś by mi tam gębę obił. Byłem i w tym szczycie takim, kiedy polana wyglądała na zadymioną, jak w filmie Nic Śmiesznego, jakby tam miałczyk biegał non-stop i w nadgodzinach i zadymiał. i byłem tam i widziałem też libację. Mało tego, wstyd się przyznać, ale również byłem częścią libacji w tym miejscu.
0: No i widzisz, mieszkańcy Ursynowa na ciebie skarżyli.
1: I pewnie ktoś się tam skarżył na mnie, bo kto nie był rozwydrzoną młodzieżą? Pewnie brakowało nam tylko takiej sytuacji, żeby ktoś nam tam...
0: Ja zawsze byłem bardzo grzeczny.
1: Ktoś tam nas nauczył i powiedział, słuchajcie, zachowujcie się za głośno. Zawsze było posprzątane, ognisko było rozgarnięte, nie było niebezpieczeństwa pożaru. Chodziłem tam również zimą. Z chłopakami robiliśmy ognisko świąteczne. I jeśli ktoś miał uwagi do tego naszego głośnego zachowania, to prawdopodobnie ja bym sobie wyobrażał w takim idealnym świecie, że przyszedłby i powiedział, że się zbyt głośno zachowujemy i na pewno nie dostałby.
0: No Grzesiek się strasznie podpalił, słuchajcie, ale za chwilę już zakończymy ten temat.
1: Tak, na szybko.
0: Bo zmęczyłeś mnie nim, powiem ci. Tak. Ale przyznajcie rację.
1: I teraz, żeby odczarować trochę, zadam zagadkę, zupełnie niezwiązaną z tematem
0: śmycenia. To już potem, zobacz, za 3 minuty wiadomości. Zagadka potem.
1: A tą jedną nutkę nie wystarczy tylko, tak?
0: A nie może być zagadka potem?
1: Może być.
0: To będzie potem. Teraz słuchaj, teraz muzyka. Linia nocna i utwór, który nazywa się Ciszej. Być może jest właśnie o tym, o czym rozmawiamy.
1: Na
0: nie
1: pewno.
0: Znam tego numeru, zaraz się przekonam.
1: Ciszej tam.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Reklama. Zbliża się 8.31, a w studiu jest Marta Roguska.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Projekt zintegrowanej sieci kolejowej. Przygotowania do wianków. Hurkacz na kortach za Odrą.
4: Wiadomości.
5: 10 tysięcy kilometrów linii kolejowych, 19 magistrali i 610 miliardów złotych. Tak w skrócie można opisać projekt zintegrowanej sieci kolejowej. Więcej o tym przedsięwzięciu mówił Maciej Lasek, pełnomocnik rządu dotyczących spraw CPK.
6: To historyczny moment. To czas kolei. Nigdy wcześniej nie przedstawiono dokumentu tak kompleksowo określającego, w jaki sposób kształtowana będzie w Polsce sieć transportu kolejowego, w tym kolei dużych prędkości, linii o znaczeniu wojskowym, linii dalekobieżnych, regionalnych i towarowych.
5: Istotnym punktem wspomnianego planu jest zwiększenie prędkości w połączeniach między największymi miastami. Projekt Polski 100 minut zakłada, że w ciągu 9 lat w takim czasie dojedziemy z Warszawy do Wrocławia, Poznania, Gdańska i Bydgoszczy. Z kolei w ramach Polski 3 godzin będziemy mogli dostać się z Warszawy do Szczecina, Krakowa do Gdańska i Lublina do Wrocławia. Warszawa szykuje się do oficjalnego powitania lata. W najbliższą sobotę w multimedialnym parku Fontan odbędzie się jubileuszowa 30. edycja Wianków nad Wisłą. W programie znalazł się tradycyjny piknik świętojański, warsztaty plecenia wianków, pokazy dawnych rzemiosł oraz słowiańska wioska. Jednym z najbardziej widowiskowych punktów wydarzenia będzie wspólne stworzenie i wodowanie 4-metrowego wianka na Wiśle. Wieczorem na scenie wystąpią m.in. Chrust z gościnnym udziałem Czesława Mozilla, OSTR, a także gwiazdy koncertu Miasto Gra, Muzyka, Miłość, Marzenia. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorzy spodziewają się tysięcy mieszkańców i turystów. Amerykański bombowiec B-52 rozbił się tuż po starcie w bazie lotniczej Edwards w Kalifornii. Więcej o tym powie Michał Pogłód.
7: Za pośrednictwem Platformy X tragiczną informację przekazały władze bazy, będącej jednym z najważniejszych ośrodków testowych amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Na miejsce natychmiastowo skierowano służby ratunkowe. Armia informuje, że ten typ samolotu używany jest do misji na całym świecie. Może przewozić najróżniejsze towary, wliczając w to nawet broń atomową, broń ataku precyzyjnego i używa się go przez lata. Przed poniedziałkowym wypadkiem ostatni śmiertelny wypadek z udziałem B-52 miał miejsce w 2008 roku. Dodaje Josh Campbell, korespondent CNN. Amerykańskie wojsko potwierdziło, że w niedawnym wypadku zginęło 8 osób.
4: Sportowy kampus.
5: Hubert Hurkacz rozpoczyna dzisiaj rywalizację na trawiastych kortach Trwale. Rywalem Polaka sklasyfikowanego na 103 pozycji w rankingu ATP będzie Andrzej Rublow z miejsca 13. Będzie to 7. spotkanie między tymi zawodnikami i do tej pory Polak okazał się lepszy 4-krotnie. Tak samo było ostatnim razem w Rotterdamie w lutym zeszłego roku. Wygrany starcia, który rozpocznie się o 13, zmierzy się z Danielem Altmeierem, który pokonał Nikolasa 7-5 i 6-4 po niespełna 1,5-godzinnym meczu.
4: Korki.
8: Czary się dzieją, ponieważ mój korkometr wskazuje 1. Być może ta likwidacja części pasów stała się faktem, a nie tylko moją imaginacją. Natomiast widzę, że drogi wjazdowe świecą się na czerwono. To tyle mogę wam powiedzieć, że tylko od strony Jabłonnej i wjazd od Starej Miłosny świecą się na żółto, więc tutaj poniżej 40 minut do Śródmieścia. Natomiast mogę zgadywać i z dużą dozą pewności powiedzieć, że w Śródmieściu zaczyna się robić ciasno i tutaj po prostu musicie na to brać poprawkę.
4: Pogoda.
3: 14 stopni obecnie w Warszawie, chłodno i ciągle dzisiaj taki chłodny dzień jak ostatnio, maksymalnie 19. Mało słońca, chociaż może zacząć wyglądać zza chmur po południu i wieczorem. No i od jutra zacznie się robić już cieplej, jutro też więcej słońca, 22 stopnie, pojutrze 24, w piątek nawet 28, a w sobotę czeka nas tropikalna noc i powyżej 30 stopni, więc też niedobrze, nie będzie można spać, jak źle, jak jest tak, to jest niedobrze, jak jest inaczej, to jest niedobrze, więc zawsze będzie na co narzekać, o to uspokajam.

0: Grzesiek tutaj mówi od 20 minut, że zlikwidowano w parku, którym?
1: Że na Polanie Piknik, Polanie Wypoczynkowej w Lesie Kabackim, w Powsinie w zasadzie.
0: Zlikwidowano miejsca wiaty, niektóre wiaty do rozpalania ognisk i ogólnie spędzenia tam czasu i tutaj rantuję na ten temat.
1: Byłem spokojny jak Wena
0: To ja ci, Grzesiek, powiem, w jaki sposób ogólnie powinny być rozwiązywane takie spory, na przykład na poziomie, nie wiem, właśnie miejskim, albo ogólnie
1: miejsko-obywatelskim.
0: Uważam, że ogólnie spory mogłyby być tak rozstrzygane, na przykład wyobraź sobie, że tyle czasu trwało, zanim Trump się tam z Irańczykami porozumiał w sprawie tej cieśniny Ormus i w ogóle tyle, same problemy. A zobacz, a jakby ludzie tylko robili tak.
1: Raz, dwa, trzy.
0: I o, przegrałeś 1-0.
1: Raz, dwa, trzy.
0: I 2-0 dla mnie. Papier, kamień, nożyce. To jest najlepszy sposób na to.
1: I Iran wygrywa. Ciach.
0: No. I dokładnie. I zgarnia jak...
1: Odwrotnie. To jest właśnie, bo papier, kamień, nożyce to jest taka, taka krotochwilna zabawa, że nie powinno się właśnie rozstrzygać sporów nią, tylko uprawiać ją dla rozrywki, dla chwili odprężenia, dla relaksu, dla zabawy, dla śmiechu.
0: I wcale nie jest prawda, że nie ma w tej grze żadnej taktyki, że są w niej tylko, że jest w niej tylko kwestia szczęścia. Tutaj przecież jest cała gra psychologiczna, która się rozgrywa między tym raz, dwa, trzy i pokazujemy sobie pierwsze symbole, z czym wyjdziemy. Mhm. No i potem jest to wielkie zapytanie, ty wiesz, że ja pokazałem kamień, ty pokazałeś nożyce, czy ja znowu pokażę kamień, a ty znowu nożyce, może ty pokażesz jednak papier i to jest gra psychologiczna. Dlatego właśnie zapraszamy was bardzo mocno. Robiliśmy to już tydzień temu, ale nasze Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce nad Wisłą, nasze kampusowe, zostały przesunięte o tydzień z uwagi na to, że w zeszłą sobotę była brzydka pogoda, więc zostaną rozegrane teraz 20 czerwca, czyli znowu w najbliższą sobotę. Teraz już prognozy są na 30 parę stopni, więc zapowiada się, że będzie upalnie. Grzesiek właśnie tutaj wypełnia ankietę i chce się zgłosić.
1: Do kiedy się jeszcze można zapisać?
0: Nie wiem, do kiedy można się zapisać, bo wyłączyłeś tę stronę, na której było napisane.
1: Bo ostatnio było... szczegóły. Czekaj, można się zapisać jeszcze. Nie ma napisane, a już...
0: Najważniejsze, że jeszcze się można zapisać. Tak. Mistrzostwa Polski
1: w papierze... Bo już raz były zamknięte te zapisy, a teraz no, zostały otwarte.
0: Tak, bo zostały przesunięte o tydzień. Mistrzostwa Polski w papierze, kamień, nożyce odbędą się w najbliższą sobotę w Placu Zabaw, czy na Placu Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00, wielki finał o 21:00. Jak się chcecie zgłosić do gry, to zapraszamy na radiocampus.fm, a możecie też po prostu wpaść nad Wisłę właśnie w najbliższą sobotę i kibicować swoim faworytom, także uczestnikom prosto z kampusowej anteny. Kto wie, może Grzesiek też się zgodzi i może też go wezmą.
1: Muszę tylko sobie sprawdzić dokładnie w kalendarzu. Wiem, że w najbliższą sobotę ja z kolei się wybieram na drugą część gravelowego wyścigu z Kamilem między innymi.
0: No ale to przed 18:00 wrócisz, idealnie. Tak, rano gravel, tak. A po południu papier, kamień, nożyce.
1: Tak, dla relaksu. A to może się rzeczywiście... A co się stanie, jak się zapiszę, a nie będę mógł przyjść? Czy zostaną mi odebrane?
0: Zawsze będziesz mógł przyjść, tylko najwyżej będziesz mógł kibicować, a nie wziąć koniecznie udział.
1: Czy ktoś będzie wyczytywał?
0: Myślę, że maila dostaniesz.
1: Grzegorz i nie ma Grzegorza.
0: Maila pewnie dostaniesz, że zostałeś zawodnikiem.
1: Wiek 16+, odznaczam zgodę, przesyłam formularz i
0: Twoja odpowiedź została zapisana. Jak chcecie, żeby wasza odpowiedź została zapisana, czyli chcecie się zgłosić do tego konkursu, to wpadajcie na radiocampus.fm, do tych mistrzostw nawet, a nie do konkursu. W sobotę, jeszcze raz powtórzę, o 18:00 na Placu Zabaw nad Wisłą zaczynamy wielkie granie w papier, kamień i nożyce.

0: Przed chwilą trochę nowego rapu, a teraz czas na kącik klasycznego rapu. Co tam dzisiaj przyniosłeś? Zagadkę chcesz zadać słuchaczom?
1: Chcę zadać zagadkę i... ale jak za szybko zgadniecie, to może sobie po prostu darujemy tę zagadkę. Chcę wam dać tutaj po jednej nutce taką zagadkę i czy zgadniecie, co to jest. Tylko uwaga, nastrójcie uszy swoje. Takie coś.
0: Czy ktoś zgadnie, co to za utwór?
1: Czekamy na SMS i WhatsAppy 886-971-971.
0: To puść jeszcze raz.
1: Uwaga.
0: A co można wygrać? Nic nie można wygrać.
1: Nic nie można wygrać, można wygrać
0: szacunek
1: chwałę.
0: Ludzi ulicy.
1: Szacunek ludzi ulicy. Uwaga.
0: To już było więcej niż jedna nutka. Nawet takie dwa pyknięcia tam były. Hit the Road Jack. No nie bardzo.
1: No, jest to podpowiedź, myślę, że słuchacza.
0: O, ktoś zgadł.
1: Tak jest. Mój jest ten kawałek podłogi. No nie.
0: Aczkolwiek powiem ci, z czym mi się to skojarzyło. Powiem wam, co jest złą odpowiedzią na to pytanie. Bo chociaż oczywiście tutaj wiecie, że chodzi o polski rap, ale to ten początek zabrzmiał trochę jak put your hands up, the feeling and
1: all the... Wiesz co, to tam się pojawia to tamburyno, czy ten tamburyn, taki dziwny, no potem zmienia się ten utwór i beat. Widzę was. Wszyscy tutaj słuchacze praktycznie piszą SMS-y z prawidłową odpowiedzią. No, poczekamy jeszcze chwileczkę, a ja tutaj w międzyczasie wpiszę sobie to hasło.
0: Hasło? Jakie hasło?
1: Dotyczące tego numeru, który jest tak naprawdę etosem koncertowym, etosem wakacyjnym, etosem muzyka, a powiedziałbym, że bardziej właśnie takim etosem muzyka, etosem rapera, który gra koncert. A gdzie?
0: U ciebie w mieście.
1: U ciebie w mieście, tak jest.
0: To kompilacja hip-hopowa promująca trasę koncertową RBK Hip Hop Tour 2004 tak naprawdę.
1: Czyli 22-letni numer.
0: Na albumie znalazły się utwory w wykonaniu zespołu WWO i Fenomen, a także Wienia i Pelego, nie wiem, czy to się odmienia. Ukazało się to 10 maja 2004 roku. Bardzo, bardzo, no już trzeba powiedzieć szczerze, stary numer. Ale o to chodzi w kąciku klasycznego rapu. Więc co? Gramy?
1: Więc gramy. Jest to numer, tak jak mówiłem, no etos. Wsłuchajcie się w słowa. Jest tam Wienio, Pele, Sokół, Jędger. Rapują w zasadzie o tym, jak powinien zachować się artysta w trasie. No jest tam może jakiś tam niechlubny wyjątek, że ktoś tutaj się hełpi, Sokół, że jedzie pociąg z daleka z Warszawy i my wam pokażemy, jak należy się zachowywać, ale tak naprawdę czysta zabawa, solidne przygotowanie. Tam Wienio rapuje, że to jest obowiązkowo i bardzo starannie to najważniejsza rzecz w życiu dla mnie, czyli przygotować się do koncertu, zabrać wszystko, co potrzeba. Kilka banerów, slipmaty do adapterów. Tak, także...
0: I nie przeklinają, bo tu masz wersję nieocenzurowaną.
1: Na plakatach chcę zobaczyć nasze logo, a nie twarz. Promuję muzyką, a nie sobą. Jędger, realista, hobby, turysta, twarzy, dystans to jest legendarny rym, który później może trochę źle się zestarzał w wypadku Jędgera. Posłuchajmy i zobaczcie, jak to jest istotne. Jak czasem się pójdzie na koncert, na którym artysta na przykład zapomniał tekstu, nie przyłożył się, olał publikę, odwołał koncert, jak ważne byłyby dla niego nauki WWO, Wienia, Pelego i załogi. A na bicie DJ 600V.

0: u siebie w mieście.
1: Do zobaczenia 20 czerwca w placu zabaw, na placu zabaw nad Wisłą, na papier kamień nożyce Mistrzostwach Polski, które organizujemy my jako Radio Campus. Tyle mogę powiedzieć, a u ciebie w mieście przed chwilą.
2: To jest taki numer wyjazdowy, tak powinien się zaczynać każdy wyjazd. No i oczywiście ten dekalog koncertowego wariaciny. Zarabiam, bo gram, by grać, a nie gram, by zarabiać. Głowo. To jest też chwalebne tutaj.
1: No ale znaliście ten klasyk z 2004 roku. Dużo osób przysłało po jednej nutce, co to takiego.
2: Tak jest. Tutaj był również follow-up rok później. Ten kawałek w ogóle i to wydawnictwo było takim sukcesem, że oczywiście też powtórzono to następnego roku. Było u ciebie w mieście 2 i jeszcze w 2006 była trzecia edycja, ale ja mam wrażenie, że z roku na rok te kawałki były trochę inne. Tam były takie bardziej mroczne klimaty, właśnie OSTR jeszcze tam się pojawił, Lil Dab, PZ, ale nic nie odda tego klimatu, który miał w sobie kawałek u ciebie w mieście i to naprawdę widzę, że was też nostalgiczne wspomnienia wywołało, bo piszecie do nas w dalszym ciągu SMS-ki.

0: Klasyczek przed chwilą na antenie Radia Campus, 808 State i Pacific State.
1: Rozmawiamy również o klasykach tutaj za kulisami.
0: Klasykach filmowych, bo wczoraj w Kinie Kultura oglądałem sobie Człowieka z Marmuru. W Kinie Kultura w tym roku jest przegląd, który się nazywa Rewizje i który jest przeglądem filmów Wajdy. Co miesiąc inny film z okazji jego 100-letnich urodzin. Polecam wam gorąco, bo naprawdę Wajdę warto oglądać, bo nie tylko jego filmy są ważne dla polskiej kinematografii, ale po prostu jego filmy są bardzo dobre i naprawdę świetnie się je do dzisiaj ogląda. Wajda miał niesamowity zmysł do po prostu kręcenia dynamicznych filmów, które no do dzisiaj robią wrażenie. Właśnie wczoraj Człowiek z Marmuru, w lipcu będzie Brzezina, w sierpniu Kronika Wypadków Miłosnych. Zaśmiał się autor audycji Kronika Wypadków Filmowych. No musicie iść z Maćkiem Małkiem w sierpniu na ten film.
1: Musimy. Maciek nie znosi genezy nazwy Kronika. W sensie nie znosi, tylko mówi, że oglądałeś Kronikę Wypadków Miłosnych? No to...
0: Nie będziemy wam zdradzać, co w tym przeglądzie Wajda Rewizję tam do końca roku będziecie mogli obejrzeć.
1: Będzie pan Tadeusz.
0: Nie będzie pana Tadeusza, ale w listopadzie, powiem tylko, że w listopadzie będzie Ziemia Obiecana, więc Ziemia Obiecana w ogóle 10 na 10 i polecam gorąco i w kinie obejrzeć, to myślę warto sobie już zapisać, żeby się do Kina Kultura wybrać, ale ja nie tylko o klasykach chciałem opowiadać, no bo nie będę wam tutaj recenzował nagle Człowieka z Marmuru, ale w weekend obejrzałem nowy film, też
1: Andrzeja Wajdy.
0: No nie, ale prawie, że jego równolatka, bo mu brakuje chyba 21 lat do Andrzeja Wajdy.
1: Mam to mało.
0: Biorąc pod uwagę, że no Andrzej Wajda nie żyje oczywiście, a Steven Spielberg żyje, ma się dobrze i kręci nadal filmy i właśnie wypuścił nowy, który się nazywa Dzień Objawienia. Oglądałeś zwiastuny, jarałeś się tym filmem?
1: Niestety, rozmawialiśmy też o tym w zeszłym tygodniu,
0: tak, ale poza
1: anteniu, że nie jaram się tym filmem, gdyż znowu tak, nie wiem, jakoś pesymistycznie zakładam, że Steven Spielberg, jako że brakuje mu 20 lat do osiągnięcia wajdowego wieku, po prostu być może już, no... Męczy bułę, stracił wyczucie i nie będzie to tak szumnie zapowiadany film Spielberga, będzie rozczarowaniem i nawet no, nie nastrajałem się na to.
0: No oczywiście nie jest to jakaś rewolucja pokroju Szczęk czy innych totalnie przełomowych filmów Spielberga, jak nie wiem, Park Jurajski, no ale też ciężko, żeby po prostu tak utytułowany reżyser w takim wieku jeszcze miał nakręcić swoje największe dzieło. Myślę, że to już jest trochę za nim, chociaż nie chcę oczywiście nic odmawiać, ale po prostu no ma tyle filmów, które zmieniły całkowicie historię kina, że no piorun w jedno drzewo dwa razy nie trafia, więc myślę, że on już trafił w jedno drzewo tyle razy, że już po prostu...
1: Ale nie mogą tego przyjąć do wiadomości specy od marketingu po prostu. To też ja się im nie dziwię, bo jak mają sprzedać Spielberga, to będą to robić każdym możliwym sposobem.
0: Nie to chcę do końca powiedzieć, bo chcę powiedzieć, że mimo to bardzo mi się dobrze ten film oglądało. W ogóle on ma słabe recenzje, nikomu się nie podoba, a chciałem powiedzieć, że Dzień Objawienia mi się całkiem podobał. Jest to taki trochę thriller polityczny o whistleblowerze, nie wiem jaki jest polski odpowiednik, sygnalista.
1: O whistleblowerze? Dobrze.
0: O tak. Sygnaliście, który wynosi dane z nieistniejącej tajnej, znaczy w naszym prawdziwym świecie nieistniejącej, tajnej organizacji państwowej amerykańskiej, która ukrywa istnienie kosmitów i tego, że ludzie nie tylko tych kosmitów znają, w sensie mieli z nimi kontakty, ale jeszcze do tego brutalnie na nich eksperymentowali i poukrywali rozmaite niewygodne fakty. No właśnie on jest sygnalistą i chce doprowadzić do tego tytułowego Dnia Objawienia, tudzież po angielsku Disclosure Day. Chcę po prostu wypuścić wszystkie informacje do sieci. No trochę się miota ten film, bo trwa 2,5 godziny, jest trochę za długi, trochę przez niektóre momenty jest o niczym i trochę niektóre sceny takie, wiesz, typowo, że Spielberg już zrobił wszystkie filmy naraz i są tam jakieś sceny typu Kino Nowej Przygody, uciekamy na pociągu. I trochę te sceny są za długie i nie wiadomo po co są, to tu się zgadzam. Natomiast zakończenie tego filmu i finałowa scena jest absolutnie tak dobra i powodująca ciarki na ciele, że warto obejrzeć cały, nawet ten momentami średni film, żeby doczekać do samego końca, bo Spielberg tam po prostu no daje radę ciągle, powiem ci.
1: No dobra, widzę na plakacie Emily Blunt.
0: Tak, i tutaj fantastyczną w jednej z głównych ról.
1: W takiej sylwetce tutaj się przegląda ptaszka i chcę tylko zapytać, nie wiem, czy zdradzam, czy nie zdradzam, bo nie widziałem tego filmu i nie interesowałem się bardzo fabułą, ale czy ptaki to drony?
0: Nie.
1: Nie? No dobrze.
0: To ja trochę zdradziłem, że nie, ale jednak twoje domysły nie są tutaj prawdziwe. Spielberg miał lepszy na to pomysł. Idź do kina, obejrzyj, to się przekonasz sam.
1: Dobrze.
0: Ja wam polecam, mi się podobało. Film ma średnie recenzje, więc weźcie to pod uwagę, ale uważam, że też finałowa scena naprawdę pozwala wiele mu wybaczyć. I ja się cieszę, że tacy artyści jak Steven Spielberg ciągle kręcą po prostu, wiesz, nowe, oryginalne historie, a nie tylko jakieś tam autobiografie, jak ostatnio tam tych Fabelmansów nakręcił, czy wiesz, jakieś tam czasami jeszcze tacy utytułowani twórcy.
1: Mógłby sobie zrobić po prostu taki wakacyjny film, wyjazd do Polski i tam jakaś ciężka afera, nie wiem, przez recyklingiem butelek bez paragonów.
0: Że zabrali siedziska w
1: człowiek
0: parku
1: z plastiku.
0: Puścińskim.
1: Albo że zabrali miejsca na polanie piknikowej.
0: I że to obcy.

0: 97.1 FM.
1: Flavor D, Scala.

0: No, już 9.16, powoli się zbliżamy do końca dzisiejszej audycji. Czy jeszcze jakiś rant chcesz zapodać dzisiaj?
1: Nie, za późno, teraz już wszyscy są w robocie. Chciałem rozpocząć króciutko, znaczy chciałem rozpocząć dzisiaj w ogóle inbę o butelki zwrotne, bo też docierają do mnie sygnały i różne ciekawe historie. Jak się komuś udało oddać dużą liczbę butelek i był zadowolony, albo jak się komuś nie udało oddać dużej liczby butelek i był niezadowolony. I pomyślałem, że są to takie emocje i że każdy teraz ma historię ciekawą, nie, w jakiś sposób taką małą historyjkę, która czasem mrozi krew w żyłach albo budzi rozbawienie o butelkach, puszkach.
0: Powiem ci, że ciągle słyszę narzekania, że się psują te maszyny do przyjmowania butelek zwrotnych i ola Boga, ponoć to jest taki straszny problem. Powiem wam, że nie wiem, z jakich wy tych maszyn korzystacie i w jakich sklepach oddajecie, że takie są kolejki. Ja po prostu w moim osiedlowym sklepiku z mydłem i powidłem, który każdy ma przy swoim osiedlu, bo teraz one są wszędzie, po prostu oddaję i nie ma z tym żadnego problemu.
1: A w convenience store tak zwanym.
0: Tak jest. Natomiast w polskim 7-Eleven. Tak. Natomiast też odkryłem ostatnio, że w sklepie takim, co można zamawiać przez internet, zakupy spożywcze, kilka takich jest, więc na pewno w jednym z nich, ale wydaje mi się, że w każdym też można oddawać te butelki, tylko trzeba je zapakować w torbę taką foliową, przyklejają ci naklejkę, zabierają od ciebie z domu, pan kurier zabiera, a potem wpada ci po prostu na konto te tam 5 czy 10 czy 20 zł, czy ile tych butelek nazbierałeś i możesz sobie albo wykorzystać jako voucher w tym sklepie, albo wypłacić na swoje konto takie 5 zł nawet i przelewają, elegancko wszystko działa, więc powiem
1: masz
0: wam,
1: specjalną torbę w domu na puste opakowania?
0: Nie, szafkę mam, do której wrzucam te butelki i jakoś sobie daję radę, a chciałem powiedzieć, że ostatnio też w ostatni weekend była parada w centrum miasta i muszę powiedzieć, że jak chodziłem koło śmietników, ponieważ ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że ja na każde 5 zł to patrzę i myślę sobie, że jest to dobry zarobek, więc jak przechodziłem koło śmietników i widziałem te wszystkie butelki wyrzucone i te wszystkie puszki wyrzucone, no to aż się otwierał w moim...
1: Ja po prostu powinienem... Portfelu, portmonetka się otwierała.
0: Tak, powinienem się chyba był urodzić w Poznaniu po prostu. No, urodziłem się w Warszawie, ale po prostu aż miałem ochotę wyciągnąć jakąś torbę i tutaj jedną butelkę, tu drugą, bo te pieniądze tam leżały, ja je widziałem po prostu moimi oczami.
1: Ja...
0: Pewnie ktoś inny pozbiera.
1: No, obserwuję ludzi, którzy nawet na spacerze w lesie, bo jestem częstym gościem, w lasach państwowych również i warszawskich, i widzę ludzi, którzy przechadzają się i wyciągają z koszy i mają takie siatki przytwierdzone do plecaków i tam sobie wrzucają.
0: No widzisz, i wcale nie trzeba być w jakimś kryzysie, na przykład bezdomności, żeby takie butelki zbierać, bo są też takie historie bardzo pozytywne, na przykład o nie wiem, jakichś młodych nastolatkach, którzy sobie nazbierali tyle butelek, że sobie kupili PlayStation czy coś takiego, nie?
1: Jest, jak uzbieracie dość butelek i udaje wam się oddać w butelkomacie, który działa, to napiszą o was również w internecie. Albo powiedzą o was w poranku w Radiu Campus. Bo tutaj czytałem jeszcze w maju, że jest nowy rekord systemu kaucyjnego i
0: nowy najwyższy wynik to 3925,50
1: tysięcy złotych.
0: No tak.
1: W sensie to są złotówki i pan Wiesław
0: oddał prawie 8 tysięcy opakowań we wsi Kołbiel pod Warszawą. To słuchaj, niczym...
1: On miał nierówne szanse, bo to on stworzył ten butelkomat.
0: Aha, okay.
1: No ale siedział tam parę godzin.
0: To niczym ten człowiek z marmuru, o którym rozmawialiśmy przed chwilą.
1: No, człowiek z plastiku.
0: 800% normy.
1: Dokładnie. I za parę lat trzeba zrobić dokument, żeby się dowiedzieć, co się z nim stało. Czy został krezusem. Też ludzie piszą, że wiesz, kto zyskał na nowym systemie kaucyjnym? Ludzie, którzy robią butelkomaty.
0: Ale przecież nie trzeba oddawać w butelkomatach. Można po prostu iść, właśnie mówię, do osiedlowego 7-Eleven polskiego i tam przyjmują normalnie.
1: Czy ty myślisz, że ja teraz będę chodził z butelkami? Czy chcesz uczynić ze mnie śmieciarza?
0: Mi się to bardzo podoba, powiem ci, i bardzo mi się też podoba, że te korki są przywiązane, bo kiedyś jakby jakiś taki fleja jeden z drugim wyrzucił taką butelkę w lesie, tak jak mówisz, to ona by tam leżała i po prostu 500 lat się rozkładała, czy tam 5 milionów, a jeszcze korek by odpadł i zjadłby ją jakiś lis i by umarł. A teraz Nawet jak ktoś już wyrzuci taką butelkę, bo wiadomo, że ludzie są jacy są i niestety porządku niektórych nie nauczymy, to przejdzie druga osoba, która w tej butelce zobaczy 50 groszy. Nie schyliłbyś się po 50 groszy, jakbyś zobaczył na ulicy?
1: Schyliłbym
0: no
1: się.
0: No właśnie, to po taką butelkę i jeszcze tego z korkiem, żeby się lis nie udławił i nie umarł, podniesie i odda
1: i śmiało,
0: będzie uzarł.
1: I nawet jak będzie zgnieciona, to ja sobie nadmucham i się nie boję zarazków. A wczoraj na koncercie Foo Fighters była walka pana w kryzysie bezdomności z obsługą, bo chciał zabrać butelki sprzed wejścia. Napisał do nas słuchacz, o. Co mi przypomina, że wczoraj był w Warszawie koncert Foo Fighters.
0: Ale dlaczego walkę? Nie pozwolono panu zabrać? Przecież chciał posprzątać. Jeszcze może... by sobie dorobił.
1: A ten pan, co patrzył i wszystkim butelki pozabierał, to myśli, że co? On nie patrzy łaskawie na 50 groszy?
0: A myśli, że to już taki jest...
1: A co?
0: Taki jest
1: no
0: biznes.
1: Tak, oczywiście. Tak sobie może dorobić. W klubach podobno... O, był taki kiedyś news, że chłopak, który w klubie pracował, to dużo zarobił właśnie.
0: No odkładał sobie butelki na bok, no wiadomo.
1: No i teraz już nie trzeba napiwków dawać, podobno.
0: Ktoś ci pisze, że tu czeka na kronikę wypadków filmowych w czwartek. Zobacz, stały słuchacz.
1: No będzie, słuchaj, kochany, było Boże Ciało, a potem był niestety, byśmy z Maćkiem na wyjeździe. I na tym wyjeździe niestety nie mogliśmy nagrać dla was odcinka, ale szykujemy się i będzie mocny, mam nadzieję.
0: Ale tutaj słuchacz pisze, że irytuje go, że musi robić rejestr butelek, którą kupił w którym sklepie, bo jeśli kupiłem napój w sklepie A, to w sklepie B go nie przyjmą. Ale to chyba dotyczy szklanych, tak mi się wydaje, bo plastiko, nie wiem, bo ja szklanych nie kupuję, tak się składa. A plastikowe to wszędzie można oddać, nikt nie sprawdza.
1: Tak, ja wczoraj
0: trzeba się... Trzeba to sprawdzić.
1: Ja zrobiłem wczoraj taki mały research i było w takich samouczkach o tym recyklingu. Ministerstwo napisało, że nie jest wymagany paragon.
0: No.
1: Że nie powinien być wymagany paragon. No. Ale mój przyjaciel wczoraj taką głosówkę mi wysłał, której nie mogę puścić, bo jest nieemisyjna, że co jest do jasnego wafla, że pani żądała paragonu i pokazał jej wykaz z aplikacji bankowej, że w tym sklepie dokonał. Bo paragon oczywiście nie miał, no nie, bo nikt nie ma dokumentów, bo nikt nie jest wiadomo jaki. I tak to wyglądało. O butelkach już coś widzę, szukasz.
0: Oczywiście.
1: Słuchajcie. Jestem po piwie pustą butelką śpiewał Sydney Pollack.
0: Nie, chcę puścić inny zespół, który też śpiewał o butelkach, że je miał i rzucał nimi, a dzisiaj by nie rzucał, bo...
1: Wszystkie by oddał.
0: Dokładnie.

0: Nic się nie zestarzał, ani przekaz, ani muzyka, tylko się zestarzało to, że dzisiaj butelki to na skupie leżą, a nie żeby można było do nich benzytę nalać.
1: Mamy butelki z kapslami i paragony.
0: Full Fighters, teraz, a ja się żegnam, do usłyszenia, Tomek Kutora. Jestem tutaj co wtorek od 7 do 9.30, a będę też w piątek, a bo się polecam, alternator od 17 do 19. Elo!

0: Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis,
1: Sportowy Campus,
0: Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
3: Hello Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
4: Reklama.
5: 9.30 w Radiu Campus. Ja się też powoli już żegnam. W zasadzie żegnam się ja, a zostawiam was tutaj z Martą Roguską, która przygotowała dla was jeszcze jeden serwis.
6: Akademicki Radio Campus.
7: Umowa o obronności wojskowej w Berlinie. Kino plenerowe zaprasza na kolejny seans w Warszawie. Odwołanie trenera Tunezji po wczorajszej porażce ze Szwecją.
6: Wiadomości.
7: Polska w ostatnim czasie podpisała ważne traktaty o współpracy i bezpieczeństwie z Francją oraz Wielką Brytanią. Kluczowym zapisem tych porozumień jest wzajemna pomoc w przypadku napaści zbrojnej, a dokumenty obejmują także współpracę gospodarczą, edukacyjną i militarną. W przypadku Niemiec sytuacja wygląda inaczej. Jutro w Berlinie ma zostać podpisana umowa o współpracy wojskowej między ministrami obrony Polski i Niemiec. Porozumienie obejmie m.in. mobilność wojskową, cyberbezpieczeństwo, rozwój infrastruktury, współpracę na Morzu Bałtyckim oraz działania w przestrzeni kosmicznej. Nie przewiduje jednak dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa ani zobowiązań do wzajemnej obrony. Różnica wynika z faktu, że jest to umowa niższej rangi niż traktaty z Paryżem i Londynem i dotyczy wyłącznie współpracy wojskowej, a nie szerokich relacji między państwami. Rząd podkreśla, że to standardowe porozumienie sojusznicze w ramach NATO i Unii Europejskiej. W Wietnamie policja rozbiła siatkę przestępczą specjalizującą się w kradzieży i odławianiu kotów, które miały trafić na mięso. Uratowano ponad 400 zwierząt. W zeszłym tygodniu zatrzymano 9 osób powiązanych z grupą działającą od około 3 lat na południu kraju. Około 40 skradzionych kotów udało się oddać właścicielom. W Wietnamie handel mięsem kotów i psów jest legalny, choć wymaga odpowiednich certyfikatów pochodzenia zwierząt. Policja prowadzi dalsze działania po fali kradzieży zwierząt domowych w rejonie południowego Wietnamu. Miłośnicy kina pod chmurką znów mają powód, by odwiedzić Ochotę. W Parku Pięciu Sióstr trwa cykl bezpłatnych seansów plenerowych organizowanych przez dzielnicę. Pokazy odbywają się we wtorkowe wieczory i potrwają do września. Dzisiaj o godzinie 21 odbędzie się projekcja filmu Ostatni Wiking w reżyserii Anersa Thomasa Jensena. Wstęp jest bezpłatny, a na miejscu przygotowano leżaki. Organizatorzy zachęcają jednak do zabrania własnych koców piknikowych. W przypadku niekorzystnej pogody o ewentualnych zmianach będą publikowane informacje w mediach społecznościowych organizatorów.
6: Sportowy Campus.
7: Wczorajsza porażka Tunezji ze Szwecją miała swoje negatywne skutki także poza boiskiem. Roman Molina informuje, że selekcjoner północnoafrykańskiej reprezentacji Sabri Lamoussi stracił posadę. Tym samym nie pełnił on tej funkcji zbyt długo, ponieważ przyjął kadrę w styczniu od Samiego Trebelskiego, który z Tunezją odpadł w 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki. Za swojej kadencji Lamoussi zdołał wygrać zaledwie jedno spotkanie, kiedy to w swoim debiucie w starciu towarzyskim pokonał Haiti 1-0. Potem zaś nastąpił remis z Kanadą, porażka z Austrią, Belgią i ostatnio ze Szwecją. Wszystko jednak nie zostało jeszcze potwierdzone, bowiem federacja nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia.
6: Same sztosy. Freestyler.
1: the microphone.

0: stary, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo wie. Ale w czym jest problem?
2: Nie wpuszczę cię bez...
1: Nie wpuszczę cię bez...
2: Ale jest problem?
1: Nie wpuszczę cię bez...
2: Ale jest problem?
1: Nie wpuszczę cię bez...
2: Ale jest problem?
1: Nie wpuszczę cię bez...
2: Ale jest problem?

0: wizją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małolej,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie piszę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie masz rękawiczek.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Kamień, papier, nożyce.
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
3: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16:00 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16:00 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: prosto z mostu.
1: Po prostu w oczy
0: pokaż przeźroczy,
1: się zauroczy.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale po co?
0: Po to, by ubarwić wam sny nocą.
1: Emocje wzrosną ze zdwojoną mocą.
0: Spijani powietrzem, złocą.
1: Zróbmy kawałek,
0: ale kiedy?
1: Kiedy?
0: Wtedy kiedy?
1: Kredy wyrysują nam szlaki,
0: nadając kalendarz
1: szybujący jak ptaki.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale w jaki sposób?
0: Zróbmy na sposób powstania kosmosu.
1: Dla wszystkich osób świeci chaos.
0: Wszystkim bliskim sercu śliwka i fokus.
1: Zróbmy kawałek,
0: dobra, ale gdzie?
1: Zróbmy kawałek jak wałek na giełdzie.
0: Co to będzie, jak to przejdzie?
1: Będzie rosło napięcie.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale w jakim stylu?
0: Cudowna podróż po winylu.
1: Od paru minut obrany azymu.
0: Rymów brud cud dymu.
1: Chilluj.
0: Chilluj.
1: Zróbmy kawałek.
0: Kawałek czego?
1: Czegoś niepowtarzalnego.
0: Pewka jego, posłuchaj tego.
1: Brzmienie serca wpadające do ucha jak mucha.
0: Zróbmy kawałek jak
1: ucha.
0: Ściągam MP3 z sieci
1: jak ucha. Wciąż tego słucham.
0: Mam stop na osłuchach.
1: Mam hip hop w uszach po kilku ruchach. Zróbmy kawałek od tak bez przechwałek.
0: Aha, czaję i jadę dalej.
1: Zamknij oczy w nocy, spokój jak zalej.
0: Krótkotrwały jak płomień zapałek.
1: Zróbmy kawałek latający holender.
0: Zagra fader stopa, hi-hat, werbel i bas.
1: Tworzący hałas, cała sala.
0: Cała sala naraz
1: oszalała.
0: Zróbmy kawałek.
1: Nie mam pytań.
0: Znikam.
1: Znikam.
0: Znikam.
1: Znikam.
0: Znikam.
1: Znikam.
0: Znikam.

tańcu się nie p***, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Reklama.
2: Mamy 10.30. Serwis akademicki przedstawi Marta Roguska.
3: Serwis akademicki.
2: Promieniowanie kosmiczne to jedno z największych zagrożeń dla długich misji poza Ziemią, mówi Aleksandra Rudczyńska, pracująca przy czujnikach dla misji Artemis Program. W trakcie lotów na Księżyc astronauci muszą być przygotowani na nagłe rozbłyski Słońca. Wtedy obowiązują procedury awaryjne. Kapsułę można ustawić tak, by zmniejszyć dawkę promieniowania albo zbudować tymczasowy schron z ubrań i zbiorników z wodą. Woda i materiały z kabiny działają jak naturalna osłona, która pochłania część szkodliwego promieniowania. Rudczyńska podkreśla, że z promieniowaniem w kosmosie nie ma żartów, bo jego wpływ na zdrowie astronautów może być bardzo poważny. Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Tiranie odkryli na terenie północnej Albanii pozostałości dużej świątyni z okresu hellenistycznego. Znalezisko zlokalizowano w rejonie współczesnego Buzhat w miejscu starożytnego iliryjskiego miasta. Archeolodzy odsłonili kamienne fundamenty prostokątnej budowli o wymiarach około 13,6 na 9,6 metra. Jej układ i położenie na szczycie wzgórza wskazują, że mogła to być świątynia wieńcząca akropol miasta między IV a II wiekiem przed naszą erą. Odkrycie ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ to pierwszy tego typu obiekt zidentyfikowany w północnej Albanii i ważny krok w badaniach nad tak zwanym zaginionym miastem, prawdopodobnie starożytną Bassanią. Trwa rekrutacja na studia na warszawskich uczelniach na rok akademicki 2026-2027. Na Uniwersytecie Warszawskim kandydaci mogą rejestrować się w systemie IRK do 9 lipca. To ostatni dzień na założenie konta, wybór kierunku i wpisanie wyników maturalnych. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 22 lipca. Podobne terminy obowiązują na innych uczelniach, w tym Politechnice Warszawskiej, gdzie rejestracja również kończy się w pierwszej połowie lipca. Na SGH w Warszawie część rekrutacji trwa już od czerwca i zależnie od kierunku kończy się w drugiej połowie miesiąca. To ostatni moment, by zdecydować o wyborze kierunku i dopełnić formalności rekrutacyjne na największych warszawskich uczelniach. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wspólnie z ośrodkiem Grape zaprasza na 14. edycję konferencji Summer Workshop on Macro and Finance, która odbędzie się między 1 a 3 lipca w budynku SGK przy ulicy Batorego 8. To jedno z najważniejszych corocznych spotkań środowiska polskich ekonomistów, łączące badaczy pracujących w kraju i za granicą oraz prezentujące najnowsze kierunki badań z zakresu makroekonomii i finansów. Konferencja ma silny międzynarodowy charakter. W poprzednich latach prezentowane tam prace trafiały później do czołowych światowych czasopism naukowych. W tegorocznej edycji szczególną uwagę przyciąga udział pana Tima Bezliza, jednego z najbardziej cenionych ekonomistów na świecie, który podczas wydarzenia wygłosi specjalną prelekcję.
4: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.

Rzymią, po Rzym po celogi. Kiedy na mieście od... Byłem chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Body Flows, Nubian Twist i Eniola, 7 minut po 11 w Radiu Campus. Siemano, Bartosz Perguł z tej strony. Przyznam, trochę dzisiaj niewyspany, to dlatego, że postanowiłem obejrzeć widowisko sportowe, mecz Iranu z Nową Zelandią. Nie żałuję, mam nadzieję, że wy też nie będziecie żałować. Mam nadzieję, że dowiozę jednak dzisiaj formę, mimo uczestniczenia w Mistrzostwach Świata piłce nożnej sprzed telewizora. Oczywiście wyłącznie. No ale co, teraz nie o sporcie, ale o nauce i tak aż do 13. Zaczynamy.
1: Campus Główny.

0: Kampus Główny.
1: Zaczniemy dzisiejszy program od dwóch informacji dotyczących dzieci i kłopotów z oddychaniem. W drugim przeniesiemy się do dzisiejszej Szwecji, ale zaczniemy dużo, dużo wcześniej, mianowicie 5000 lat temu na Półwyspie Iberyjskim. Tam opublikowano właśnie artykuł dotyczący badań szkieletów z Camino del Molino, czyli południowo-wschodniej Hiszpanii. To cmentarzysko z epoki miedzi z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, które przez ponad 700 lat było takim lokalnym cmentarzyskiem i do dzisiaj jest cenne, zwłaszcza jeżeli chodzi o badanie dzieci i nastolatków, ponieważ szkielety tychże z tak dawnych czasów najczęściej są fragmentaryczne, przemieszane, częściowo zniszczone, a tam, w Camino del Molino, leżały dokładnie tak, jak je 5000 lat temu złożono. Czemu to ważne? No, między innymi dlatego, że badanie takich pełnych szkieletów pozwala nam zrozumieć to, jak żyli ich posiadacze w całości. Dotyczy też chorób, które ich trapiły, ponieważ niektóre z nich odkładają się, znaczy pozostawiają ślady w szkielecie, zmiany kostne. Te, okazuje się, dotyczyły aż 92% badanych szczątków dzieci, czyli były zupełną normą, a to zdrowie. W Hiszpanii czasu epoki miedzi zdrowie było wyjątkiem. Co więcej, najczęstsze wśród tych dzieci były choroby płuc, co jest może kontrintuicyjne, no bo wynika z badań, że najbardziej toksyczne, szkodliwe było powietrze, którym te dzieci oddychały, a przecież no to dzisiaj borykamy się z zanieczyszczeniem powietrza, smogiem, w związku ze spalaniem węgla, w związku z samochodami, życiem w miastach i tak dalej. No cóż, z badań opublikowanych w International Journal of Paleopathology wynika, że to powietrze epoki miedzi było no, albo gorsze, albo porównywalne do naszego, jeżeli chodzi o jakość, a największym szkodnikiem tutaj były ogniska. Dzieci oddychały powietrzem, które dziś uznalibyśmy za szkodliwe dla zdrowia. Były stale narażone na dym, kurz poza tym, no i patogeny odzwierzęce, które łączą się jeszcze z jedną rzeczą, mianowicie w świecie, w którym ludzie żyli razem ze zwierzętami, no i w dużym zagęszczeniu choroby rozchodziły się szybko i to i między ludźmi, i mogły pojawiać się nowe choroby przenoszone ze zwierząt na ludzi. Także kaszel, gorączka, problemy z oddychaniem to coś, co w Hiszpanii 5000 lat temu musiało być normalnością, nieszczęśliwą normalnością, jak wynika z tych badań. Jeżeli was one ciekawią, to zajrzyjcie na wyborczą.pl, to jest wczorajszy artykuł, który znajdziecie w dziale Nauka, a ja obiecałem, że przeniesiemy się, jeżeli chodzi o kwestie związane z oddychaniem i podobnie zwierzętami, do czasów teraźniejszych, a mianowicie do optymistycznego badania, które przeprowadzono w Szwecji. Od 2023 roku grupa szwedzkich naukowców badała aż 30 tysięcy dzieci i młodzieży od 4 do 17 lat. Taka była ta grupa badawcza i były to wyłącznie dzieci z diagnozą astmy albo alergii dróg oddechowych. Zastanawiano się w Szwecji, czy posiadanie kota jest czynnikiem, który może dzieciom astmatykom przeszkadzać i okazuje się z tych badań, że generalnie chyba nie. W zasadzie nie znaleziono żadnej korelacji między posiadaniem kota w domu a jakimś zaostrzeniem astmy. Z ważnym wyjątkiem dotyczy to osób, które na kota nie są uczulone. No, oczywiście, jeżeli astmatyk ma dodatkowo alergię na kota, to tutaj konsekwencje mogą być takiego współżycia z kotem pod jednym dachem poważne. Natomiast jeżeli alergii nie ma, no to okazuje się, że sprawa, która do tej pory była w nauce raczej niejasna i obawiano się, że koty mogą tak czy siak przeszkadzać astmatykom, raczej nie jest niepokojąca i raczej można kota mieć. Mówię raczej, no bo naukowcy w raporcie też się tak zabezpieczają, natomiast ich badania, tak jak mówię, żadnego tutaj związku negatywnego nie wykazały, a były dodatkowo o tyle wiarygodne, że bazowały na lekarskich diagnozach, ale też na Krajowym Rejestrze Kotów, który właśnie od 2023 roku obowiązuje w Szwecji. Obowiązkowa jest rejestracja takiego zwierzaka, więc można było łatwo sprawdzić, który z młodych astmatyków żyje z kotem, a który nie. Jeżeli ten temat Was ciekawi, może macie astmę albo macie kota, no to po pierwsze dobre wieści, a po drugie szczegółów dotyczących badania i rekomendacji kociego zdrowia dotyczącego życia z kotem szukajcie na stronie polityki. Z kolei też w dziale nauka, tutaj właśnie to badanie szwedzkie jest opisane.

0: Z promieniowaniem w kosmosie nie ma żartów. Tak nazywa się wywiad ze strony Nauka w Polsce. Wywiad z naprawdę fantastyczną konstruktorką, naukowczynią Aleksandrą Rudczyńską, która brała udział w misji Artemis, a dokładniej to projektowała czujniki promieniowania kosmicznego właśnie w misjach Artemis wykorzystywane. Przeczytajcie na stronie Nauka w Polsce, co dokładnie, czym dokładnie się zajmowała i jakie są dalsze plany na współpracę polskiej badaczki z tą najbardziej emocjonującą serią misji kosmicznych prowadzonych przez NASA. A tymczasem parę słów o kosmicznym promieniowaniu, słów, które Rudczyńska właśnie tutaj przedstawia. Promieniowanie kosmiczne to bowiem gigantyczny kłopot, temat, rzecz, której się generalnie boimy, jeżeli chodzi o rozwijanie kosmicznych misji i taka, która może jakiś sufit postawić ludzkim planom podróży na Księżyc i na Marsa. Chyba że oczywiście wypracujemy jakieś rozwiązania, które by nas od niego osłaniało, przed nim chroniło. Chociaż podróż na Księżyc i z powrotem, taka jak przebyli ją astronauci misji Artemis II na przykład, to przyjęcie dawki promieniowania porównywalne z tomografem całego ciała, a więc niewielkie, no to gdybyśmy mieli na przykład na Księżycu założyć stałą bazę, no to wtedy ta dawka byłaby już dużo, dużo, dużo wyższa, a poza tym ja się tym nie zajmuję, ale planujący misję kosmiczną naukowcy muszą jednocześnie uwzględniać to, że Słońce, jedno z dwóch głównych źródeł promieniowania kosmicznego obok dalszych zjawisk typu wybuchy supernowych, nie jest stabilne i w szczyt aktywności słonecznej wybuchy na Słońcu mogą nagle wysłać dawkę promieniowania, która gdyby dotarła do na przykład astronautów chodzących po powierzchni Księżyca, a więc bez osłony statku, mogłaby spowodować chorobę popromienną, być porównywalna tak z tymi radykalnymi skutkami wystawienia na promieniowanie, które kojarzy się z jakimiś jądrowymi katastrofami. To oczywiście rzecz rzadka, ale trudna do przewidzenia. No i taka, która wymaga jakiejś reakcji. Okazuje się, opowiada Rudczyńska w artykule dla Nauki w Polsce, że astronauci misji Artemis II byli przygotowani na taki wybuch słoneczny, że jest procedura. Po pierwsze, samo ustawienie statku, Artemis 1 to testował, może, czyli ten bezzałogowy poprzedni lot, samo ustawienie statku, obrót o 90 stopni inną częścią w stronę Słońca może sprawić, że dawka promieniowania przyjęta w jego środku spadnie aż o 50%, to po pierwsze. Po drugie, astronauci mieli procedurę schowania się w schronie. Natomiast taki schron w kapsule Orion, malutkiej przecież kapsule, widzieliście pewnie jakieś zdjęcia czy filmy z jej wnętrza, no to nie jest, nie wiem, jakiś bunkier, który można sobie na Ziemi wyobrazić, ale konstrukcja, która miałaby być stworzona ad hoc przy wykorzystaniu zapasów wody, ubrań, wyposażenia, no taka bariera ochronna na szybko zbudowana, która, no jako że była testowana, miałaby jednak jakąś sytuację astronautów poprawić. Bardzo ciekawy temat, bardzo złożony i dzięki Aleksandrze Rudczyńskiej między innymi znany nam coraz lepiej. Nie znamy jeszcze odczytów z detektorów przez nią skonstruowanych dla misji Artemis II. Czekają one w NASA, ale mówi polska konstruktorka i badaczka, że im więcej będziemy mieli danych, tym lepiej możemy wiedzieć, czego się spodziewać, a kiedy kosmiczne plany ludzkości stają się coraz śmielsze, no to z tym problemem musimy nauczyć się radzić sobie coraz bardziej na poważnie.
1: Kampus główny.
2: Daję.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
4: Reklama. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Czemu w tym roku w Kazachstanie nie upamiętniono tak uroczyście jak zazwyczaj ofiar sowieckich represji? Jak wpływa to na polską pamięć o tych ofiarach właśnie Sowietów, którzy w Kazachstanie są pochowani? Skąd się to bierze i czemu Kazachstan woli swoją politykę pamięci kierować raczej ku Złotej Ordzie niż czasom Związku Radzieckiego? To wszystko pytania historyczne, ale też związane z politykami pamięci. Odpowiada na nie profesor Zuzanna Bogumił z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego w najnowszym odcinku podcastu Linia Wschodu, czyli w rozmowie z Maksem Walewskim.
1: Kampus główny.
2: Też ten rok był dla mnie o tyle zaskakujący, że byłam również 31 maja. To jest dzień, tak jak wspomniałam, pamięci ofiar represji politycznych, oficjalny. I chciałam zobaczyć te oficjalne obchody, a w zeszłym roku one były naprawdę bardzo, bardzo obchodzone. Tokajew przyjechał do Alżyru, miał przemówienie pokazywane w telewizji, mówił, jak ta pamięć jest dla nas ważna. Nie za wiele o tej pamięci powiedział. Powiedział, że mieszkańcy Kazachstanu byli represjonowani, że Kazachstan nie ze swojej woli stał się taką przestrzenią zsyłania ludzi, ale ci ludzie tu zostali. Jesteśmy, tworzymy i najważniejsze jest dla nas młodzież i poszedł już w mówienie o tej pozytywnej przyszłości Kazachstanu, kraju, który naprawdę bardzo fajnie się rozwija. Naprawdę, jeżeli pan tam pojedzie, jest, polecam, super bezpieczny, bardzo ładny, przemili ludzie, więc jak gdyby on w tą stronę mówi, jak gdyby idziemy dalej, pamiętamy, wie pan, oddajemy cześć przodkom, ale nie budujemy wokół tego swojej tożsamości, tak? Natomiast w tym roku tych obchodów po prostu nie było. I to było dla mnie zaskakujące, bo to, że powiedzmy Tokajew nie przyjedzie, a to nie jest okrągła data, to ja to jestem w stanie zrozumieć, ale to, że nie ma żadnych przedstawicieli, to było dla mnie zastanawiające. Dlaczego w Alżyrze, w którym byłam, gdzie co roku były obchody, byli jacyś reprezentanci polityków, czy zawsze władze miasta, nikogo w tym roku nie było. Co więcej, pracownicy muzeum byli zdezorientowani, nie rozumieli tej sytuacji. To było absolutnie widoczne, że ludzie, którzy przyjeżdżali, też nie rozumieją. Były osoby, które przyjechały chcąc złożyć kwiaty, to też delikatnie im mówiono, żeby raczej to zrobić w muzeum. Nawet przedstawiciel polskiego IPN-u, który przyszedł złożyć kwiaty, nie złożył ich pod ścianą pamięci ofiar, która jest na terenie muzeum, tylko w środku, w pomniku. Jakby niepisane wszyscy się zrozumieli, że nie można tego zrobić oficjalnie. Dla mnie to było bardzo szokujące. Przy czym to nie było oficjalne, odwołujemy to, tak? Po prostu jakaś taka cisza, wie pan? Cisza nad stepem.
3: Nie zorganizowano obchodów, władze centralne milczą. Tak to wyglądało. No właśnie, do tej pory, tak jak pani mówiła o tym, jak wyglądają muzea, także jak reagują ludzie, to trochę to brzmiało jak z jednej strony próba

0: obciążania odwiedzających muzeum nadmiarem informacji, które gdzieś mogą przywołać, także rodzinne traumy. Z drugiej strony próba budowania narodowej tożsamości nie na represjach, nie na historii sprzed 90 lat, ale tutaj wygląda to zupełnie inaczej. Czy to jest sygnał jakiegoś zwrotu w polityce historycznej Kazachstanu?
1: To znaczy, jedną rzecz, którą chciałabym dodać, że jakby to, co na tych wszystkich wystawach zawsze jest podkreślane, jeżeli chodzi o represje i co wydaje mi się, że zostanie, to są prześladowania grupy Ałaszordy, którzy to byli tacy narodowcy i nacjonaliści kazachscy, którzy w 17 roku chcieli stworzyć po prostu oddzielny Kazachstan i musieli się dogadać. Początkowo chcieli z białymi, nie udało się, więc trochę się tam dogadywali z komunistami, a potem jak Sowieci przejęli władzę, bolszewicy przejęli władzę, no to w 30, początkowo już część zabili, a wszystkich reszta w 37-38 roku. I to jest dla Kazachów bardzo ważne, tak? Oni jak gdyby o tym pokazują i o tym w większości są muzea. Zawsze w tych muzeach represji, jakby duża część dotyczy właśnie tej naszej elity narodowościowej, nacjonalistycznej, która zginęła, próbując stworzyć nowoczesne państwo Kazachstan.
0: Tak? Czyli z jednej strony jakiś fundament mitu narodowego, ale z drugiej nie bierzemy całości represji, nie budujemy na tym tożsamości.
1: Tak, znaczy w dużej mierze też bym powiedziała wręcz, że jest podtrzymywanie takiego mitu czasów sowieckich, tak? Na przykład właśnie w Karagandzie jest taki moment opowieści o deportacjach, więc z jednej strony opowiadasz, jak to ciężko ci ludzie w strasznych warunkach jechali, a z drugiej strony ma pan taką instalację, gdzie ma pan kukły reprezentujące trzy grupy. Europejczyków, mieszkańców Kaukazu i Koreańczyków, dlatego że bardzo duża diaspora Koreańczyków była deportowana przez Stalina z Sachalina i jakby z tych regionów, które były w Związku Radzieckim wokół Władywostoku do Kazachstanu. Więc tam jest gigantyczna grupa Koreańczyków, tak, którzy byli tutaj deportowani. I przy czym no ci Europejczycy, nasi rodacy i Litwini, Łotysze i Estończycy by się obrazili, bo my jesteśmy przedstawieni też jako taka jedna kuchła, tak, jak i Ukraińcy, jako jedna taka reprezentacja. I to takie przedstawianie tych grup narodowych i to, co one nam wniosły. To jakby, to jest sowiecka opowieść, tak? Znaczy to od wielonarodowościowości Kazachstanu już wtedy można było mówić poprzez pokazanie jakichś takich tradycji, strojów ludowych naszych grup, ale nie zadajemy pytania, skąd ci ludzie się tutaj znaleźli i czy jak gdyby chcieli się tutaj znaleźć. Więc to tak. Jakby to jest jakaś taka kontynuacja, natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że ten rok był dosyć ciekawy i warto jest zadać pytanie. Ja bym zadała dwa pytania. Dlaczego w tym roku po prostu te obchody, nie tylko, że nie były pompatycznie obchodzone, po prostu w jakiś sposób dano do zrozumienia, żeby nie były obchodzone. Ja bym tak to powiedziała, tak? Bo to nie była oficjalna decyzja, tak? To są takie, wie pan, niedopowiedzenia. To jest tak, że ludzie czytają między wierszami, tak? Może nawet, ale to, że jest jakaś zmiana, to było widoczne. I jak to wpłynie w ogóle na pamięć, jak gdyby o represjach, o tym okresie w Kazachstanie i co na to wpływa, to jest, mi się wydaje, że dosyć ciekawe. I myślę, że przyszły rok nam dużo powie, bo tak jak mówiłam, w przyszłym roku mamy okrągłą rocznicę, więc teoretycznie, znając logikę świąt takich okrągłych, wiemy, że coś się wydarzy, tak? To znaczy, jeżeli w przyszłym roku to Kajew nic nie powie, nic się nie wydarzy, no to będzie, to się bardzo dużo wydarzy. Czy to jest tylko zależność od Rosji? No, to jest jedna z wytłumaczeń, tak? Innym wytłumaczeniem, który moim zdaniem hipotezą, która jest warta sprawdzenia, jest to, co powiedziałam, że dosyć duża jest taka tendencja w Kazachstanie kazachizacji. To znaczy takiego podkreślania etnosu. I z jednej strony Ałaszordowcy są okej, okay, bo oni są nasi, to byli Kazachowie. To byli Kazachowie, którzy chcieli stworzyć Kazachstan, tak, nacjonalny. I do nich się odwołujemy. Oni są postrzegani, mają swoje ulice, oni są upamiętniani. No ale oni są zupełnie inną grupą represjonowanych niż potomkowie deportowanych. Prawda? Z krajów. W tym bardzo często ci deportowani to byli tacy sami nacjonaliści, na przykład ukraińscy, czy litewscy, czy łotewscy, tak? Więc jakby, no czy polscy. Więc to jakby mamy dosyć tutaj taką bardzo skomplikowaną tą sytuację. Wydaje mi się, że Nazarbajew próbował jak gdyby pokazać, że właśnie mimo, żeśmy cierpieli, taka była narracja, wszyscy to teraz tworzymy ten Kazachstan i to jeszcze była, w zeszłym roku Tokajew to potwierdzał, tak? Nie, Kazachstan stał się miejscem zsyłek nie z woli decyzji Kazachstanu, ale już skoro jesteśmy, budujmy tą przyszłość, naszą młodzież. To, co na pewno widać, to jest już jak gdyby polityka Tokajewa i to dużo jest jak gdyby Kazachów, badaczy w Kazachstanie o tym pisze. Jego polityka jest skoncentrowana nie na XX wiek, ogólnie próbujemy nie rozmawiać o nim, on jest zbyt problematyczny, tylko skupiamy się na wcześniejszym okresie, tak? Czyli okresie Złotej Ordy i rozkwitu. Oni, jak gdyby Kazachstan widzi swoje korzenie w państwie kazachskim i to jest bardzo ciekawe, bo to jest też jakaś w pewien sposób odpowiedź do Putina, który chyba w zeszłym roku powiedział, że gdyby nie Związek Radziecki, to by Kazachstanu nie było. A oni próbują powiedzieć hola hola, myśmy byli. Także ta walka toczy się nie o XX wiek, tak? Tylko o jakby to, co się wydarza znacznie, znacznie wcześniej. A XX wiek jest rzeczywiście problemem.
2: Jeżeli ciekawi was temat historii, pamięci Kazachstanu, to całej rozmowy profesor Zuzanny Bogumił z Maksem Walewskim posłuchacie w podcaście Linia Wschodu. Najnowszy odcinek już jest dla was.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama.
4: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kampus Główny.
1: Po raz kolejny Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza na wystawę Upcoming, czyli wystawę wybranych dyplomów z zeszłego roku, ale w tym roku pokazywanych. Ze mną jest Marta Czysz. Cześć.
2: Cześć.
1: Marta Czysz, czyli kuratorka tej wystawy. Po raz drugi kuratorka, która ani nie skończyła w tym roku ASP, ani nie jest bezpośrednio z nim na co dzień związana. Skąd taka decyzja w ASP, żeby zapraszać osoby, które, no jest związana, ale żeby zapraszać osoby, które no, na przykład nie są z Wydziału Badań Artystycznych i Kuratorskich, w sensie nie są absolwentami teraz tego wydziału?
2: Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawy pomysł Akademii Sztuk Pięknych na to, żeby trochę rozszczelnić ten monolit, jakim jest Akademia. Mhm. I to widać tak naprawdę, jak się obserwuje proces właśnie wychodzenia Akademii i tych osób artystycznych i przełamywania pewnych struktur. I to się dzieje już od kilku lat. Nie tylko jeśli chodzi o upcomingi, ale też jeśli chodzi na przykład o osoby profesorskie, tą dehierarchizację trochę, zmiękczenie relacji, o to, że wiele profesorów i profesorek to są aktywni artyści na scenie artystycznej, więc ta akademia się rozszczelnia i jest to jeden z takich pomysłów na to, żeby upcomingi, wybrane dyplomy ASP były kuratorowane przez kogoś z zewnątrz. I ta druga edycja przypadła akurat mi, jeśli chodzi o zrobienie tej wystawy.
1: To też chyba pomysł na ułatwienie tego przejścia generalnie dosyć burzliwego z świata Akademii Studiowania Sztuki do faktycznie bycia osobą artystyczną, wystawiania się. No to przejście jest mocnym krokiem w życiu w ogóle wszystkich kończących studia, ale ta artystyczna, odważę się powiedzieć, jest zwłaszcza trudne. No to chyba trochę może to ułatwić, nie?
2: Na pewno jest to zrealizowanie w pełni profesjonalnej wystawy, grupowej wprawdzie, o bardzo różnych pracach, natomiast jest to takie wejście w ten profesjonalny świat sztuki, nie tylko jeśli chodzi o współpracę ze mną jako z kuratorką, ale także jeśli chodzi o pracę z grafikiem, o pracę nad katalogiem, o pracę z architekturą wystawy i z architektami w ogóle. Także myślę, że to jest ciekawy wątek, tym bardziej, że rzeczywiście ta wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem i publiczności, i mediów, więc jest to taki rodzaj przejścia, taki rytualna trochę wystawa jest to.
1: Wernisaże co roku są pełne ludzi, w tym roku już w ten piątek o 18:00 wpadajcie do kampusu ASP w Pałacu Czapskich przy Krakowskim Przedmieściu zobaczyć artystów tegorocznych prezentowanych, ale przejdźmy może jeszcze do twojej pracy. Duże wyzwanie, wydziałów samych 9-10, a osób reprezentujących te wydziały, absolwentów jeszcze więcej przecież. Jak to wszystko połączyć w jedną wystawę zbiorową?
2: Prawda jest taka, że oczywiście zaczęłam myśleć o tym, w jaki sposób znaleźć pomiędzy tymi osobami artystycznymi wspólny mianownik. I w pewnym momencie złapałam się na tym, że to jest akurat błąd, że jest tyle tych wydziałów, jest 27 osób, każda z nich jest kompletnie inna. I że właśnie trzeba postawić na tą różnorodność, że bezkres wspólnoty, czyli tytuł wystawy, po prostu mówi o tym, że wspólnota nie jest taką strukturą tożsamościową, ale jest oparta o negocjowalny proces relacyjny i że to, że oni się znajdują w tej relacji, że są studentami ASP, którzy właśnie kończą tę akademię, ale równocześnie są bardzo różni. Mówię o tym, że dzisiaj możemy też po prostu podejść inaczej do traktowania pewnych wspólnot, a szczególnie takiej wystawy jak ta, która właśnie moim zdaniem nie potrzebuje tego wspólnego mianownika.
1: Pewnie taki wspólny mianownik musiałby być na siłę przy 27 osobach.
2: No ASP, to jest ten wspólny mianownik i można na tym poprzestać, bo później jak się Państwo będą oglądać tą wystawę, będziecie oglądać tą wystawę, to sami zobaczycie, że wiele dyplomów jest absolutnie świetnych, naprawdę godnych uwagi, czy jeśli chodzi o temat, czy jeśli chodzi o taką rzemieślniczą, warsztatową realizację, ale oni są kompletnie różni.
1: O tym, co dokładnie zobaczymy na tegorocznych upcomingach, kuratorka wystawy Marta Czysz opowie nam jeszcze za chwilę, a tymczasem Gest Julka i TVB Bystra Woda.

0: Bacao Rhythm and Steel Band i kawałek Explosive przed sekundą na naszej antenie, a ja wracam do rozmowy z Martą Czysz, kuratorką, w tym wypadku kuratorką wystawy Upcoming, czyli corocznego przeglądu wybranych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ty zajmujesz się pewnym wycinkiem sztuki w swojej własnej praktyce, tymczasem tutaj prace wybrane, jakieś najciekawsze, z jakiegoś powodu interesujące dyplomy, no naprawdę całkowicie odmiennych korzeni. Z jednej strony prace krytyczne z Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich, z drugiej strony malarstwo, z trzeciej architektura wnętrz, czy konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Co zobaczymy na wystawie w Pałacu Czapskich, jeżeli przejdziemy na wernisaż w ten piątek? Czym te wydziały się prezentują, czym się wyróżniają?
1: Dokładnie tym, dokładnie tą różnorodnością i tym wszystkim, o czym opowiadasz. Rzeczywiście ja na co dzień zajmuję się sztuką krytyczną, bardzo dużo pracuję z kontekstem politycznym, z historią, ale wydaje mi się, że chyba zostałam zaproszona do kuratorowania tej wystawy, żeby rzeczywiście wyciągnąć z niej coś więcej, poza właśnie tym, że przedstawiamy wybrane dyplomy, żeby spróbować na to może jakoś szerzej spojrzeć na tą wybraną grupę, czy pod kątem socjologicznym, czy społecznym, czy właśnie takim pokoleniowym na przykład, prawda, żeby spróbować zobaczyć, jacy oni są. Ale na tej wystawie była to też dla mnie bardzo ciekawa praca, bo tak jak na ogół bym chyba bardziej zajęła się malarstwem, czy tymi badaniami krytycznymi, to tutaj na przykład możliwość pracy z przyszłymi konserwatorami sztuki i zobaczenie tych prac konserwatorskich, to była czysta przyjemność i wydaje mi się, że to się może bardzo spodobać, żeby, ponieważ będzie obecny ten proces, który pokażemy, i ten kunszt, i ten ogrom pracy, który trzeba wykonać, żeby te prace wyglądały tak, jak wyglądają. Będzie bardzo dużo różnych rodnych prac. Będzie na przykład performance na otwarciu, a później w trakcie wystawy będzie zapis tego performance'u pokazany. Scenografia, będą też stroje, które są elementami dyplomów scenograficznych, czy też projektowanie ubioru. Będziemy mieli dwa fantastyczne dyplomy. Bardzo ciekawe rzeczy związane z nowymi mediami, ale też już, uwaga, wkracza AI. Będzie jedna praca, która została zrealizowana z wykorzystaniem AI i przyznam szczerze, że też, że bardzo mi się podoba i bardzo mi się podobał proces myślenia nad tą pracą, bo ona też pokazuje, że to AI to nie jest do końca to, że ktoś to zrobi zupełnie za nas i też to wymaga najpierw przygotowań i ciężkiej pracy, także z jednej strony od sasa do lasa, ale właśnie na tym polega bezkres wspólnoty trochę, który pokażemy.
0: Czyli hasło tegorocznych upcomingów. Co zobaczymy już tak czysto fizycznie, wchodząc do Pałacu Czapskich? Za scenografię odpowiada również ktoś zewnętrzny, tak jak ty kuratorujesz wystawę. Za scenografię odpowiada centrala, czyli Małgorzata Kuciewicz i Simon de Jacobis. Jak ta wystawa wygląda tak fizycznie?
1: Mam przyjemność pracować z grupą Centrala po raz kolejny i tutaj oczywiście dużo rozmawialiśmy o koncepcji wystawy i o tym właśnie bezkresie wspólnoty, w jaki sposób można wystawą, scenografią trochę to oddać. Będzie trochę smaczków. Z jednej strony została podzielona ta wystawa tak, żeby rzeczywiście każdy miał jednak tą swoją przestrzeń, dlatego że te dyplomy są bardzo różne i przy wystawach, które mają jakąś wspólną narrację, jedna wchodzi w drugą, przenikają się te tematy, jest dużo łatwiej przy scenografii, a tutaj jednak każda z tych osób jest trochę odrębnym światem i trzeba to jakoś...
0: To już nie jest czas tych dawnych salonów, gdzie ten obraz wisiał na obrazie.
1: Absolutnie, absolutnie i często one są bardzo rozbudowane, a równocześnie trzeba je jakoś połączyć i pokazać w zaledwie kilku salach 27 osób. Także z jednej strony są trochę rozdzielani i każdy dostał trochę swojej takiej własnej przestrzeni, ma trochę autonomii, a z drugiej strony został wprowadzony element luster, który powoduje to, że wybrane fragmenty prac zaczynają się multiplikować razem z naszym odbiciem i w ten sposób trochę wchodzimy właśnie w jakiś taki też bezkres myślenia o tej sztuce i o tej przestrzeni. Zresztą dla mnie bardzo ważne jest to, w jaki sposób pracuję z zespołem i nie tylko naprawdę fantastycznym zespołem Akademii Sztuk Pięknych, która przez cały rok ze mną skrupulatnie przygotowywała tą wystawę, ale także z Jankiem Berszem, który też przygotował dedykowany plakat, też w oparciu o koncepcję tej wystawy i też przygotował katalog. Bardzo zachęcam do zapoznania się, bo jest to rzeczywiście ciekawy przegląd tych wybranych, tak jak mówiliśmy, a nie najlepszych, co też jest trochę takim trikiem.
0: Trikiem, no bo
1: trochę
0: jak wybrany,
1: zastanawia, prawda?
0: Co najgorsze pokazujecie?
1: Co to znaczy wybrany, co to znaczy najlepszy? Mi akurat bardzo pasuje, że to są wybrane dyplomy, a nie najlepsze, dlatego że każdy znajdzie po prostu wśród nich coś dla siebie najlepszego. I chyba o to tak naprawdę w tej wystawie chodzi.
0: Znajdźcie więc coś najlepszego dla siebie. Znajdźcie to na wystawie Upcoming w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wernisaż już w ten piątek o 18. Jeżeli wtedy się nie wyrobicie, to nie ma tego złego, bo wystawa otwarta jest w Pałacu Czapskich aż do 20 września, a ze mną była Marta Czysz, czyli Upcomingów kuratorka. Wielkie dzięki.
1: Dzięki. Kampus Główny.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Kamień, papier, nożyce.
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
3: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16:00 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16:00, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
3: Autopromocja.

0: Kampus Główny.
1: Zaglądam jeszcze do działu nauki Gazety Wyborczej, tej internetowej, żeby podzielić się z wami ciekawostką, o której mogliście nie wiedzieć. Ja nie wiedziałem, a jak teraz o tym myślę, to faktycznie ma to sens. Mianowicie, naukowcy odkrywają, że kiedy skręcamy, biegamy, mamy tendencję, żeby robić to w lewo. Nie tylko na bieżniach lekkoatletycznych, które faktycznie zawsze są tak ułożone, żeby to w lewo biegać w trakcie zawodów, ale też operując swobodnie, wydawałoby się, w tłumie. To wynik badania opublikowane właśnie w Nature Communications, który został zbadany podczas pandemii COVID, a raczej dalej badana jest obserwacja wtedy popełniona. Kiedy mieliśmy zachowywać się od siebie dwumetrowo dystans, to grupa badaczy z Hiszpanii chcieli sprawdzić, jak w takim nakazie zachowywać się będą ludzie w tłumie, spodziewając się generalnie chaotycznego i przypadkowego zupełnie ruchu konkretnych osób. Tymczasem okazało się, że wykazujemy bardzo silną tendencję, żeby poruszać się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, innymi słowy w lewo. Claudio Feliciani, profesor z Uniwersytetu w Tokio, prowadził kolejne eksperymenty i cóż, faktycznie, mimo tego, że badano ludzi w różnym wieku, różnej płci, leworęcznych i praworęcznych, z różnych kultur pochodzących, zakrywając im na zmianę lewe lub prawe oko, we wszystkich kombinacjach większość ludzi kręciła się w tłumie w lewo. Największe lewostronne skrzywienie pokazywały z kolei dzieci. No a to wskazuje na jakąś przyczynę na poziomie biomechanicznym. Tej jeszcze nie znamy. Być może ma to związek z tym, że serce mamy po lewej stronie, być może z tym, że większość z nas jest prawostronna i ma silniejszą prawą stronę, chociaż znów w takim razie czemu leworęczni też skręcają w lewo. Zagadka pozostaje. Jeżeli chcecie poczytać więcej o tym, co już teraz o tej lewoskrętności naszej wiemy, to zajrzyjcie na wyborczą.pl. Tomasz Ulanowski.

0: Kampus główny.
1: Wspomniałem, witając się z wami, że dzisiaj delikatnie jestem niewyspany po seansie wspaniałego meczycha Iranu z Nową Zelandią o 3 nad ranem. Jeżeli też lubicie zarywać nocki właśnie oglądając mecze na żywo w tym pięknym mundialowym sezonie, to może zainteresuje was najnowszy odcinek, nie najnowszy, przepraszam, jeden z najnowszych odcinków, piątkowy dokładniej, podcastu Kampus Nauka, w którym to Kuba Łasicki rozmawia z doktorem Kamilem Leziakiem, klimatologiem z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Co klimatolog ma do powiedzenia o piłce nożnej? Okazuje się, że całkiem sporo. To mistrzostwa świata, które odbywają się na największym do tej pory obszarze, a niektórzy piłkarze będą musieli w ciągu kilku zaledwie dni raz to grać w Kanadzie, na przykład w Vancouver chyba jest jeden ze stadionów, a kolejny mecz mogą mieć do rozegrania w Meksyku. Nawet różnice między zachodnim a wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych są już bardzo duże, a to wszystko w trakcie gorącego lata. Jak wpływa to na piłkarzy? O tym opowiada właśnie doktor Leziak, a pyta Kuba Łosicki, który na sporcie też się przecież doskonale, jak wiecie, zna. Także polecam podcast Kampus Nauka i chciałem powiedzieć lekturę, odsłuchanie tej rozmowy, a jeżeli was piłka nożna zupełnie nie interesuje, to spokojnie, tematy naukowe dostarczamy wam 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki w podcaście Kampus Nauka i większość z nich ze sportem nie ma nic wspólnego, tak jak rozmowa o uczeniu się języka na podstawie zachowań w danym miejscu, czyli rozmowa o tym, jak kontakt z Halą Mirowską może pomóc w nauce języka polskiego. O tym Marta Boroń pyta dr Barbarę Łukaszewicz i tego też w Kampusie Nauka posłuchacie. Polecam.

Już za chwilę godzina pierwsza, a to znaczy, że dobiegł końca nasz wspólny dzisiaj czas. Dobiegła końca audycja Campus Główny. Dzięki za ten spędzony czas z nauką. Raz jeszcze polecam wystawę Upcoming w Akademii Sztuk Pięknych w ten piątek. To naprawdę co roku jest bardzo fajny wernisaż. Bardzo warto się tam pojawić i zobaczyć, co nowego zapowiada się w świecie artystycznym. No i polecam też kontakt z nami, słuchanie podcastu Campus Nauka i oglądanie mundialowych meczów, ale tutaj więcej dowiecie się pewnie w wiadomościach albo w jutrzejszej audycji Sporty o 10. Dobra, rozgaduję się, a miałem się przecież żegnać. Bartosz Pergu, to był Campus Główny. Pa!

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Campus. Same sztosy.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na Ircu Daklan. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet, jaki tam crossword. A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy oraz pominy takoż. I bez wytycznych weź na cały ten nostalgiczny stryszek. Ryjaszku, przyjdzie taki dzień, no ale jeszcze nie przyszedł. Jeszcze jest czas, jeszcze jest sporo dusz. Dlatego co tam kołaczy ci w sercu, paru prawdziwych wersów bez retuszu. Jeszcze jest mocny napór, jeszcze jest tlen. Kilka mniej sentymentalnych traków, znaczy mniej niż ten.

Bo zanim na lądkoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądkoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka.

0: wyjątkowo chula, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kura, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Hello Warszawa!
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Akademickie Radio Campus.

Campus. Same sztosy.

0: przenosimy się do Szkoły Głównej Handlowej i ja nazywam się Kamil Kuć.
1: Naukąt SGH.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o kondycji tak naprawdę polskich samorządów i wszystko dookoła ranking perły samorządu 2026 powoli wychodził, wyszedł. Dzień dobry swoją drogą, pan profesor Jacek Sierak jest razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jacek Sierak, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego.
0: Perły samorządu 2026, jak rozumiem, już się ukazały.
2: Tak, tak, jesteśmy świeżo po publikacji wyników. Zespół pracował nad tym długi czas. Pracujemy w zespole kilkuosobowym w Szkole Głównej Handlowej. To nasze drugie podejście we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną, gdy postanowiliśmy ocenić pracę samorządu w ostatnim roku. To ranking, którego metodykę opracowaliśmy w roku ubiegłym. Metodykę, która jest metodyką złożoną. Tam nie ma bardzo prostych pytań. Tam nie ma pytań, jak osiągasz dochody i w związku z tym uzyskujesz wysokie punkty. Mhm. Staramy się ocenić efektywność pracy samorządów. A więc mamy w Polsce, samorządy są bardzo zróżnicowane. Mamy takie samorządy, które mają wysokie budżety i niskie budżety. Takie, które inwestują dużo i mało. To wszystko ma swoje uwarunkowania. I uwarunkowania społeczno-gospodarcze, ale także uwarunkowania takie, które związane są z procesem zarządzania. Mhm. I w naszych ocenach, w naszym rankingu staramy się znaleźć takie samorządy, które właśnie są perłami. A więc mając określony potencjał, potrafią ten potencjał wykorzystać. Można mieć bardzo duży potencjał i średnie wyniki. Można mieć niski potencjał i nadzwyczajnie wysokie wyniki. I naszym zadaniem jest właśnie tak skonstruować wskaźniki, tak dobrać miary, aby takie perełki znaleźć.
0: Więc no, brzmi naprawdę uczciwie ten ranking. Ja oczywiście przejdę do tego, kto faktycznie wygrał, albo kto jest na pierwszym miejscu, który samorząd jest tą perłą 2026 roku, ale chwilowo bardziej mnie interesuje, jak wygląda kondycja polskich samorządów, dlatego że sam taki ranking już powstaje, że wskaźniki powstały, że zostały zmierzone, więc jak wygląda z tej perspektywy kondycja polskich samorządów? Czy to jest raczej średnie miejsce, w którym może powinniśmy być, czy może właśnie wręcz przeciwnie, czy może przeciwnie, jest naprawdę super i w sumie nie ma wiele do poprawy?
2: To jest znakomite pytanie, tylko nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie.
0: Tak zawsze.
2: Tak jest. Natomiast co należy podkreślić, samorządy funkcjonują w Polsce od ponad 30 lat. Mm-hmm. I jeżeli przejedziemy sobie przez tą naszą małą, taką lokalną Polskę, czy to będzie mała miejscowość, średnie miasto, czy duże miasto, to ludzie w moim wieku zwłaszcza, a więc tacy, którzy w tym uczestniczyli od początku, oni zauważą zmiany natychmiast. Dla młodego pokolenia to jest być może oczywiste, że mamy ścieżki rowerowe, że mamy wodociągi, kanalizację, że mamy dobrze funkcjonującą szkołę. 30-40 lat temu tego nie było. Tego nie było. I to, że Polska lokalna się zmieniła, że nastąpiła rozsądna alokacja środków, to przede wszystkim zasługa samorządu terytorialnego. I tych gmin biedniejszych i tych gmin bogatszych.
0: Ale z czego to wynika? Z edukacji? Czy nie tylko społeczeństwa, ale też samych rządzących tak naprawdę samorządami terytorialnymi? Czy jaki jest powód tego, że na przestrzeni tych 30-40 lat tak dużą transformację zobaczyliśmy?
2: Przede wszystkim to jest związane z cechą samorządową, więc samodzielność.
0: Okej.
2: Okay. To jest samodzielność i to jest samodecydowanie. Ja podam bardzo dobry przykład. Moi rodzice, ja mieszkam 10 kilometrów od Warszawy, moi rodzice do momentu zmiany ustrojowej 30 lat czekali na telefon i się go nie doczekali.
0: Oho.
2: Nastąpiła telefon taki wkręcany kiedyś, nie komórka. Nastąpiła zmiana, wybraliśmy władze samorządowe. Po 6 miesiącach każdy, kto chciał, ten telefon miał. I to jest istota, to jest samorządność. Władza lokalna słucha ludzi. Władza lokalna ankietuje, jakie są potrzeby, identyfikuje te potrzeby. I co bardzo ważne, co się zmieniło w stosunku do poprzedniego systemu, władza lokalna dysponuje środkami. Jeżeli potrafi utrzymywać kontakt z mieszkańcami, to wie w jakie kierunki te środki alokować. To są potrzeby bieżące i są potrzeby inwestycyjne, to są potrzeby infrastrukturalne. I na podstawie identyfikacji tych potrzeb określone kierunki rozwoju. Gminy przyjęły swoje strategie rozwoju, zwłaszcza te, które potrafiły dobrze komunikować się z mieszkańcami, te poszły właśnie w te pożądane kierunki. Oczywiście barierą są zawsze środki finansowe. Jeżeli pan pyta o kondycję finansową samorządów, to ona się zmienia i ona się zmieniała. I powiem tak, samorządom zawsze było trudno, ale samorządy zawsze dawały radę. Czyli dochodzimy jeszcze do jednego elementu. Powiem globalnie, bo oczywiście są dobre i gorsze przykłady. Samorządy radzą sobie z procesami zarządzania. A więc wiedzą, jak efektywnie wykorzystywać te środki, które posiadają, ale wiedzą też, w jaki sposób pozyskiwać środki zewnętrzne. Jeśli mówimy o inwestycjach, to nie znajdziemy podmiotów, które więcej inwestują niż jednostki samorządu terytorialnego. Bez inwestycji samorządowych typu droga, typu wodociąg, typu kanalizacja, nie będzie możliwości uzbrojenia nowych terenów, a więc nie będzie nowej działalności gospodarczej, nie będzie nowych mieszkań i na szczęście samorządowcy bardzo szybko to poczuli. To, że my pozyskujemy środki unijne i wykorzystujemy te środki unijne w 100%, a wykorzystalibyśmy w 150%, jakbyśmy mogli, to jest w olbrzymim stopniu zasługa samorządu.
0: I to są też inwestycje, które bardzo szybko się zwracają właśnie w postaci biznesów choćby.
2: To są inwestycje, które mają stopę zwrotu. Ona nie jest oczywiście natychmiastowa, natomiast powoduje, działa jak magnes. To znaczy, jeżeli zrobimy jedno, robimy drugie.
0: Mamy dobry teren, mamy plan zagospodarowania terenu.
2: Jedna firma, która pojawi się, przyciąga drugą i tak to jest. To są procesy sterowane, ładnie procesy rozwoju społeczno-gospodarczego. Oczywiście, ja tylko skończę, nie wszystkie samorządy mają te same możliwości, bo mamy w Polsce procesy zmian demograficznych. Mamy gminy o bardzo różnym poziomie rozwoju, o sytuacji społeczno-gospodarczej. I dlatego, jak już mówimy o tych perłach samorządu, to dla nas istotne jest również, żeby znaleźć taką Polskę, małą gminę w Polsce Wschodniej, która niby ma niski potencjał, a potrafi ten potencjał wykorzystać.
0: Bo mówimy głównie tu o potencjale finansowym, prawda?
2: Mówimy o potencjale społeczno-gospodarczym.
0: Okej, czyli szerszej jeszcze.
2: Mówimy szerzej, a to jest, następstwem tego są oczywiście finanse, bo jeżeli my robimy ranking perły samorządu, to finanse, gospodarka to jest jeden z elementów.
0: Wiadomo.
2: Ale tych obszarów mamy więcej, które oceniamy, bo to nie może być tylko tak, że na wszystko patrzymy z punktu widzenia kryterium finansowego. Ludzie muszą mieć komfort życia, ludzie muszą mieć dobrą szkołę, ludzie muszą mieć przestrzeń wspólnych spotkań i to się nie dzieje natychmiastowo. Ale w momencie, gdy jesteśmy w stanie zaspokoić jedną potrzebę, tę podstawową, to ważne, żeby identyfikować kolejne. To tak jakbyśmy sobie wchodzili po schodach i widzieli coraz więcej. Czyli jeżeli jesteśmy na drugim schodku, chcielibyśmy być na czwartym, zobaczyć coś więcej, ale to nie znaczy, że my się zatrzymamy.
0: No tak.
2: To znaczy, że będąc na tym czwartym, będziemy chcieli wejść na piąty, szósty, a tam nam się otwierają nowe perspektywy. Ale uwaga, także nowe potrzeby, bo mieszkańcy, uzyskując jedną potrzebę, tak, realizując tę potrzebę, mówią, no chcielibyśmy coś więcej. Dlatego samorząd jest potrzebny, będzie zawsze potrzebny i będą potrzebni ludzie, którzy potrafią tym samorządem dobrze zarządzać.
3: I za chwilę do tematu wrócimy. Będę chciał powiedzieć o konkretach, jakie gminy ostatecznie są tymi perłami samorządu 2026. Zostańcie z nami.
1: Naukąt SGH. Reklama. Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
4: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: na Ukąd SGH.
1: I cały czas razem ze mną profesor Jacek Sierak, ekspert od problematyki samorządowej. Rozmawiamy dzisiaj o perłach samorządu 2026. Możecie sobie sami sprawdzić, jak ten ranking wygląda, wpisując po prostu gdziekolwiek w Google perły samorządu 2026. My rozmawiamy o tym z takiej szerszej perspektywy, chociaż powiemy też o niektórych przykładach niektórych gmin. Ja bym raczej chciał się skupić na... Żyjemy w takich dosyć niepewnych czasach. Dzieje się bardzo dużo dookoła nas. Polskie gminy mierzą się też z wyzwaniami demograficznymi, klimatologicznymi, technologicznymi. Które z tych wyzwań tak najmocniej wpływa faktycznie na samorządy w naszym kraju?
2: Bardzo ważny jest wątek ten pierwszy, o którym pan powiedział. To są zmiany demograficzne. Mhm. I to jest naprawdę zagrożenie w przyszłości dla całego systemu funkcjonowania tych gmin, takiego funkcjonalno-przestrzennego układu. Dlaczego? Coraz mniejsza liczba osób w wieku produkcyjnym oznacza mniejsze wpływy budżetowe. Mhm. Coraz większa liczba osób ze srebrnej tej gospodarki, a więc w wieku poprodukcyjnym, oznacza coraz większe wydatki bieżące gmin, tak? Wydatki o charakterze takim socjalnym, charakterze wspierającym. To są duże grupy, które wymagają uwagi. A więc jeśli mówimy o zmianach takich fundamentalnych, to są rzeczywiście problemy związane z generowaniem środków budżetowych w związku ze zmianami demograficznymi. Mm-hmm. Jeżeli te procesy będą dalej postępowały, to w wielu jednostkach pojawi nam się pytanie, czy jesteśmy w stanie w ogóle znaleźć środki na finansowanie procesów rozwoju. Mm-hmm. Jeśli młodzi ludzie wyjeżdżają i oni nie wracają, to te jednostki po prostu tracą swój potencjał. A więc tak ważne są te inwestycje, o których mówiliśmy wcześniej, by przekonać młodych ludzi, dobrze, jedźcie do Warszawy, do Gdańska, do Krakowa, zyskujcie tam wiedzę, umiejętności, kompetencje, ale wracajcie. Wasze małe, lokalne ojczyzny was potrzebują. Czyli problem demograficzny to jest problem bardzo złożony. W wielu przypadkach to może być problem pytanie o dalsze funkcjonowanie tych jednostek i zdolność do finansowania zadań. Tak, bo cóż będzie, jeżeli będziemy mieli puste szkoły? Mm-hmm. Albo szkoły z niewielką liczbą osób, tak? Jeżeli nie będziemy tworzyli nowych miejsc pracy, spada atrakcyjność, spada konkurencyjność takiej jednostki. A więc tu bardzo ważne, żeby właśnie inwestować w przyszłość. Tutaj to wszystko nie zależy tylko od samorządów, bo są potrzebne inwestycje o charakterze centralnym. Dlaczego mówiliśmy cały czas o trudnej sytuacji Polski Wschodniej? Mm-hmm. Dlatego, że nie było tam jak dojechać. Wybudowanie dróg, możliwości komunikacyjne. Proszę zobaczyć, jak pozytywnie zmienia się województwo podkarpackie.
1: Prawda.
2: To są tygrysy rozwoju. Jak zmienia się województwo lubelskie też. I tam, jeżeli spojrzymy na rankingi też i atrakcyjność tych miast, to zobaczymy, że Rzeszów przyciąga bardzo dużą liczbę młodych ludzi.
1: No, Rzeszów też coraz bardziej popularny jest, to
2: jest
1: prawda.
2: Jest coraz bardziej popularny, ale jeżeli jedziemy sobie przez Podkarpacie, to widzimy, tam budują się domy, tam powstają usługi. A więc to jest też efekt tej działalności samorządowej. Z drugiej strony, ale to jest też efekt pozyskiwania środków unijnych, umiejętnej alokacji i naprawdę, jeżeli ocenimy sobie ten okres, w którym korzystamy ze środków unijnych, a więc powiedzmy w przypadku samorządów od roku 2005-2006, to jest skok cywilizacyjny. To jest wzrost w stosunku do PKB lokalnego, w stosunku do średniej unijnej, bardzo znaczący. Do tego stopnia, że polskie regiony powoli będą traciły możliwość pozyskiwania takich środków, a więc to świadczy też o tym, jak potrafiliśmy wykorzystać tę szansę i jak wykorzystanie tej szansy doprowadziło do wzrostu poziomu życia. My tego naprawdę wielokrotnie nie doceniamy. Ja kilka dni temu musiałem sobie zrobić krótki urlop i byłem w Bułgarii. Pamiętam to Bułgarii wiele lat temu i jak spojrzałem dzisiaj, jak wygląda tam życie lokalne, to chyba nic z naszej Polski lokalnie, nawet z tych małych miejscowości, nie chciałby takiego wzorca przyjąć, mimo że kiedyś jeździliśmy do Bułgarii, patrzyliśmy to jako na kraj dużo lepiej zagospodarowany od nas. Co więcej, nie tak dawno służbowo byliśmy w Budapeszcie, no i muszę z dumą powiedzieć, że polskie samorządy zrobiły dużo więcej niż samorządy lokalne na Węgrzech. To widać po prostu.
1: Oj, powiem szczerze, ja całkiem niedawno byłem we Włoszech i stwierdziłem, że tam lokalne ośrodki, nawet na północy Włoch, które przecież funkcjonują o wiele lepiej od południowych Włoch, moim zdaniem radzą sobie o wiele gorzej niż ośrodki lokalne w Polsce. No, my naprawdę na tle europejskim nie mamy się czego wstydzić.
2: Dokładnie, dokładnie. I olbrzymia zasługa w tym samorządów.
0: Na pewno na sam koniec tej audycji będę chciał poruszyć, które w naszym kraju gminy są tymi perłami samorządu, więc zostańcie z nami, zaraz do was wracamy. Trust me.

0: Naukąd SGH.
1: Profesor Jacek Sierak, ekspert od problematyki samorządowej z SGH, jest razem ze mną cały czas. Rozmawiamy o perłach samorządu 2026. Ten raport jest już opublikowany i możecie go sobie znaleźć na stronach internetowych. Zachęcam do sprawdzenia tego, o czym rozmawiamy. Teraz przejdziemy do tego faktycznie, do jakichś takich bardziej precyzyjnych omówień, a też i zaskoczeń w tym rankingu, które mieliśmy. Tak jak powiedziałem wcześniej, kurczę, gminy się same zgłaszają do tego rankingu i to jest trochę taki sprawdzian dla nich. Takie nawet bardzo przyjemne zestawienie, jak sobie poradziliśmy w zeszłym roku, jak sobie radzimy aktualnie, gdzie jesteśmy na tle całej reszty samorządów. Ile samorządów się zgłosiło w ogóle w tym roku? Mamy taką informację?
2: Tak, z tym, że tu musiałbym sięgnąć dokładnie do danych, danych Inforu, tak żeby myślę, nie chciałbym też...
1: Dobra, nie ma to znaczenia.
2: Nie ma to znaczenia. Nie wiem, musiałbym to uzgodnić z partnerem.
1: Nie ma to znaczenia. Zgłosiło się masa gmin, ale to jest dla nich swego rodzaju test.
2: Mamy kilkaset gmin, które uczestniczą w naszym badaniu.
1: Co też jest taki sprawdzian, któremu się muszą dobrowolnie poddać.
2: Mamy gminy wiejskie, mamy gminy miejskie, mamy gminy miejsko-wiejskie, mamy miasta mniejsze, większe. Perły samorządu to jest ranking, który funkcjonuje od wielu lat. A więc myślę, że to jest taka dobra tradycja.
1: Okej, czyli żeby, ale żeby poddać się takiemu testowi, nawet trzeba mieć trochę raczej takie poczucie, że hej, mam wrażenie, że zrobiliśmy coś dobrze. Sprawdźmy, jak to wyszło na tle całej reszty. Czy to jest takie podejście samorządowców również do tego, żeby też zweryfikować swoje własne osiągnięcia trochę?
2: No też lubimy poddać się ocenie, zobaczyć, jak nas widzą inni. Ale już te pytania chyba byłoby szczegółowo zadawać samorządowcom. Ja sam mam swoją historię samorządową i to kilkunastoletnią. I muszę powiedzieć, że też zgłaszaliśmy się do samorządów i też zdarzało nam się zdobywać nagrody. A więc chyba tak, chyba chcemy dowiedzieć się, jak nas widzą inni. I to właśnie w różnych rankingach, gdzie mamy różną metodykę ocen.
1: Powiedzieliśmy już to wielokrotnie, że w tym rankingu mamy bardzo różne kategorie również, w których mierzymy poszczególne gminy i są to gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie, więc tych kategorii jest naprawdę sporo. Wszystko też chodzi o to, żeby to po pierwsze było uczciwe ocenianie i żeby gminy mniejsze mierzyły się też z gminami mniejszymi innymi, ale takie faktycznie perły, gdybyśmy mieli wskazać, czyli które gminy radzą sobie najlepiej, pod jakimi względami, i takie pojedyncze przypadki mnie interesują tylko i wyłącznie.
2: Dobrze. Powiem jeszcze jedno, że mamy różne kategorie ocen. Oceniamy gminę jako całość i oceniamy także włodarza, czyli oceniamy gminę z punktu widzenia osoby, która zarządza, a więc mówimy, to jest ta osoba, która przyczyniła się do wyników gminy przede wszystkim,
1: ale to szczerze mówiąc jest też bardzo dobry wskaźnik dla samych wyborców. Hej, kiedy nasz włodarz znalazł się w perłach samorządu 2026, to znaczy, że jest dobrym włodarzem. I w sumie to bardzo dobra informacja też dla tego włodarza, że na przyszłą potencjalnie kadencję, którą...
2: To tak, i chyba, chyba samorządowcy też lubią chwalić się tymi wynikami, że słowo chwalić się jest najlepsze, ale informować o tym.
1: Nie ma nic złego, że w chwaleniu się dobrymi wynikami, uważam.
2: Ale wielu samorządowców jest to ludzie bardzo skromni i naprawdę po latach czasami ich doceniamy. O ile w wielu rankingach, jeżeli czytamy, szukamy pierwszych miejsc, to mamy te gminy najbogatsze, bo one mają największy potencjał, one mają największe dochody własne. Tak u nas, w naszym rankingu, jeżeli byśmy właśnie szukali tych włodarzy, bo może skupmy się tutaj na tych gminach, których mamy włodarzy, to znajdziemy wśród gmin wiejskich wcale nie jednostki położone w obszarach aglomeracyjnych, gdzie potencjalnie te dochody są najwyższe. Nie znajdziemy tu najbogatszej gminy w Polsce, bo też takowa jest, a znajdziemy takie mniejsze jednostki, jak Iławę, gminę wiejską, jak Rybno. I to nie jest przypadek, bo w tamtym roku, jak sobie przypomnę ranking, to te gminy też były. One czasem zmieniają miejsca, z pierwszego na drugie, z drugiego na trzecie, ale zazwyczaj zostają w dziesiątce. Co to znaczy? to znaczy, że te gminy są zarządzane strategicznie, że one mają jakiś konkretny plan
3: i
2: to nie jest działanie przypadkowe. To się potwierdza w kolejnych latach. Tak? Czyli mówimy o tych efektach. Mówimy o efektywności, o racjonalności i możliwości, raz wrócę jeszcze do tego, wykorzystania własnego potencjału, który czasem jest niższy, czasem jest wyższy. W miastach tych średnich także nie jest tak, że to są miasta najbogatsze, tak? To są też często właśnie mniejsze jednostki. Mamy Prusice, mamy Morawice, z takich lepiej, bliżej położonych ośrodków aglomeracyjnych to mamy Piaseczno. Mhm. Też w Trójce. To są gminy miejsko-wiejskie. W miejskich mamy Dzierżoniów, mamy Siemianowice Śląskie, mamy Ełka, więc proszę zobaczyć, że to jest też bardzo
1: ogromny
2: rozłożenie.
1: Na mapie Polski.
2: Terytorialne, dokładnie. W miastach dużych, które wiodą prym, mamy Łódź, mamy Katowice, mamy Bydgoszcz. Ten samorząd u nas naprawdę ma duże kompetencje, ma dużą samodzielność, ma wysokie środki finansowe. Oczywiście ma wiele potrzeb. I ważne też, żeby władze centralne widziały i doceniały, co samorząd robi. Bo istnieje takie chyba przeświadczenie, że jeżeli z czymś sobie nie radzimy, a damy to samorządowi, to zacznie funkcjonować. Tyle, że samorząd oprócz zadań potrzebuje też środków finansowych. A to jest problem, to był problem i jest problem w Polsce od momentu powstania samorządu. Czyli mamy decentralizację zadań, za którą nie zawsze podąża decentralizacja finansów publicznych. A tego oczekiwałyby samorządy, niezależnie czy to jest mała gmina, czy to jest duże miasto.
1: I to jest dobre podsumowanie, wydaje mi się, naszej rozmowy. Profesor Jacek Sierak, ekspert od problematyki samorządowej, był moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Bardzo dziękuję i zachęcam do zapoznania się z wynikami naszego rankingu.
1: Perły Samorządu 2026. Możecie tak wyszukać ten ranking. Naprawdę mega ciekawe wnioski z niego płyną. Polecam się z nim zapoznać i zobaczyć, jakie miejscowości są i czy przypadkiem może i wasza miejscowość gdzieś tam się znajdzie. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Naukąt SGH.
1: To już również wszystko ode mnie. Nazywam się Kamil Kuci. Ponownie słyszymy się już za tydzień o tej samej porze.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Kamień, papier, nożyce!
3: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18, wielki finał o 21. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
4: Reklama.
0: Radio Campus.

I know who it is.

0: Na strunach milenialskiej nostalgii postanowiliśmy zagrać na początek MGMT z debiutanckiej płyty, która jeszcze przez kilka miesięcy ma lat naście, bo w przyszłym roku będzie miała już 10.
1: Normalnie o tej porze.
0: A propos czasu, 10 po 15, dzień dobry. Kasia Wojtasik przed mikrofonem, Tomek Paziewski audycję realizuje. Zapraszamy do 17 na wtorkowe Normalnie o tej porze.

0: To był One Archives i wspomniani Boys in Blue.
1: Kultura w mieście.
0: Radio Campus FM, tam polecam wejść i żeby sprawdzić playlistę w chwili dowolnej, ale też, żeby być może zaplanować sobie najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, ale jednym okiem warto patrzeć na stronę kampusa, a drugim przyjrzeć się uważnie swoim dłoniom, bo być może są to dłonie należące do mistrza albo mistrzyni w papier, kamień, nożyce. Kolejne mistrzostwa przed nami, tak jak wspomniałam, najbliższa sobota, 20 czerwca, plac za Baw nad Wisłą. Od 18 startujemy. Najpierw z kwalifikacjami, a potem z finałem, który wyłoni wspomnianego mistrza albo mistrzynię. W ubiegłym roku wygrał Kuba Więcek, ale proszę się nie porównywać, tak bym powiedziała. Nie trzeba mieć ani żadnych płyt, ani Fryderyków na swoim koncie. Trzeba mieć jakiś zew rywalizacji, chęć dobrej zabawy, czas w sobotnie popołudnie i trzeba się też zgłosić. Stąd jeszcze raz przypomnę i odeślę Radio Campus FM, tam link, który poprowadzi was do rejestracji na sobotnie zawody. Zamówiliśmy świetną pogodę z tych tropikalnych, więc rozważcie udział i przyjdźcie. Jeśli nie zagrać, to może popatrzeć na to, jak się wygrywa, ale też nie wygrywa w kolejnych mistrzostwach w papier, kamień, nożyce. 20 czerwca, plac zabaw nad Wisłą. Do zobaczenia, mam nadzieję.

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli. Nie wiem.

Bardzo to konsekwentny i pracowity człowiek. Kamil Piwot z numerem Nic, zapisanym, opublikowanym w kwietniu, a przypomnę, że Kamil deklaruje, że co miesiąc będzie wypuszczał kolejne utwory. Mamy czerwiec, chyba jeszcze bez czerwcowego kawałka, ale nie chciałabym tu absolutnie wytwarzać presji. Chyba też daleko od presji, a z dużą porcją przyjemności, satysfakcji i podejrzewam jakiejś takiej ogólnej życiowej radości powstawał numer, który za moment, bo to wspólny kawałek Jamiego XX i The Avalanches, Every Single Weekend, a ta satysfakcja mogła wynikać z tego, że Jamie XX jest wielkim fanem składu The Avalanches. Gościnnie pojawili się na jego producenckiej płycie niecałe 2 lata temu, a tym razem rewizyta i to u Avalanches wskakuje Jamie XX z nowym numerem.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Jest 15.30, Karolina Harzyńska.
1: Serwis akademicki.
2: Za nami Kongres Nauka dla Społeczeństwa, współorganizowany przez Uniwersytet Warszawski. To były dwa dni pełne wymiany wiedzy i doświadczeń, prezentacji wyników badań i wdrożeń, paneli eksperckich i debat. Ciekawym punktem była debata rektorów uczelni, a jej specjalnym gościem była wiceminister w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Karolina Zioło-Pużuk. Finałem było wręczenie statuetek Perspektywy Nauki. Gospodarzami kongresu byli rektor UW profesor Alojzy Nowak oraz profesor Henryk Skarżyński, a relacje z obu dni kongresu możecie obejrzeć na YouTubie. A już dziś, przez najbliższe 3 dni w Galerii Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej będziecie mogli oglądać wystawę prac studenckich pod tytułem Studium Barwy. To prezentacja projektów pokazujących, jak kolor wpływa na przestrzeń, sztukę i architekturę. Wernisaż startuje o 18 w gmachu przy ulicy Koszykowej 55. Wystawa inauguruje także nowy projekt Fundacji Wydziału Architektury, który ma wspierać kolejne inicjatywy artystyczne i rozwój młodych architektów. Już jutro Szkoła Główna Handlowa będzie obchodzić swoje święto. Oprócz uroczystego posiedzenia Senatu SGH w programie także medale, wyróżnienia, promocje doktorskie i habilitacyjne oraz wybór kolejnych liderów SGH. Początek 120-lecia uczelni o 10 w budynku głównym SGH przy Alei Niepodległości, a z kolei jutro wieczorem o 18.30 SGH zaprasza na koncert jubileuszowy. Więcej info znajdziecie na stronie SGH. Co drugi student w Polsce może zmagać się z przewlekłym stresem, negatywnymi emocjami i wycofaniem z relacji społecznych. Tak wynika z badania naukowców ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Badacze zwracają uwagę, że odsetek osób z tak zwaną osobowością typu D wśród młodych studentów jest nawet 2 razy wyższy niż w całej populacji. Badacze zauważyli też, że wielu młodych ludzi rzadziej szuka wsparcia i wycofuje się z relacji społecznych. Ich zdaniem to sygnał, że uczelnie powinny jeszcze mocniej wspierać zdrowie psychiczne studentów. A więcej o tym przeczytacie na naukawpolsce.pl.
1: Korki.
0: Warszawskie ulice o tej porze raczej przejezdne. Co ciekawe, korkometr pokazuje, że dosyć trudno do Warszawy wjechać. W zasadzie ze wszystkich kierunków, z wyjątkiem Marek i Starej Miłosny. I do Starej Miłosny można też łatwo wyjechać z Warszawy, w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych wylotówek.
1: Pogoda.
0: 19 stopni właśnie w mieście, codziennie cieplej, jutro 22, 24 w czwartek, piątek 28, sobota 32 stopnie, niedziela też okolice 30.

0: To Kolsi z numerem milion. Skoro mamy wtorek i 2 minuty po godzinie 16, to czas na tematy związane z Warszawą. Antenę przejmuje Kamil Michałowski.
1: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: W dzisiejszej stacji Warszawa przyglądamy się pewnemu gigantycznemu raportowi, który oczywiście ma w swojej nazwie Warszawę, ale ma także kulturę.
1: Stacja Warszawa.
2: Pani doktor Lucja Krzyżanowska i Grzegorz Liśkiewicz, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Właśnie raport, o którym napomniałem na samym początku, to no właśnie raport kulturalny, za który państwo odpowiadacie, który traktuje o bardzo szerokiej tematyce.
3: Traktuje o uczestnictwie w kulturze Warszawy, mieszkańców Warszawy.
2: No właśnie, bardzo szeroko, bo sam raport też bardzo obszerny. Czy możemy wspomnieć na początek o metodologii tego badania, tak w telegraficznym skrócie, żebyśmy wiedzieli w ogóle, z czym obcujemy?
4: Tak, ten raport jest częścią szerszego programu, które realizuje Warszawskie Obserwatorium Kultury, który się nazywa Warszawskie Uczestnictwo w Kulturze. Będę się dalej posługiwał skrótem WUK i raport, o którym mówimy, to są wyniki w tym raporcie.

0: muzeów są takimi pierwszymi ogniwami, które nam się kojarzą w głowie, a no właśnie, czy granie w gry wideo już można podciągać pod kulturę? No to badanie pokazuje, że tak.
1: My uważamy, że tak. Co więcej, poprzednie badanie, które było realizowane w Warszawie też na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy w roku 17, tam również granie w gry wideo lub gry mobilne na telefonie również były traktowane jako uczestnictwo w kulturze. I tu możemy powiedzieć, że w 25 roku o 5 punktów procentowych wzrosła liczba osób, które deklarują, że w te gry grają. Więc rośnie nam też tutaj liczba osób, które grają w gry.
0: No właśnie, bo gdy mówimy o tym raporcie i o zmianach, które tak na dobrą sprawę wśród warszawianek i warszawiaków zachodzą, no to tu właśnie widać, no właśnie, co tu widać, bo no, przychodzi mi do głowy takie wydarzenie z roku 21, które nam trochę przedefiniowało w ogóle chyba to, jak żyjemy na co dzień też i to właśnie, czy to w tym badaniu wychodzi, że to podejście nasze do kultury też się zmieniło w ostatnich 10 latach?
2: Jak najbardziej możemy to zaobserwować, porównując dane 2017 versus 2015, tych dwóch dużych badań uczestnictwa w kulturze, obserwujemy, że tak, po pierwsze to, co wzrosło, to jest wizyta w kinach, wizyta w teatrach, granie w gry, tak jak już Łucja wspomniała, również wzrosło. To, co się utrzymało na stabilnym poziomie, to jest odwiedzanie bibliotek, domów kultury, klubów osiedlowych. To są pewne takie rzeczy niezmienne, jeśli chodzi o Warszawę. Natomiast to, co zmalało, to są takie właśnie czynności, przyjmowanie gości, bycie w gościach. To tutaj nam badani wskazali, że zdecydowanie jest tego mniej, ponieważ aż 13 punktów procentowych mniej. I to ja postrzegam jako pokłosie pandemii, gdzie zostaliśmy w tych domach i nadal jeszcze nie do końca z nich wyszliśmy lub przyjęliśmy ten ten spokojniejszy, powiedzmy, tryb życia. Mniej się zdecydowanie gościmy.
1: Mniej się gościmy, ale jeśli chodzi właśnie o to uczestnictwo, wychodzenie do instytucji, to tu się odbiliśmy. To znaczy tutaj było takie ryzyko, że już w ogóle nikt nigdy do kina chodzić nie będzie. To się na szczęście nie wydarzyło. To znaczy nawet nam to kino wzrosło z 47 do 52% i teatry też wzrosły z 24 do 31%. Czyli mamy tutaj odbicie i to, co ważne, to co Grzegorz powiedział, ten stabilny procent, jeśli chodzi o biblioteki i domy kultury.
0: To jeszcze nie wszystko. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.

0: salsa.
1: W dzisiejszej stacji Warszawa omawiamy gigantyczny raport, który wiąże ze sobą Warszawę, ale także kulturę.
2: Stacja Warszawa.
1: I warto tutaj zaznaczyć, że no te gałęzie kulturalne właśnie z jednej strony są tam takie rzeczy, które pewno nikogo nie będą dziwić, jak kino, teatr, muzea, galerie sztuki, biblioteki, domy kultury, oglądanie filmów czy seriali, no ale właśnie wybijają się również takie tematyki jak piknik, ognisko, grill, czy granie w gry wideo lub gry mobilne, które no właśnie są, no tak na dobrą sprawę, czy są świeżynkami w takim razie, w tym uczestnictwie w kulturze, no właśnie, kiedy one zaczęły się tu pojawiać i przebijać i czy są faktycznie też istotnym elementem, no bo gdy o tym pewno myślimy, no to kino, teatr i wyjścia do

0: Stacja Warszawa.
1: Czy my możemy powiedzieć, że Warszawa w takim razie odrabia swoją lekcję, jeśli chodzi o kulturę i... No właśnie, czy Warszawa podąża za trendem, czy Warszawa wytycza trend, jeśli chodzi o to, jak z tą kulturą się obcuje?
2: Jeśli chodzi o badania, które realizujemy, to my tutaj jak najbardziej nawiązujemy do tego, do tego nurtu badań uczestnictwa w kulturze kontekstowego, ale jak najbardziej samo to, że takie duże badanie się wydarzyło w ogóle w Warszawie, bo próba 9000, naprawdę sondaże często ogólnopolskie są realizowane na próbach 1000 albo 2000. My tutaj mówimy o ekstensywnym badaniu, za którym też szedł budżet konkretny i miasto tu jak najbardziej zależy na tym, żeby mieć te dane bardzo szczegółowe, nawet per dzielnica, ponieważ też wrócę do wcześniejszego pytania, co można z tymi danymi zrobić. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w urzędzie dzielnicy, pracujemy jako osoba, która zarządza w jakiś sposób działalnością kulturalną, albo jesteśmy domem kultury w konkretnej dzielnicy. Możemy zobaczyć, po pierwsze, jaki segment z tych naszych 5 osób uczestniczących w kulturze jest najbardziej doreprezentowany w danej dzielnicy. Za tym segmentem będą szły konkretne potrzeby, konkretne bariery. Możemy też zobaczyć, czy na przykład w naszej dzielnicy mamy więcej osób uczestniczących w kulturze w wieku 18-24 lata i jak najbardziej możemy w te dane zaglądać, tak, żeby sprawdzać, gdzie mamy pewne niedociągnięcia, powiedzmy, jeśli chodzi o misję społeczną instytucji kultury, a gdzie wypadamy dobrze. Także jak najbardziej myślę, że jeśli chodzi o to takie strategiczne podejście do badań i to, co można z nimi robić i jakie się na lata rozpisuje, ponieważ nie dopowiedzieliśmy też, że te duże badania planujemy powtarzać co kilka lat, żeby móc obserwować trendy.

0: już nie czekać, tak jak to było w tym momencie, że było duże badanie w 2017 i teraz w 2015, to myślę, że tutaj to jest taki przykład, którego jeszcze w Polsce nie mieliśmy.
1: No też z zupełnie innymi pewno sprawami zmaga się Warszawa Śródmieście i wyludniające się, no wyludniające to źle powiedziane, ale no miejsce, które nieco odpływają od niego ludzie, a z zupełnie innymi, no nie wiem, chociażby Chomiczówka, czy druga strona Wisły, gdzie tych osiedli buduje się coraz więcej, mieszka tam coraz więcej ludzi, a instytucji kultury no nie ma aż tyle, więc to też można bardziej lokalnie też pomyśleć o tej Warszawie i no i to już daje jakiś pogląd na to, z czym no właśnie chociażby dzielnice muszą się zmagać. Gdzie cały raport znajdziemy, gdyby ktoś chciał go sobie przestudiować i czy macie państwo jakąś radę, jak go studiować, bo ja muszę przyznać, że przez ostatnie 3 dni z niego nie wychodziłem i nie powiedziałbym, że jestem z nim już dobrze zapoznany.
2: Wszystkie materiały dotyczące tego badania, to znaczy raport, taki szeroki, długi,
0: kilkaset slajdów,
2: raport tak zwany skrócony, czyli takie według nas najważniejsze wnioski, najważniejsze podsumowania.
0: Od którego zachęcamy, żeby zacząć przygodę tak. Z tym badaniem. Tak.
2: Też prezentacja, która była pokazywana na konferencji, na premierze, ale również baza danych cała i w najbliższym czasie także kwestionariusz, czyli narzędzie, które było wykorzystywane. Wszystkie te materiały są dostępne na naszej stronie internetowej www.wok.art.pl. I zachęcamy, ponieważ bardzo nam zależy też na tym właśnie, żeby te dane żyły. Że każda osoba, która będzie chciała sobie coś przeanalizować, sprawdzić, będzie mogła z tego skorzystać. Na tej stronie znajdziecie też taki gadżet, narzędzie do tego, żeby sprawdzić, jakim segmentem uczestników kultury w Warszawie jesteście. Tam trzeba odpowiedzieć na kilka pytań i dostaniecie natychmiast informację, jakim segmentem jesteście. Trochę jak w takim, wiecie, psychoteście z gazety. Natomiast jest to oparte o nasze narzędzie, tak? I to są pytania, które były wykorzystywane do tej segmentacji w naszym badaniu.
1: No to też może być, znaczy dla mnie osobiście to też było fajne takie spotkanie i sprawdzenie też samego siebie przez pryzmat tego raportu i no ja wypisałem sobie rzeczy, które chciałbym jeszcze w tym roku zrobić, które u mnie na przykład kulturalnie widzę, że podupadły nieco. Też trochę zgadzają się z tym badaniem. No dobrze, odsyłamy w takim razie, my też zapraszamy na Radio Campus FM, gdzie podepniemy wam po prostu ten raport, żebyście sobie mogli do niego w dowolnym momencie wracać. Dziękujemy bardzo. No i cóż, pewno do zobaczenia za jakiś czas, żeby porozmawiać o kolejnych fascynujących rzeczach, które w tej warszawskiej kulturze się dzieją. Bardzo dziękuję.
2: Albo do zobaczenia w jakiejś instytucji kultury.
0: Dzięki.
2: Dziękujemy.
3: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.

0: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Reklama.
2: Jest 16.30, Karolina Harzyńska.
1: Akademicki Radio Campus.
3: Polski samochód, zabytkowe tramwaje, a także szczęśliwa dzika karta.
1: Wiadomości.
3: To już pewne, będziemy mieć swój elektryk. Premier Donald Tusk zapowiedział, że po wakacjach Polska ma sfinalizować rozmowy z firmą Foxconn i partnerami z Tajwanu w sprawie budowy hubu elektromobilności w Jaworznie, która ma rozpocząć się wiosną przyszłego roku.
4: Polski samochód elektryczny to są trzy rodzaje SUV-ów średniej wielkości. Będziemy mieli wyłączność na sprzedaż tych samochodów w Europie 400 tysięcy rocznie docelowo. Także to jest naprawdę przedsięwzięcie na wielką skalę.
3: Wyjaśnił premier. Pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. Donald Trump przekonuje, że kolejny etap rozmów z Iranem będzie już łatwiejszy niż pierwsza runda negocjacji. Według amerykańskiego prezydenta wstępne porozumienie jasno zakłada, że Teheran nie będzie mógł rozwijać broni jądrowej. Teraz rozmowy mają dotyczyć m.in. programu nuklearnego Iranu, ewentualnego wsparcia finansowego i otwarcia strategicznej cieśniny Ormus. Trump podkreślił jednak, że Stany Zjednoczone nie zamierzają inwestować pieniędzy w Iranie. Temat Bliskiego Wschodu jest jednym z głównych punktów trwającego we Francji szczytu G7. Jeśli szukacie pomysłu na letnią przejażdżkę po Warszawie, to dobra wiadomość. Po mieście już kursuje zabytkowa linia 36, a wkrótce na tory wróci też kultowa Tetka. Na pasażerów czekają historyczne tramwaje, od przedwojennych wagonów po kultowe parówki i akwaria. W tym roku będzie też wyjątkowa atrakcja. Do Warszawy przyjechały zabytkowe tramwaje z Krakowa i Poznania, a wkrótce dołączy do nich wagon z Gdańska. To już 18 sezon warszawskich linii turystycznych. Przejazdy odbywają się w ramach zwykłych biletów WTP.
1: Sportowy kampus.
3: Maja Chwalińska z dziką kartą do Wimbledonu. Polka po sukcesie w stolicy Francji awansowała na 21. pozycję w klasyfikacji tenisistek. Takie miejsce zwyczajowo oznacza nie tylko udział w zawodach wielkoszlemowych, ale i rozstawienie. Dziś 24-latka szczęśliwie otrzymała dziką kartę. W turnieju kobiet poza Chwalińską wezmą udział również Magdalena Fręch, Magdalinet i broniąca tytułu wywalczonego przed rokiem Iga Świątek. Wśród mężczyzn zagrają z kolei Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak. Wimbledon startuje już 29 czerwca.
1: Korki.
2: Dosyć tłoczno na S8 na Bemowie, między innymi z powodu wypadku nieco dalej na wysokości Powązkowskiej, na moście Grota Roweckiego też ciasno. Dodałabym do tego Wawelską, Aleję Solidarności, Wybrzeże Gdyńskie też świeci się na czerwono i Jerozolimskie w okolicach Dworca Zachodniego.
1: Pogoda.
2: 19 stopni właśnie w Warszawie, jutro 22 i coraz więcej słońca, czwartek 24, piątek 28, sobota, niedziela okolice 31-32 stopni.

0: To Tame Impala. Myślę, że Kevin Parker zapytany o przepis na dobry utwór i na dobry tekst miałby sporo do powiedzenia. I właśnie o te drugie, nie o całe utwory, ale o dobre teksty i przepisy na nie pyta swoich gości Emil Blef w niedzielne popołudnie na antenie Radia Campus. I z reguły te rozmowy dotyczą rzeczywiście tego, jak sprawić, żeby słowo było gęste, wciągające, przekazujące to, co człowiek ma na myśli i wspaniale łączyło się z muzyką, ale czasami okazuje się, że rozmowa biegnie w takie strony, gdzie otrzymamy przepis nie tylko na tekst, ale na coś jeszcze, zwłaszcza jeśli gościem jest człowiek lubiący spędzać czas w kuchni. Wienio odwiedził ostatnio Emila Blefa.
1: Normalnie o tej porze.
2: Czy jest coś, co łączy pisanie w domyśle rapu i gotowanie?
3: Tak, jak wydawałem książkę kucharską, to zapytałem Wojtka Mazolewskiego, czy on uważa, że gotowanie to w pewnym sensie komponowanie, tak jak muzykę się komponuje. On powiedział, absolutnie. Jest to absolutna analogia. Masz kilka ingrediencji, porównałbym to bardziej do hip-hopu, jazz ma o wiele więcej muzyki, nutek, to znaczy, że to jest tak jakby więcej przypraw, warzyw, nie wiem, i rzeczy, z których trzeba ugotować.
2: I jazz można powiedzieć bardziej takich egzotycznych może.
3: Na przykład, ja bym to porównał bardziej do hip-hopu, stopa, werbel, sample, bass, hi-hat, to tak jak włoska kuchnia, kilka ingrediencji i powstaje danie, więc absolutnie mi się wydaje, że jest to gotowanie, to też jest swego rodzaju kompozycja, komponowanie, z tą różnicą, że muzyka może przetrwać do końca życia i jeden dzień, a każda potrawa zostaje zdestrukturyzowana natychmiast po zjedzeniu, mamy wybrudzony talerz sosem i już to nie wygląda pięknie. Pięknie wygląda tylko, jak kucharz to położy i do momentu, kiedy się nie zaczyna jeść. Z tą różnicą, że jednak gotowanie to jest jednak konstrukcja i dekonstrukcja natychmiast.
2: Czyli po prostu muzyka jest bardziej ponadczasowa.
3: Ona jest ponadczasowa, ona jest jakby w eterze, ona w powietrzu wisi, wypełnia eter, działające jedzenie zupełnie na inne zmysły i ma zupełnie inną funkcję.
2: A masz takie swoje kultowe dania, które

0: zrobiłbyś tą zapiekaneczkę, do ciebie wpadł. No więc ja mam na przykład takie zamówienia, że w zasadzie on sobie to zamawia jakby.
1: No wiesz, no przy takich składnikach, jak trzeba trafić, to dobrze, jak się zapowiedzą chociaż.
0: Tydzień wcześniej nie, tą zapiekankę się robi dosyć długo, trzeba na duże ziemniaki kupić, wybrać je przede wszystkim, potem mieć tych kilka ingrediencji w domu, ona sama w sobie... Ta zapiekanka pod folią jakieś 30 minut musi być w piekarniczku, potem zdejmujesz folię, potem przełączasz na opcję grill, dopiekasz te ziemniaczki z wierzchu, żeby były takie podpieczone, a potem dopiero masę jajeczno-parmezanową rozbełtaną wlewasz na górę i powstaje taka przepiękna pianka.
2: Po ten przepis i na potrawę, ale przede wszystkim na dobre teksty i na opowieść o tym, co nowego muzycznie i nie tylko uwienia. Zapraszam i odsyłam na stronę Radio Campus FM. Tam w zakładce podcasty trzeba odnaleźć dobre teksty, a kolejny odcinek tej audycji w ostatnią niedzielę czerwca po godzinie 17:00. W imieniu Emila bardzo serdecznie zapraszamy. Skoro pojawił się Wienio i skoro wspomniał w swojej opowieści Wojtka Mazolewskiego, to teraz wspólny numer między innymi tych dwóch.

jak twoi idole.

To Catch na antenie Radio Campus. Przypominam, Radio Campus FM, tam cała playlista z dzisiejszego normalnie o tej porze i nie tylko do sprawdzenia, więc jeżeli polujecie na jakiś utwór, to będzie dobry sposób na doścignięcie go. Na zakończenie dzisiaj Wedgit z numerem Shango, a my bardzo dziękujemy za wspólne 2 godziny. Kasia Wojtasik, Tomek Paziewski, dobrego popołudnia. Zapraszamy rzecz jasna na Alternator, który klasycznie po 17:00.

0: nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama.

0: Rump Shaker, Greasy, Big Gigantic przed chwilą na naszej antenie. A my, moi drodzy, jesteśmy o tak już gotowi. No, 10 po. Co?
1: Stwierdziłem, że jak tak zrobię, to nikt nie zwróci uwagi, że jesteśmy 10 po. Odwróciłem uwagę naszych słuchaczy od naszego spóźnienia.
0: Trzeba zrobić coś, wiesz, coś innego.
1: Jak się nazywa takie, tak ustami tak się pierdzi? Jak to się nazywa?
0: W języku angielskim jest to tak. Określenie na mumbling.
1: Nie. Chodzi mi o taki, to jest
0: beatbox?
1: Nawet... O, beatbox!

0: I na jedynce, moi drodzy, Jessie i At The Wheel. Zaczynamy w sposób spokojny, ale to, dlatego, że my generalnie jesteśmy spokojnymi ludźmi.
1: Ale zobacz, wcześniej jednak tym beatboxem i tym pierdzeniem trochę zaskoczyłem.
0: To nie, zaskoczyłeś.
1: Dlatego na spokojnie. Ale
0: też.
1: Uwaga, ten początek był tragiczny, dlatego będzie coraz lepiej.
0: No bo nie może być już gorzej po prostu.
1: Dlatego będzie coraz lepiej.
0: 22 827 72 05. Na ten numer dzwonicie, linie telefoniczne już są otwarte. Zachęcamy do tego bardzo gorąco.

0: Joy Anonymous na dwójeczce. Joy Light in the Dark. Tak jest tytuł tego numeru.
1: Light in the Dark.
0: Light in the Dark.
1: Dark.
0: A przedstawimy siebie, ale z takim brytyjskim akcentem.
1: Dawaj, dawaj.
0: Ze mną w studiu Kamil Kocz.
1: I Maciej Kubrowski.
0: Till, jak to powiedział Andy
1: Kopytowski.
0: Till 7 p.m.

0: 886-971-971 to numer SMS-owo WhatsApp oldu.
1: Alternator. Pięknie, 13 minut moi drodzy, odbieramy pierwszy telefon w tej parze. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z kim rozmawiamy?
2: Dzień dobry, Omar.
1: Jeszcze raz z kim?
2: Omar.
1: Tomek, miło cię słyszeć. Hejka.
0: Jak tam Tomek? Dzionek?
2: Dobrze.
1: Dzisiaj macie.
0: Dobre, nie?
1: Śmieszny jesteś, no.
2: Wracam do domu. Kolejnie, dobrze. Ładna pogoda się robi. Super.
1: Fajnie.
0: A co robiłeś w weekend, Tomek, jak była piękna pogoda?
2: To w weekend była piękna, przynajmniej w Warszawie. To było 30 minut deszczu, 30 minut słońca, tak na zmianę. Tak powiem, domowo raczej.
0: Fajnie. No dobrze.
1: Fajnie.
0: A czy ty oglądasz Mundial? Ale przyznaj się, szczerze.
2: Jednym okiem. Tak, zainteresowała mnie Japonia z...
0: Holandią.
2: Z Holandią, tak, grali, to fajnie. Japonię jakoś lubię oglądać. I a propos wczorajszej dyskusji, oni też mają flagę biało-czerwoną, więc...
0: To prawda.
2: Chyba kibicuje Japonii.
0: Tak jak Tunezja, Szwajcaria i jeszcze pewnie kilka reprezentacji na tym turnieju.
1: Fajnie, czyli
0: przykład.
1: Wszystkim biało-czerwonym kibicujemy.
0: Tak jest.
1: No i super. Tomku, tak, na co głosujesz w tej parze?
2: Ja dwójeczkę poproszę, lubię ten kawałek. I czy można coś zaproponować?
0: Można.
2: To ostatnio chyba dwóch popuszczaliście też Dopamin Jamie'ego i...
1: Dobra, wiem, o co chodzi, znam numer, jasne. Dobra, zapisujemy. Dzięki wielkie, panie Tomku, trzymaj się.
0: Dzięki, Tomek, cześć.
1: Redaktor Folczak, próbujesz do nas zadzwonić.
0: No trudno, odbierzemy.
1: No dawaj, odbierzmy już od niego. Pan redaktor Folczak, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dlaczego on jest taki miły i w ogóle radosny?
1: Co, nie?
0: O jest, obrzydliwe.
3: Maciej Kopytowski i Psie Sabo, czy przyjdziesz w sobotę na Papier Kamień Nożyce, chciałem cię dowiedzieć.
1: Właśnie, ja też miałem o to zapytać na antenie, już zapomniałem. Ale już
0: chcecie mnie wziąć takim fortelem, tak? Że prywatnie mnie o to nie zapytacie, tylko przed milionami słuchaczy.
1: Dokładnie, żebyś już się zobowiązał.
3: Prywatnie, Maciek, nie gadamy, to o czym ty mówisz, no daj spokój.
0: Prywatnie tylko przez prawników rozmawiamy.
3: Oczywiście, że tak.
1: Zakaz zbliżania się, bez przyczyny Maciek za każdym razem jest za szybą,
0: kiedy u nas
1: w studiu jest.
0: I stoi patrol policji tutaj między drzwiami. No, Filipie...
3: Śmiesznie, ale to z tą sobotą.
0: No, nasi menadżerowie się muszą skontaktować celem negocjacji stawek, ale wydaje mi się, że tak. Ja akurat w kalendarzu chyba mam wolny termin, natomiast no tam dogadamy kwestie jeszcze finansowe.
3: No to bardzo dobrze, wiesz, jakby 0 zł to uczciwa cena, więc...
1: Tak, to są zawsze... Czy Maciek, ty będziesz próbował targować tę stawkę, którą Filip zaproponował, czy nie?
0: Tak, ja procentowo będę chciał tutaj jednak
1: procentowo będzie ostra negocjacja na pewno. No dobrze, panie Folczaku, to napisz, to powiedz, na co głosujesz w tej parze.
3: Głosuję na jedynkę.
0: Na jedynkę.
1: Jedyneczka od pana
0: dobrze.
1: Filipa.
3: Dobrze, w takim razie bawcie się dobrze, buziaki.
0: Szerokiej drogi, panie Filipie, pa.
1: Pa. Kurde, powinienem go zapytać, czy się stresował tą rozmową. Bo ja za każdym razem, kiedy dzwonię do radia, to się stresuję.
0: A wiesz, że ja też o tym myślałem właśnie, że ty się do tego przyznałeś, ja się do tego przyznałem. Ale ja nawet tak miałem, jak dzwoniłem do was do Alternatora w Sylwestra, czy to dzień przed Sylwestrem chyba
1: było. No coś takiego
0: było. To też się, pamiętam, stresowałem.
1: Tak,
0: i rozłączyłem się i mówię, Boże, w ogóle brzmiałem jak obcy człowiek, sam dla siebie,
1: co nie, ja też
0: ja
1: tak mam.
0: Ja taki jestem.
1: A to tak dziwne, kiedy potem podchodzisz do mikrofonu i w sumie nie...
0: Dzień dobry, ktoś do nas dodzwonił.
4: Witam, dzień dobry. Z tej strony redaktor Łasicki tym razem.
0: No. Dzień dobry. I to im się podoba. To jest radio. Dzwonią wszyscy ci, którzy tutaj pracują.
1: Ej, zaraz pomyślą, że nikt inny do nas nie dzwoni w tym czasie.
4: Nie zaprzeczam, słabo wybrać numer 20 razy, żeby odebrać.
1: Tak czy inaczej, Kubo, stresujesz się
4: połączenie... Innych zrzucacie po prostu, słuchacze zrzucacie chłopaki, a odbieracie od znajomych.
1: Nie mów tak, bo to nie jest prawda.
0: Kuba, szybciej, bo Kasia Rodek jest na linii jeszcze.
1: Kuba, czy ty się stresowałeś połączeniem do nas, tak szczerze?
4: Tak.
1: Czyli jest w tobie takie, takie trochę nerwy są, co nie?
4: Są, jestem cały wydygany i nie dlatego, że stoję w korku na lewo skręt od 15 minut
1: jednak. Ojej. Ale dzisiaj też jechałem przez Warszawę i naprawdę w tylu miejscach, ilu stałem dzisiaj. Jechałem przez... Jechałem z pola Mokotowskiego tutaj, jechałem 35 minut.
4: Ja wybrałem ten numer, kiedy padł temat mundialu, ponieważ chciałem się pochwalić, jest to dla mnie pewien challenge życiowy, aby obejrzeć jak najwięcej meczów pośród 104, które zostaną rozegrane. I na razie nie dałem rady tylko tych o 6 rano, więc tylko dwóch nie widziałem.
0: Powiem ci, że ja obserwuję wnikliwie twojego Instagrama i polecam to wszystkim futbolowym świrom i rzeczywiście, jak ja wstawałem rano ostatnio...
1: Ale na Instagramie jest Kuba Łasicki, tak?
0: Jak jest na Instagramie?
4: No, Kuba Łasicki, Łasica podłoga K.
0: To ja ostatnio moje kilka dni wygląda tak, że ja wstaję rano, oglądam relacje z nocnych meczów Kuby Łasickiego i zaczynam żyć. Naprawdę. I później oglądam skróty jeszcze tych meczów. Nie, ale to...
4: Polecam.
0: I które nocne starcie? Właśnie, które... No, ale nocne, to... Kuba. Nie, że w ciągu dnia. W ciągu dnia to słabi, a nocne starcie, które do tej pory było najlepsze?
4: Nie pamiętam, o której ono było godzinie. Ono było chyba o pierwszej. Senegal grał z...
0: Kubo, muszę cię zmartwić, ale Senegal gra dopiero za 3 godziny.
4: Ekwadoru. Sorry, nie Senegal. Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Wybrzeże Kości Słoniowej. Z Ekwadoru.
4: To był futbol totalny. Bramka... To jest najgorsze, co się przydarzyło w tym meczu.
0: Ale ja widziałem obszerny skrót z tego meczu i rzeczywiście najpiękniejsze jest to, że Ekwador chyba tam walił 3 razy w poprzeczkę, raz w słupek, nie strzelił żadnej bramki.
1: O nie.
4: Tak jest. Ale ile fauli mocnych. To po to się ogląda właśnie mundial, żeby Afryka grała z Ameryką Południową i to są najlepsze futbolowe mecze.
1: Tak genialnie.
0: To było jedynka czy dwójka w tej parze?
4: Ja na kontrze do redaktora Folczaka dwójkę.
0: Dwójeczkę.
1: Zapisane. Dziękujemy bardzo za telefon, panie Kubo. Trzymaj się.
0: Dzięki, Kuba, cześć.
1: A moi drodzy, gramy w klimacie, w którym zaczęliśmy, więc niech to wejście będzie domknięte taką klamrą. I tak oto Westbam i Beatbox Rocker teraz na naszej antenie.

0: Nasz słuchacz na WhatsAppie wysłał nam kolumnę MacPersona, którą całą ściągnął z samochodu, czyli wydaje mi się, że z prawej strony, ach, to jest kulus, to jest z prawej
1: dla
0: strony.
1: Dla tych, którzy trochę mniej siedzą w motoryzacji, kolumna kogo? MacPersona?
0: MacPersona.
1: MacPersona brzmi dumnie, a powiem wam tak, w praktyce to są jakieś powyginane gnaty metalowe.
0: Nie, to nic nie...
1: Na dole
0: nie wiem,
1: jest
0: coś
1: jakaś
0: wygiętego,
1: taka
0: nic nie jest wygiętego.
1: Wygięte w tym sensie, że nie stoi na sztorc, tylko jakieś takie powyginane. Brudne to wszystko, na jakimś kartonie, ale kolumna MacPersona, oczywiście.
0: Znaczy tak, no bo to za wiele...
1: Wielki
0: to wiesz,
1: świat, socjeta. Kolumna MacPersona. Ludzie.
0: Cała część zawieszenia z prawej strony zdjęta. Bardzo szanuję za takie... Ale to jakiś... Panowie z warsztatu samochodowego, pozdrawiam bardzo gorąco w takim razie. Moi drodzy, za chwilę wiadomości na naszej antenie, będziemy się zbliżać do tego, co się dzieje na świecie i będzie fajnie. Widzę, że musisz sprawdzić, co to jest kolumna MacPersona.
1: Kolumna MacPersona. Kto to był ten MacPerson w ogóle?
0: Możesz sprawdzić, kim był MacPerson.
1: Jedyna...
0: Pochodzi od nazwiska Earla MacPersona, który opracował i zaprojektował tę konstrukcję. Amerykański inżynier motoryzacyjny, twórca zawieszenia opartego na kolumnie, nazwanej jego nazwiskiem.
1: Jedyna kolumna, jaką uznaję, jest rzeczywiście kolumną moich marzeń, to kolumna Zygmunta. Żadna kolumna MacPersona się do tego nawet nie umywa.
0: Kolumna Zygmunta to klasa całkowita. A, to jest zwrotnica lewy tył.
1: Widzisz, Kamil, i my od dwóch minut gadamy o jakiejś zmyślonej kolumnie,
0: o nie, zwrotnica lewy tył.
1: To jest zwrotnica.
0: Bo nie ma tam amortyzatora do góry popuszczonego. O nie zwróciłem na to uwagi. No, przepraszam. No, ale to widzisz, panie 782. No, tak kątem oka można sobie oceniać, co to jest.
1: Zobacz, słuchacz nam wysłał na WhatsAppie zdjęcie kolumny Zygmunta.
0: Zaczeka piękna.
1: Jezus Maria, jakie piękne.
0: Zaczeki piękne.
1: Ale no cudowny jest. Zobacz, ale czy myślałeś kiedyś o tym, że gdyby zamiast króla Zygmunta tam stał prawdziwy człowiek, to miałby bardzo trudno utrzymać równowagę?
0: Nie, myślę, że nie miałby. W sensie daliby mu taki patyk, co nie? Albo na przykład krzyż, który trzyma Zygmunt, niech będzie wbudowany, a niech opiera się o niego człowiek po prostu. Żywy. I tam się zmieniają, co na przykład, co 3 godziny.
1: Co kwartał.
0: Co kwartał? Musiałby jakoś jeść, co nie?
1: Kamilu, wydaje mi się, że pora zakończyć kącik kolumnowy.

0: Reklama.
1: Kamień, papier, nożyce.
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00. Wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
0: Reklama.
3: 17:30, Karolina Herzyńska.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego reaguje na śmierć Rosjanina. Partnerstwo Kanady z Ukrainą ma także szósty dzień mundialu.
4: Wiadomości.
3: Wczoraj w Białej Podlaskiej zastrzelono rosyjskiego artystę, który krytykował Władimira Putina. W jego kierunku oddano z bliska kilka strzałów. Mężczyzna wyjechał kilka lat temu z Rosji w obawie przed prześladowaniami. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn.
5: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów. Trwają intensywne czynności śledcze.
3: Potwierdził rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki napisał w serwisie X, że jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. W opinii Grodeckiego sytuacja jest bardzo poważna. Premier Kanady Mark Carney spotkał się w kuluarach szczytu G7 z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim. Amerykański polityk zapowiedział, że w celu zwiększenia presji na Rosję Kanada nakłada nowe sankcje, m.in. na rosyjską flotę cieni. Obejmą one łącznie 162 osoby i podmioty. Carney potwierdził również dalsze zaangażowanie swojego kraju na rzecz wsparcia Ukrainy i utrzymania presji na Rosję. Wraz z Zełenskim rozmawiali także o wzmocnieniu partnerstw między dwoma krajami w sferze przemysłu obronnego, w tym w zaawansowanych technologiach, takich jak produkcja dronów. To co wybierasz? Papier, kamień czy nożyce? Jeśli chcesz się sprawdzić i przewidzieć ruchy swojego przeciwnika, a może zostać zwycięzcą, to nic prostszego, bo już w sobotę o 18:00 ruszają kampusowe Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Wstęp jest wolny, także widzimy się na Placu Zabaw nad Wisłą. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Zapisy na stronie Radia Campus.
4: Sportowy Campus.
3: Na mundialu czas na kolejne emocje. Dziś o 21:00 Francja zmierzy się z Senegalem. W nocy o północy kibice zobaczą starcie Iraku z Norwegią, a o 3:00 nad ranem na boisko wyjdzie Argentyna, która rozpocznie obronę mistrzowskiego tytułu meczem z Algierią. Jeśli Messi wybiegnie na murawę, zostanie pierwszym w historii piłkarzem z występami w 6 edycjach Mistrzostw Świata, a już jutro jego osiągnięcie może wyrównać Ronaldo. Spotkanie poprowadzi polski sędzia Szymon Marciniak, a na zakończenie tego dnia o 6:00 rano Austria zmierzy się z Jordanią.

0: SMS wrzą.
1: Wrą.
0: Albo wrą.
1: Jak to woli. My nikogo nie będziemy z tego rozliczać.
0: 886-971-971. Pozdrawiamy wszystkich SMS-owiczów. Kajko, Adam, Jarek, Daniel, 885. Kłaniamy się bardzo niziutko.
1: Pozdrawiamy was z całego serca. Alter.

0: No i już nie możecie mi zarzucać, że nie wybieram polskich par.
1: Raz do roku to i kura.
0: Co zrobi?
1: Trafi na kosa na kamień.
0: Na kurę.
1: Na kamień.
0: Kwazar i kulturka, 35 minut po godzinie 17 na jedynce. Kulturka, kulturka. Jungle Spring Meeting. Warsaw Sound System. 22 827 72 05. Linie otwarte.
2: Jeśli nas słucha więcej redaktorów z Radio Campus, też możecie dzwonić.
0: Będziemy mieli, może odhaczymy dzisiaj 100% redaktorów.

0: żądny więcej tekstu, chciałem wyczekać ten moment, ale tam niewiele było tego.
1: Szósty zmysł.
0: Brawo, Kamil. Wydmy na dwójeczce. Jeżeli by wydarzyło się tak, że ktoś z naszej redakcji nie może do nas zadzwonić, to jest już swoją drogą w pewien sposób żałosne, to niech napisze chociaż SMS-a na 886-971-971. Natomiast wszystkich innych także zapraszamy, zarówno pod numer SMS-owy, jak i pod numer telefoniczny. Na WhatsAppie też można do nas napisać.
1: Pięknie to powiedziałeś.
0: Pięknie, bo jestem pięknie wypowiadającym się człowiekiem.
1: Pięknym człowiekiem.
0: To nie zaprzeczę ci przez grzeczność.
1: Kuć puszcza polską muzykę, bo boi się, że kondominium radiowo-medialne pod zagranicznym zarządem powierniczym zostanie wkrótce rozliczone. To ale to nie jest prawda.
0: Muszę przetworzyć. Mamy
1: polski zarząd w całości.
0: O, jest korekta do wiadomości.
1: Dawaj.
0: Że podobno to niejaki Guillermo Ochoa jest pierwszym piłkarzem, który zagrał na 6 mundialach, nie Messi. Cieplutko pozdrawiam. Zweryfikujemy tę wiadomość.
1: Zweryfikujemy, a tymczasem odbierzemy.
0: Odbierzemy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
1: Mam przyjemność.
2: Cześć, to z tej strony.
1: Cześć, panie Ronaldzie.
2: Nie jestem redaktorem, więc nie będzie tej prywacji, którą urządzacie tu na antenie. Po prostu.
1: Ale to chyba dobrze, no. Wiesz.
0: Jak on się tu dodzwonił? Kamil, czemu technicznie to jest możliwe, że on się dodzwonił wciąż człowiek?
2: Żartowałem, ja dzwonię z pogody, w reżyserce mówili mu, że nie jesteś z radia.
1: Klasycznie.
2: No, żartowałem oczywiście.
1: Wiemy.
2: Na jedyneczkę poproszę. Co, życzę wam miłego popołudnia. Truskaweczek sobie umyjcie i zjedźcie. Jak nie macie, no to szkoda. Ja właśnie wiozę, więc sobie tam będzie z serkiem wiejskim na kolację idealnie.
1: A zatrzymujesz się po te truskawki przy drodze, czy nie?
2: Wiesz co, to byłem akurat w takim centrum handlowym były.
1: Okay,
0: ja ostatnio muszę się pochwalić, zaimponowałem mojej mamie, ponieważ ja w stolicy kupiłem truskawki po 18 zł za kilogram, a moja mama na targu Wyszkowie najtańsze wówczas widziała za 20 za kilogram.
1: Wow.
0: To było, słuchajcie...
2: Nie, teraz to już są po 10, po
0: ale 12, to wiesz, to było 8, 2 tygodnie temu, no.
2: No tak, to była inna.
0: Nie wiesz, jak rynek truskawek funkcjonuje, Konrad. Jesteś poważnym człowiekiem?
2: Oczywiście, że właśnie w zeszłym roku przegapiłem tą obniżkę, nie wiem, gdzieś pojechaliśmy i nie zrobiłem żadnych dżemów.
0: O matko, nie.
2: No,
0: błagam cię.
2: A w tym momencie już mam około 30.
0: No, to chociaż tyle.
2: Z czego kilka jest dodatkowo z kakao i wtedy takie wychodzą...
1: dżem z kakao?
2: Czekoladowe, polecam. Co? Kakao, tak. Dodajesz kakao. Tak,
1: wow.
2: No, rewelacja. No, a powidła śliwkowe z kakao, jakie wychodzą.
1: Teraz mnie zaskoczył pan.
0: A kakao
1: Konrad.
0: Też od chłopa albo od baby, jak to się mówi?
2: Nie, no, kakao, gdzie kakao?
0: No ja nie wiem.
2: Od baby kakao. Ze sklep.
1: To chyba nie w Polsce. No.
2: A co, nie kupił kakao?
0: Kakao.
1: Konrad.
2: Wszystko kupiłem, no.
1: Dziękujemy serdecznie.
2: Trzymajcie się.
0: Dzięki, cześć.
1: Radioaktywne Politechniki Warszawskiej nas pozdrawia.
0: Pozdrawiamy naszych braci z Radioaktywnego.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I co, sprawdziłeś tego Ochoę?
0: Guillermo Ochoę, sprawdzamy. I rzeczywiście był taki trop, który mi też się pojawił.
1: Będą to jego szóste mistrzostwa świata.
0: Natomiast
1: jest razem rekordzistą...
0: Przepraszam, Kamil, na WhatsAppie ktoś zwrócił na to uwagę i rzeczywiście słusznie, że Ochoa, gdyby zagrał w meczu otwarcia z Meksykiem, w reprezentacji Meksyku w czwartek, to rzeczywiście byłby to jego szósty mundial. Natomiast pan Guillermo Ochoa cały mecz przesiedział na ławce.
1: Okay.
0: Więc jest to jego szósty mundial, którego jest uczestnikiem, ale nie zagrał.
1: Jeszcze.
0: Natomiast Leo Messi, jak dzisiaj zagra w nocy, a zagra, wiem to z pewnych źródeł, to będzie to jego szósty mundial na boisku.
1: I faktycznie będzie pierwszy.
0: I będzie rekordzistą.
1: I będzie
0: natomiast
1: pierwszy.
0: Krótko, bo do jutra do godziny 19, bo chociaż czy jutro Cristiano Ronaldo wybiegnie w pierwszym składzie, tego nie
1: właśnie,
0: wiemy.
1: No właśnie, tego nie wiemy. Zobaczymy. Nie ekscytują mnie ten mundial zupełnie.
0: To niedobrze, Kamil. Odbieramy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
3: Witam, Krzysztof.
1: Dzień dobry, panie Krzysztofie.
3: Guillermo, to on również na pierwszym mundialu też nie powąchał murawy. No, że on tam jeździ na wakacje.
1: Tam jeździ na wakacje, no tak.
3: I nie jestem pewien, czy na kolejnym nie był rezerwowym. Czyli on tak naprawdę chyba na połowie tylko zagrał.
1: No ale ważne, że wyszedł na murawę przynajmniej raz. Czy on wyszedł na murawę przynajmniej raz w każdym?
0: Nie, właśnie nie. Właśnie czytam teraz. Bardzo, bardzo, bardzo dobra podpowiedź tutaj od Krzysztofa, że pan Guillermo Ochoa to tak, w 2006 bumelował, nie zagrał ani minuty.
1: Okay.
0: W 2010 był także rezerwowym. I dopiero w 2014. Co to w ogóle jest?
1: Wystąpił jako główny bramkarz w Meksyku na Mundialu Brazylii.
0: To są jakieś żarty. Panie Guillermo Ochoa, pan się naprawdę... A wiecie, jaka jest fajna ciekawostka? Mm-hmm. Że już mamy pierwszą zmianę trenera na tym mundialu.
1: Naprawdę?
0: Tak. Jeszcze nie została rozegrana pierwsza kolejka fazy grupowej, a już trener tunezyjski poleciał ze stołka. Żeby było ciekawie, już nowego zatrudnili. Tam bardzo szybko się zmienia. Ja kocham afrykańskie reprezentacje, dlatego właśnie. Tam jest taki młyn zawsze. Wiadomo, że oni się pokłócą o pieniądze. I to jest naprawdę. W afrykańskich reprezentacjach, ty się nie śmiej, Kamil, bo najbardziej afrykańską, europejską reprezentacją jest nazywana reprezentacja Polski. Bo u nas też o pieniądze i o przemyt kabanosów do kraju muzułmańskiego. To się kłócimy.
1: Dobrze. Panie Krzysztofie, na jedynkę czy dwójkę w tej parze?
3: A jeszcze po co jest menu, się zapytam.
0: Kwazar i kulturka na jedyneczce, Wydmy ESP na dwójeczce.
3: To dwójeczka razy dwa.
0: A drugi głos usłyszymy?
4: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ale tak, czy zagłosuje ten drugi głos jeszcze?
3: Musisz zagłosować.
4: Na dwójkę.
0: Dobrze. Słyszymy, wszystko jest zgodne z prawem. Zapisujemy.
1: Zapisujemy i dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Kłaniamy się nisko. Moi drodzy, teraz Joy Anonymous, czyli zwycięzca pary poprzedniej z kawałkiem Joy w nawiasie Light in the Dark.

0: back to the start of it all. This journey has its ups, its downs, its paradoxes. But we are not just human beings, we are human becoming. Stepping into each stride by stride, moment by moment. The darkness and the light is both home. It's both home.
1: Numer 885 pyta nas, raczej pisze, chciałbym spytać, czy w sobotę będzie można używać kodów w grze, czyli pistoleta. W mojej szkole, jak koledzy pokazywali pistolet, to mówili, że wygrywają, bo pistolet niszczy wszystko i zabierali po starciu wszystko. Nie, nie jest. Pistolet nie jest dozwoloną figurą w grze papier, kamień, nożyce. Jak sama nazwa gry wskazuje, są tylko trzy dozwolone. Sędzia będzie stał i patrzył, czy nie oszukujecie i nie pokazujecie pistoleta. Pistoletu.
2: Poza tym to trochę głupie, gdyż pistolet, no, czy zawsze zniszczy kamień?
1: No tak, jak jest pistolet, raczej by zniszczył, co nie?
2: Oj, mam wątpliwości.
1: No, nożyczki zawsze zniszczy?
2: Pistolet? Mhm. Tak, nożyczki zawsze.
1: Dlaczego?
2: No, bo się rozpękną. Tak. To ty nie wiesz, Kamil, takich
1: kamień
2: rzeczy?
1: Chyba prędzej zniszczy kamień niż nożyczki. No, a jak nie trafi w nożyczki?
2: Nie, no, zakładamy, że trafi jednak.
1: Zakładamy, że trafi. No, ale dobra, w jakie miejsce nożyczek trafi?
2: W to serce nożyczek.
1: W którym? W to połączenie, tam, tak. W to, tam gdzie się skręca, tak?
2: Splot słoneczny.
1: Czyli w splot jak trafi. No może zniszczy, no.
2: Tam
1: no.

0: zasadnicza.
1: Ale moim zdaniem...
2: A kamień ma tę przewagę, że nie ma
1: splotu. To już zależy od kalibru tego, tej broni palnej.
2: Kaliber 44 na przykład.
1: No to na pewno zniszczy.
2: Przekonamy się o tym. Nie, nie przekonamy się w sobotę, bo nie będziemy mieć pistoletu.
3: Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
1: Dirty Vegas i Days Go By na jedynce kolejnej pary. Czas leci szybko, przed chwilą było 10 po, a już jest za 10. Jak czas płynie, tak i dni płyną, tak jak właśnie Dirty Vegas mówi w kawałku Days Go By, który jest na jedynce w kolejnej alternatorowej parze. Możecie dzwonić na 22 827 72 05. Iga napisała do nas na WhatsAppie, że myślała, że kamień niszczy nożyczki, bo je tępi. Ale tak dokładnie jest, no. Ale, niszczy, bo je tępi.
2: Ale zobacz, dalsze.
1: Ale w sumie teraz pomyślałam, że kamieniem się też ostrzy. To nie wiem, co teraz. To nie jest ale no, musisz, ale to już trzeba kamień dobrze ustawić, żeby ostrzyły.
3: Alternator.

0: No Melody na dwójce. A za ten brak melodii odpowiedzialny jest Turntable Rocker. Ładnie to powiedziałem, Kamil?
1: Nie wiem nawet.
0: Chciałbyś, żebym do ciebie kiedyś zadzwonił w nocy i powiedział Turntable Rocker?
1: Chciałbym.
0: Turntable Rocker. Kurczę. Chciałbym. Fajne. Chyba zmienię nazwisko.
1: Na Turntable Rocker?
0: Na Kowalski. (886) 971 971. Można do nas pisać SMS-ki.
2: Alternator.
1: No dobra, więc przypomnijmy, jedna ważna rzecz. Ale dobra, to może zaraz. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: No dzień dobry, Pyszki Złote, Kamil z tej strony.
1: Dzień dobry, Pyszczku Złoty.
0: Dzień dobry.
3: Jak tam u was, powiedzcie?
1: A u nas bardzo w porządku. Siedzimy sobie.
0: Kamil, ale u nas, u mnie też bardzo w porządku. A powiedz mi jedną rzecz. Czy ty dzisiaj wychodziłeś z domu?
3: Rzecz jasna, wróciłem po nocy z pracy, więc byłem na zewnątrz.
0: No właśnie. Znaczy nie konkretnie o to, skąd wróciłeś, ale czy dzisiaj twoim zdaniem nie jest taka pogoda, że na kurtkę za ciepło, ale bez kurtki zimno?
3: Dokładnie, to jest trafione w samo sedno, aczkolwiek ludzie są porozstrzelani, ubrani. Widzę ludzi w spodenkach i w kurtkach zimowych, a u mnie w pracy była pani, która jest totalnie odklejona, bo miała na nocną zmianę rękawiczki, czapkę i kurtkę. Nie?
1: No, w nocy to już w ogóle zimno było,
0: uważam. A powiesz, jaka branża?
3: Siedzimy w pomieszczeniu ciepłym dosyć, więc nie wiem...
0: Fajna praca, ty! Nie rekrutujecie? Siedzenie w ciepłym pomieszczeniu.
3: Rekrutujemy, ale to poza anteną.
1: No tak, nie no...
3: Ale bardzo... wy też macie ciepło i nie pada wam na głowę i tylko siedzicie, no tak naprawdę.
1: No tak, nie no, ale na zewnątrz jest bardzo podobnie jak tutaj mamy w pomieszczeniu, wydaje mi się, ale dzisiaj jest taka pogoda właśnie, żeby narzucić na siebie jakąś taką, wiesz, narzutkę w postaci jakiejś takiej zapinanej, rozpinanej bluzy i moim zdaniem to jest pogoda na rozpinaną konkretnie bluzę, bo zapięta już jest trochę za gorąco, ale na rozpiętej jest perfekcyjnie.
3: To jeszcze moim zdaniem zależy od tego, czy idziesz na spokojny spacer, czy latasz od punktu A do punktu B i jesteś rozgrzany.
1: To prawda, to też jest dosyć trafne spostrzeżenie.
0: Ciekawym rozwiązaniem na dzisiaj mógłby być też kardygan.
1: Kardygan?
0: Kardygan.
3: A co to jest ta paczka?
1: Nie. Kardygan, Maciek.
0: Ja używam kardygan.
1: Nie ma czegoś takiego jak kardygan.
0: Ja używam.
1: Zaraz to sprawdzę.
3: Panowie, każdy może używać czego sobie życzy, no.
1: Nie wiem, kardygan.
0: Kamilu, dziękuję ci za to, że rozwiązałeś nasz spór.
1: Nie ma żadnego rozwiązania.
0: A powiedz mi, a na co ty chciałbyś zagłosować?
3: A na jedyneczkę, bo tak
1: nie, no jest kardygan, no ewidentnie jest kardygan, no nie ma czegoś takiego jak kardygan.
0: Kamilu.
3: A mógłby kolega nam w głosowaniu nie przeszkadzać?
0: No właśnie. Rozmawia dwóch kulturalnych
1: ludzi,
0: a ty tam za przeproszeniem piłujesz z czwartego rzędu.
1: Przepraszam.
3: Tak, dokładnie, z jakimś kardiganem tu wyjeżdżasz.
0: Tak.
3: My tu o poważnych rzeczach, to więc na jedyneczkę nie blokuję linii, bo wierzę, że nie tylko ja chcę się dozwolić do tych ładnych głosowanek na numery.
0: Dziękujemy bardzo, Kamilu, trzymaj się, cześć.
1: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: O, witam, witamy. Filip i Henio,
1: witajcie serdecznie.
4: Filip Henio Maryla. Trzy osoby.
1: Filip Henio Maryla, miło was słyszeć. Jak tam wam dzień mija? Co porabialiście dzisiaj?
4: No właśnie wiozę dzieci z curlingu Kulackiego, więc zmęczone i wypuchane.
1: To bardzo dobrze, fajnie.
0: A czy dzieci pływają w czepkach?
1: Co?
0: W czepkach. Bo jak ja chodziłem na basen, jak byłem mały, to bez czepka ani rusz.
1: Ale to teraz też nie wejdziesz bez czepka.
4: Tak, szczepka w czepka.
0: Dobrze.
1: Rozumiem, jesteś też musisz chodzić w czepku.
4: Pozdrowić?
0: Tak, szybko.
4: Pozdrowić kogoś? To pozdrawiamy UKS Fala właśnie, bo to jest ich klub.
0: Dobra.
1: Pozdrawiamy UKS Fala, dziękujemy serdecznie. I na co głosujecie jeszcze?
4: Jedyneczka. No chyba, że rozmawialiście o piosenkach Pogoda na bluzę jest, więc może Kamila Piwota puszczacie, to wtedy dwójka.
1: No to nie, Kamila Piwota puścimy później, ale zobaczymy. Dobrze, jedyneczka zapisana, dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki.
4: Pozdrawiamy.
1: Pa, pa. Kwazar.

0: kulturka.
1: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Hello Warszawa!
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Reklama.
4: Moi drodzy, nastąpił ten moment w naszych życiach, w których musimy się zastanowić nad pewnymi kwestiami.
5: Są co najmniej dwie metody wchodzenia do wody. Na przykład do jeziora.
4: Okay.
5: Jedni preferują szkołę taką, żeby wbiec tak szybko i się zanurzyć. Natomiast my tutaj byśmy proponowali zanurzenie, ale takie powolne. Ja jestem zwolennikiem tej metody.
4: Powolnego zanurzenia?
5: Tak, właśnie bym się tak. Powolnego zanurzenia w jeziorze, ale także w kolejnym utworze.
4: Ale wiesz, że takie powolne zanurzenie jest trochę nudne, to po pierwsze. Takie.
5: Ale pozwala poczuć każdym milimetrem ciała.
4: Ale to naprawdę chcesz czuć każdym milimetrem ciała, to co się dzieje?
5: Tak. Kocham to.
4: Ale z drugiej strony bieganie jest też, może być potencjalnie niebezpieczne.
5: Tak, to prawda.
4: Więc przed takim biegnięciem do wody trzeba się popluskać wodą trochę, żeby w razie, gdyby zbyt duża różnica temperatur była właśnie między, dajmy na to jest 30 stopni na zewnątrz i woda jest dużo zimniejsza, będzie miała około tam 19-20, no to wtedy jest ryzyko, że coś ci się nawet stanie, kiedy wskoczysz do wody.
5: A jeśli zbyt szybko wejdzie się w muzykę techniczną, to można doznać szoku technicznego?
4: Tak, bo myślę, że to jest bardzo dobre określenie, panie Maćku. Wtedy większość ludzi przełącza radiostację po prostu.
5: Jeśli nie jest potrzebna interwencja lekarza.
4: No, oczywiście, jeśli nie jest, ale dlatego właśnie my przez ten cały czas serwujemy różnego typu muzykę techniczną, żeby ludzie mogli przyzwyczajać się, stopniowo właśnie wchodzić do tego świata i w pewnym momencie stwierdzić, że może ten kawałek, co będzie dzisiaj, jest całkiem niezły.
5: A cóż dzisiaj w Wielkiej Księdze Specjałów Siostry Kucia?
4: Dzisiaj będziemy skupiali się na uderzeniach.
5: Hitach.
4: Hitach. Bardzo ładnie.
5: O tak.
4: O bardziej tak.
5: No dobrze. No. A któż będzie, tak, że tak powiem, walił?
4: Cruelty i Fantazm.
5: Mm-hmm. Czy maestro ma zacząć?
4: Maciek, hit it, boy.

0: Ojojoj, ojojoj.
1: Jakby blacha falista po schodach spadała z czwartego piętra. O właśnie, o dobrze powiedziałeś, to się zgadzam.

0: Ja zdecydowanie bardziej wolę porównanie, jakbyś cegłę do pralki wrzucił.
1: Ale to porównanie już się wyświechtało, trochę mam wrażenie.
0: No, może masz rację. Ale moim zdaniem jest bardziej rel.
1: Być może.
0: Skrillex, Randomer...

pod numerem drugim ukryła się Georgia Smith. Z numerem pod tytułem Co się stało, to się stało i się nie odstanie. Z angielskiego What's done is done. +2 827 7205 czekamy na wasze telefony.

0: operator.
1: Obieram telefony. Panie Maćku, klikniesz tam, żeby odebrać tak. telefon.
2: Dzień dobry, kto
1: Dzień
2: z nami?
1: Dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry, siemo. Janek z tej
1: Cześć.
3: Strony.
1: Cześć, panie Janku. Jak tam dzionek mija?
3: No, w porządku akurat. Jeszcze wkończyłem semestr.
2: A co studiujesz, Janku?
3: Inżynierię zarządzania.
2: A, to już rozmawialiśmy kiedyś
1: tak,
2: chyba, prawda?
1: Tak, pamiętam. Tak, to ja tak, też, tak, też pamiętam.
3: Jestem też hejterem Nixów, ale wygrali niestety.
1: Hejterem czego?
2: No. Nixów. Nixów.
1: Nixów, a, no tak, pamiętam. A. Tak, tak, tak.
2: Jak uniosłeś tę twoją porażkę i zwycięstwo?
3: Szczerze, to nie byłem nawet zdenerwowany. Należało im się.
1: Bardzo, bardzo dojrzale.
2: A powiedz mi, Janku, jak to jest z tym naszym Jeremim Sochanem? On to coś gra w tych Knicksach, on nic tam nie gra, prawda?
3: Znaczy, no on gra tak zwany garbage time, czyli tak maksymalnie minuta może nam mecz. No, jeden z tych meczów finałowych zagrał chyba 9 sekund. Tak
2: To uzbierało mu się troszeczkę. To dalej o 9 sekund więcej w finałach NBA niż my wszyscy razem wzięci.
1: To prawda.
3: Lepiej 9 sekund niż 0. No,
2: tak jest. No cóż, nie ma sukcesów na tym polu.
3: Głos, tak? Głos jeszcze.
2: Tak jest, można zapisować. Jeszcze raz?
3: Na jedynkę.
2: Na jedynkę, dobrze.
1: Zapisujemy.
2: Mamy to. Dzięki.
1: Dzięki, Janku, pa, pa.
2: Cześć.
1: Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
4: Dzień dobry, z tej strony Mariusz i...
5: Jemek.
1: I Mariusz i Jemek. Witajcie bardzo serdecznie.
4: Jemek. Ziemowit.
2: Ziemek.
1: Okej, okej. Ziemek. Fajowo. Bardzo ładne imię swoją drogą.
2: A ja się nawet zacząłem zastanawiać. Jemek to może właśnie, od Jeremiasz.
1: Ja też myślałem, że to Jeremiasz. Ziemek. Ja też myślałem, że to Jeremiasz będzie, ale...
4: Jeremiasza ma kuzyna właśnie.
2: To my właśnie pomyliliśmy, chłopaków.
1: Z kuzynem. No.
2: Z kuzynem.
1: Właśnie.
2: Co tam, panowie, u was słychać?
4: A u nas wszystko dobrze, właśnie zjedliśmy kolację i tutaj Ziemowicz stwierdził, że trzeba zagłosować na dwójkę.
2: Dobrze, zapisujemy.
1: Że koniecznie, tak? Że on stwierdza, że musi być.
4: Tak, koniecznie dwójka, tak? Ziemek? Tak, kiwa głową, że tak.
2: A co było na kolację?
4: Co było na kolację? Nie powiem, makaron.
1: A tak, taki suchy?
4: No nie, z sosem takim, z mięskiem. Mamy makaronowego potwora, także makaron w każdej postaci potrafi.
2: Ziemku, to chociaż powiedz, czy było dobre.
5: Dobre było.
2: No i dobrze,
1: no i super. I to jest najważniejsze. Panie Mariuszu, panie Ziemku, zagłosowaliście, oddaliście swój głos. Dziękujemy serdecznie, trzymajcie się i wesołej nocy.
2: Dobrego wieczoru.
4: Wesołej nocy, może nie, spokojnej bardziej.
2: A czego oglądacie mundial, czy nie?
4: Oj, nie.
1: Dobrze, bardzo dobrze.
2: Najlepiej oglądać szybkie samochody. No dobrze,
1: dużo
2: nie denerwuję się. Dobrego wieczoru i spokojnej nocy.
4: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Cześć. I przypominamy jednocześnie my o tym, że już w sobotę od godziny 18 w sobotę w związku z tym z sytuacjami pogodowymi w ten weekend przełożyliśmy papier, kamień, nożyce na przyszłą sobotę i my będziemy tam razem z Maćkiem. Maciek już się publicznie zadeklarował, że też tam będzie, więc wy też musicie tam być. Nie macie innego wyjścia. Musicie przyjść na papier, kamień, nożyce, a jeśli jeszcze się nie zapisaliście, to zróbcie to. Będziecie mogli zbić znajpione na przykład. Albo nie wiem, ale po co ktoś miałby chcieć się zbijać znajpione?
2: Myślałem, że czymś atrakcyjnym jednak zachęcisz.
1: No właśnie, ja też tak.
2: A tutaj jednak zbić piony. A mówiąc my, masz na myśli kolegę Folczaka,
1: tak,
2: siebie.
1: I ciebie.
2: I mnie.
1: I ciebie, tak.
2: Trio.
1: Będzie takie małe trio.
2: Tak, trio, tak, ojciec, wuj, stryjo.
1: Dobre. Oj, Maciek to ma takiego wąsa, że to jest w ogóle...
2: Zawsze jak na weselu to powiem, to wszyscy się śmieją.
1: Teraz tyle słuchaczy po prostu do rozpuku tam leży na ziemi Maciek.
2: Zapamiętajcie,
1: swojego żartu.
2: Jak atmosfera jest na imprezie taka niepewna, nie wiecie co powiedzieć, żeby atmosferę rozluźnić, to sprowadźcie atmosferę, rozmowę do tego, żebyście mogli wypowiedzieć słowo trio i wówczas... wyciągacie z lewej kieszeni
1: kartę,
2: a tam jest aspik. I mówicie, takie trio. Ojciec, wuj i stryjo.
1: Super.
2: Dobre.
1: Super, dobre. Jakie masz takie karty w ogóle, które masz w rękawach, kiedy jesteś w towarzystwie, Maciek?
2: Jeszcze na przykład, ale kurczę, ja nie powinienem chyba tego mówić, bo to wiesz, ktoś posłucha i później najgorzej, jak ja się z kimś takim spotkam na imprezie.
1: A, no tak.
2: Ja będę chciał zagrać, wiesz, tutaj królem kier.
1: A on wyciągnie Uno Reverse Card.
2: A on, tak jest. Nie powiem. Chociaż mam trochę w zanadrzu.
1: A ciekawi mnie teraz, co tam jeszcze jest w twoim repertuarze.
2: Może za tydzień? A będziesz, może w sobotę?
1: Będziesz odkrywał karty powoli.
2: Będę odkrywał karty powoli.
1: O, dobra
2: jeszcze
1: strategia.
2: Mam kilka wydarzeń towarzyskich do obskoczenia i nie mogę się wystrzelać ze wszystkiego.
1: Moi drodzy, w sobotę będziemy, papier, kamień, nożyce jest, więc zachęcamy do tego, żebyście się zapisali, jak nie jesteście zapisani, ale nawet jeśli chcecie tylko popatrzeć na to, jak ten całe zawody się dzieją, co tam będziemy mówić, jak będziemy się zachowywać na żywo, to możecie po prostu przyjść i wpaść.
2: Tak, jak z kamerą wśród zwierząt.
1: Jak
2: będziemy się zachowywać na żywo.
1: Dobra, niestety nie odbierzemy teraz telefonu, moi drodzy, za to teraz gra Dirty Vegas i Days Go By. Wracamy do was zaraz po tym kawałku.

0: Days Go By, Dirty Vegas przed chwilą na naszej antenie, a my przechodzimy do dalszej części Alternatora. Maciek, ktoś jeszcze?
1: Kardygan.
0: Nie!
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
0: Numer 608 pyta, czy mamy rymowankę do nic?
1: Pod koniec tego wejścia będzie.
0: James Blake i Dave i Doesn't Just Happen na jedynce tego wejścia. A tak sprytnie, czy trzymasz w napięciu do ostatniej chwili,
1: nie,
0: żeby...
1: Nie, jednak rezygnuję z tego, nie będzie.
0: Nie,
1: bo nie ma takiej rymowanki ludowej.
0: Ludowej, tak?
1: Tak, trio jest jakby ludowa.
0: No, jest ludowa.
1: A do nic nie ma takiej. Do nico! O, tu się otwierają bramy.

0: To jest jedynka w tej parze. Dzwońcie, piszcie. Dzwońcie na 228 27 205. A piszcie na... A to powie już Maciek.
1: Hip-hop to die before I wake. I put an extended clip inside of my ear, yeah. Roller every station, murder the DJ.
2: A faktycznie, widzisz? No i co? No i oszukałeś, bo to jest klasyczne.
3: Ale co jest klasyczne?
2: No to co napisał, ta rymowanka, co napisał.
3: A co napisał nasz słuchacz? Bo ja akurat, wiesz co, Kamil, obsunęły mi się okulary na koniec nosa i nie widzę, co napisał nasz słuchacz.
2: No nic złego nie napisał.
3: Hip-hop is dead na dwójeczce, nas. Alternator.
2: Nic złego nie napisał, no.
3: No nic jest nix. Napisze Jarek z Katolato, że nix to jest nic.
2: A jest rymowanka, ten, fajna ludowa rymowanka. Ale nie wiem, mam co do niej, nie wiem, mógłbym ją przeczytać, ale...
3: Nie, nie mógłbyś.
2: Nie mógłbym?
3: O, ale nie już wiem. Papa Lenkiewicz, prędzej. Nico, ty stara do nico.
2: Fajnie.
3: Ale to nie jest jakiś bardzo nawet obraźliwy.
2: Nie, jest stara donica, fajnie.
3: Stare donice wręcz są pożądane. Lepiej mieć taką donicę starą, glinianą.
2: Czym starsza, tym lepsza,
3: tak,
2: donica, co
3: która
2: nie?
3: Już kilkanaście tak kwiatów sobie nosiła, tak. Trzyma się od 96 roku niż te jakieś plastikowe. Nie, plastikowe, no to wiadomo, że się zaraz rozwalą.
2: To rozpadną, zaraz zaczną ciec i w ogóle na włączeniach i tragedia.
3: Więc wręcz nico ty stara do nico to komplement.
2: Tak.
3: Jeżeli jesteście na randce i na przykład druga połowa randki zapyta was, bo na przykład nie dosłyszała lub nie dosłyszał. Co? To ty odpowiadasz takim komplementem z rękawa. Nico. Ty stara do nico. Ale uśmiechacie się, żeby zasygnalizować, że to jest jednak komplement.
2: Ale no może tak. Nie wiem, czy zostanie to tak szybko odebrane w pierwszej kolejności jako komplement, więc...
3: Widzisz, i to już jest pierwszy test. Co, na nie? Bystrość.
2: Na bystrość.
3: Jeżeli ta druga osoba jest bystra, to w mig to złapie. Ewentualnie, co nawet lepiej, słucha Radia Campus i wie, że stara donica nie jest obraźliwa.
2: Gdy widzę donicę, to ksycę.
3: Tak, to tak też można.
2: To też fajne.
3: To ci ogrodnicy tak mówią. Mm-hmm. Widzę donicę, to ksycę.
2: Jacy to są ogrodnicy?
3: Ludowi, bo przysłowia są ludowe. 228 27 72 05.
2: Linię mamy wolną, więc...
3: Mamy linię wolną.
2: Powoli zaczynamy zmierzać w dziwnych kierunkach tematycznych, więc jeśli nie będziecie dzwonić, to może zajdziemy jeszcze w jakieś dziwniejsze miejsca i zrobi się nieprzyjemnie.
3: To prawda. A ja mogę w tym czasie powiedzieć, że wczorajszej nocy, a właściwie wieczora, zakochałem się w 40-letnim mężczyźnie z Republiki Zielonego Przylądka, bramkarzu reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, Vozinho. Pięknie się pan nazywa. Pan w ogóle ma taką aparycję, on się na pewno nie obrazi. Pan ma aparycję taką, jakby miał 112 lat.
2: Okej.
3: Okay. Jest bramkarzem Republiki Zielonego Przylądka i wczoraj pomógł między innymi obronić się przed hiszpańskimi strzałami.
2: Wow.
3: Republika Zielonego Przylądka zremisowała 0-0 z Wielką Hiszpanią.
2: Naprawdę?
3: Naprawdę.
2: Wow, jestem pod ogromnym wrażeniem.
3: To tak, takie rzeczy się dzieją, proszę ja ciebie. Widzisz, a ty nie chcesz mundialu oglądać, Kamil?
2: Nie wiem, nie.
3: Curaçao strzeliło bramkę Niemcom. Co prawda straciło 7, ale strzeliło 1. Curaçao.
2: No dobra, no niech będzie. Dali im tę jedną, żeby nie płakali.
3: Nie dali. Oni sobie wywalczyli tę bramkę.
2: No powiedzmy, dobra, no wysyłać nam te fajne powiedzenia ludowe, ale no niektórych nie możemy przeczytać na antenie, niestety.
3: No nie.
2: Więc nic na co nie poradzimy, no. No trudno. A ja bym chciał jeszcze powiedzieć o tych truskawkach, bo zastanawiałem się ostatnio z tymi truskawkami, co tam się dzieje. Oni tam stoją przy tych drogach i sprzedają truskawki. Wiesz, jak jedziesz samochodem, to możesz się zatrzymać i kupić sobie truskawki.
3: Tak.
2: Prawda? I to super jest. Ja mam tylko zastrzeżenie, chciałbym zrobić taki apel do ludzi, co sprzedają truskawki przy drogach, żeby powiedzieć im, że ustawcie tak 100 metrów wcześniej, ustawcie sobie jakiś baner, który... Ustawcie Maciek robi coś i nie mogę się skupić na tym, co mówię. Ustawcie sobie baner, który informuje, że za 100 metrów będziecie stali z tą truskawkami, dlatego że czasem jedziesz szybko i jak zobaczysz te truskawki już, no to nie zatrzymasz się.
3: Kamil.
2: Rozumiesz, o czym mówię?
3: Rozumiem.
2: Nie słuchałeś mnie.
3: Słuchałem cię. Zachwyciło mnie to, co ty powiedziałeś.
2: I powinny być takie babaner, za 100 metrów tak będą truskawki. I żebym ja miał nawet te 100 metrów na zastanowienie się. A ja tak to przejeżdżam, myślę sobie o truskawki. Może już przejechałem. I nie kupuję.
3: Ty powinieneś zarządzać tymi ludźmi.
2: Taki trójkąt reklamowy. O to. I tam i widziałem, że niektórzy mają taki trójkąt reklamowy wystawiony, że za chwilę truskawki, ale mniejszość sprzedawców. Przez co jest taki kłopot, że jedziesz i zanim go zobaczysz, to już dawno nie zdążysz się zatrzymać.
3: Chciałem trochę cię wykpić, ale coś w tym jest rzeczywiście. No. Że żeby wykonać bezpieczny manewr zjazdu celem
2: kupna truskawek. Bo nie zaczniesz agresywnie hamować, tak, bo za tobą ktoś jedzie, więc musisz przemyśleć to naprawdę na spokojnie i zobaczyć, o co chodzi, co nie? Kamil, chcąc być piękny i gładki, kupił przy drodze sobie truskawki.
3: Pięknie.
2: Bardzo ładna rymowanka, panie 603.
3: Cenimy to.
2: Naprawdę doceniamy. To są piękne rymowanki.
3: I taka na przykład rymowanka mogłaby zachęcić kogoś do kupna truskawek.
2: O, i właśnie. I taka, i na przykład taka rymowanka mogłaby być właśnie na tym trójkącie reklamowym.
3: Chcesz
2: być piękny i gładki,
3: kupił.
2: Kup sobie truskawki.
3: O.
2: To za 100 metrów.
3: Za 100 metrów albo za 20 zł.
2: Albo za 20 zł za kilogram.
3: Nie, no, ja, rzeczywiście.
2: Bardzo.
3: Ale no, widzisz, i tu tylko truskawki się skończą za 2 tygodnie.
2: No, dlatego trzeba szybko, no. Google powinno dać funkcję w mapach, że truskawki sprzedają.
3: Tak!
2: O, ależ to było dobre. Sprzedawca truskawek za 100 metrów. Czy dalej aktualne? Ojejku, jak to było dobre. Po co mi policja? Ja jeszcze przepisowo. Ja, mnie interesuje sprzedawca truskawek za 100 metrów.
3: O, ale ktoś to super wyklinił.
2: O, ale to jest dobry pomysł. O,
3: i wiesz, co się teraz wydarzy? Za 3 dni Google Maps ogłosi wszemi wobec,
2: że
3: słuchajcie, wpadliśmy na super pomysł, całkowicie sami, bo na pewno nie słuchamy Radia Campus, gdzie taka propozycja padła, i wprowadzamy oznaczanie truskawek.
2: Nie tylko truskawek, ale też i na przykład owoców, które ktoś sprzedaje, co nie, jakichś takich przydrożnych sprzedawców, więc po prostu ogólnie przydrożny sprzedawca. I podpis truskawki, podpis arbuzy, podpis kukurydza, co nie?
3: Drive truskawka.
2: Drive truskawka,
3: proponuje.
2: Super, no.
3: Fajnie.
2: I to by było, i to są super fajne rzeczy. Pomysł na biznes. No i to by było ekstra.
3: Tymczasem zwycięzca pary poprzedniej.
2: Fizzle, moi drodzy, Skrillex, Randomer, Blauan i Magdriga.

0: Papier, nożyce!
1: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
2: Reklama.
3: Już prawie 18:30. Zapraszam, Karolina Harzyńska.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Samozwańcze patrole w Warszawie, kontrola lekarzy, a także zaproszenie na kino plenerowe.
4: Wiadomości.
3: Warszawska policja sprawdza sprawę tak zwanego patrolu obywatelskiego, który pojawił się na Dworcu Centralnym. W sieci krąży nagranie przedstawiające grupę mężczyzn związanych z inicjatywą Bronimy Polskiej Granicy. Ubrani w stroje przypominające mundury, zaczepiają i legitymują cudzoziemców. Do sprawy odniosło się także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak poinformowano, stołeczna policja od kilku dni zbiera materiał dowodowy, który trafi do prokuratury. Resort podkreśla, że nie ma zgody na podszywanie się pod funkcjonariuszy czy legitymowanie obywateli poprzez osoby nieuprawnione. Rząd przyjmie przepisy, które mają zwiększyć kontrolę nad zarobkami lekarzy. Dzięki zmianom Państwowa Agencja będzie mogła sprawdzać, ile konkretnie zarabiają medycy i w ilu miejscach pracują.
5: Wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę, udział zarobków we wszystkich kosztach szpitala, etc., etc.
3: Tłumaczył potrzebę Donald Tusk. Rząd przekonuje, że nowe rozwiązanie ma pomóc w lepszym planowaniu wydatków na ochronę zdrowia i wycenę świadczeń medycznych. Temat wywołały medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić prawie 2 miliony złotych. W sprawie tej trwają obecnie kontrole prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia czy samorząd lekarski. Władimir Zełenski domaga się negocjacji z Rosją przed nadchodzącą zimą. Według prezydenta Ukrainy rozmowy mogłyby się odbyć w Szwajcarii, Turcji, USA lub jednym z krajów Bliskiego Wschodu. W przeciwnym razie ukraiński przywódca zagroził, że Moskwa poniesie konsekwencje. Zełenski oznajmił też, że sugerował Putinowi dołączenie do rozmów na szczycie G7, choć Kreml temu zaprzeczył. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że nie ma oficjalnych kanałów komunikacji między Moskwą a Kijowem. Jeśli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, to może kino pod chmurką? W Parku Pięciu Sióstr na Ochocie trwa cykl seansów plenerowych. Co tydzień we wtorek wieczorem możecie wpaść tam na film. Dziś o 21:00 na ekranie pojawi się Ostatni Wiking w reżyserii Andersa Tomasa Jensena. Na miejscu będą czekały leżaki, ale warto zabrać też własny koc i urządzić sobie mały piknik. Dodam tylko, że wstęp jest darmowy.
1: Radio Campus.
6: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki.

0: bardzo intrygujący kawałek z również niezwykle intrygującym tytułem, czyli Kogut. Przed chwilą na naszej antenie Sensei Jabka na ficie tego kawałka kosmonauci go stworzyli.
1: Kamilu, na ilu koncertach jazzowych byłeś w tym roku?
0: Zero.
1: Zastanawiające.
0: A ty?
1: Na dwóch.
0: Nie.
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Gdzie?
1: Kamilu.
0: Co? Przypadkowo pewnie tam.
1: Nie wiem, czy ja o tym wspominałem.
0: Przechodziłeś obok przypadkowo i to nie zna, to nie byłeś na koncercie, jak przypadkowo przeszedłeś obok muzyka grającego jazz.
1: Nie wiem, czy ja o tym wspominałem tutaj na antenie Radia Campus, ale przez 2 tygodnie w tym roku byłem w Ameryce. I tam uczestniczyłem w takim jazz performance. Tak? I najpierw jazz performance, a później taki jazz koncert. I wówczas właśnie miałem okazję słuchać jazzu.
0: Dobry kawał muzy, co nie?
1: Tak jest.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. To ty wybierasz, co gramy.
0: Pan Łukasz Zoslo zapomniał o audycji, prosi o wybaczenie, napisał do nas tę wiadomość o 18.29. Jest to całkowicie zrozumiałe, czasem się zapomina o takich rzeczach. Nigdy więcej nie rób tego, nigdy. Beastie Boys i Intergalactic, moi drodzy, na jedynce tej ostatniej pary w dzisiejszym alternatorze. Panie Łukaszu Zoslo, ominęło cię wszystko dosłownie.
1: Łukasz, nie wiem, co ja mam z tobą zrobić teraz. No.

0: Profesor.
1: Doc in Doc.
2: Psy jedzą psy.
1: I who's the king?
2: Kto jest królem?
1: Do końca życia będzie mnie frapowało to, dlaczego tutaj jest Doc Eat Doc, a nie Doc Eat It's Doc. Już kiedyś o tym gadaliśmy.
2: Tak.
1: 228277205. Ostatnia szansa, żeby się dzisiaj do nas dodzwonić. 886-971-971. Ostatnia szansa, żeby do nas napisać na WhatsAppie albo tradycyjnie SMS-owo.

0: Pewnie da się zgłosić zresztą do tego, do Google Mapsów propozycję, żeby można było zgłaszać, tylko że oni to pewnie wdrożą kiedy? Kiedy to wdrożą, wiesz?
1: Przy może... ich systemach wszelkich jakby akceptacjach i tak dalej, to podejrzewam,
0: że... lekką ręką wdrożenie takiej nowej funkcjonalności w tym
1: za
0: miejscu.
1: Za 3 sezony truskawkowe najwcześniej.
0: No ale jakby już było w następnym, to już bym był szczęśliwy, bo ten to już przepadł, już trudno. Już za 2 tygodnie truskawki się skończą i tyle z tego było. Ale w przyszłym jakby to było, to bym był bardzo szczęśliwy. Wydaje mi się, że pomogłoby to bardzo sprzedawcom przydrożnym sprzedawcom owoców i truskawek.
1: Kurczę, jakby tak zrobił badania, ile się sprzedawało właśnie truskawek przy drogach przed wprowadzeniem tego systemu i po.
0: No, nie no, mówię ci, że dużo więcej. Na pewno
1: jeśli
0: to
1: ktoś
0: będzie...
1: się naukowo zajmuje właśnie badaniem handlu, to właśnie rzuciłem temat na doktorat, a kto wie, być może na habilitację.
0: No, może.
1: Nic za to nie chcę. Dla dobra polskiej nauki jestem w stanie zrzec się wszelkich tantiemów.
0: Możecie te badania zacząć prowadzić już teraz, bo wystarczy się odezwać do jednego ze sprzedawców, a nawet do kilku ze sprzedawców najlepiej, w różnych częściach Polski i zapytać ich, jakie były wyniki sprzedaży w tym roku. Poczekać, aż Google wprowadzi nową funkcjonalność w postaci zgłaszania sprzedawców drogowych i zobaczyć wtedy. Moim zdaniem to będzie znacznie, znacznie lepszy interes wtedy.
1: To naprawdę, to jest coś cudownego.
0: Można stosować...
1: Nie, Kamil. Ja doczytałem tego SMS-a do końca i nie można tego stosować, o czym pisze nasz słuchacz.
0: No to.
1: Oj, słuchacze. Lubimy was, ale czasami jak coś rzucicie, to...
0: Nie no, ja bym to nie przeczytał, gdybym...
1: Ja czasami mam tak z SMS-ami naszych słuchaczy, że się czuję jak nauczycielka w klasie, takich urwisów, że ufam, ale jednak to musi być ograniczone zaufanie.
0: Tak,
1: ufam, ale sprawdzam.
0: Zasada ograniczonego zaufania. Moi drodzy, 22 827 7205 to ostatnia okazja, żeby to zadzwonić. Dzisiaj już więcej takiej okazji nie będzie, bo to ostatnia para w dzisiejszym alternatorze.
1: Kamilu, wiesz, jaka na mnie myśl spłynęła?
0: No.
1: Przed chwilą sobie przypomniałem, że to już 2 lata, jak prowadzimy razem alternator.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: To jest okropne.
1: Okropna sprawa.
0: Okropne, ten czas tak okropnie szybko leci.
1: 2 lata.
0: Ja mam wrażenie, że my zaczęliśmy prowadzić ten alternator może wczoraj.
1: No, pół roku temu najdalej.
0: Najdalej, co nie?
1: Ale to wiesz, jeszcze pamiętasz, nie wiem, czy pamiętasz, jak my kiedyś na Bednarskiej byliśmy, pamiętasz?
0: No, pamiętam.
1: To było dawno, to było 2 lata temu właśnie.
0: No.
1: To była Bednarska ulica, niewiele osób już o tym wie, że my przy ulicy Bednarskiej kiedyś byliśmy.
0: Już to zapomina się o takich rzeczach.
1: Kombatanckie czasy to były.
0: No, wiesz, teraz już przychodzą do redakcji młodzi ludzie, którzy Bednarskiej to nigdy na oczy nie widzieli.
1: Nie, to wiesz co, ale to jest w ogóle już po tych młodych teraz widzę, że to jest inny typ w ogóle dziennikarza. To jest, jak my przychodziliśmy...
0: To wtedy byli dziennikarze, co nie? Wtedy czuć było w nich taką młodą energię, prawda? I wszystko było w nich lepsze. Teraz
1: pamiętam, jak tutaj dziennikarze CNN na praktyki przyjeżdżali.
0: No właśnie. Zobaczyć jak się pracuje, prawda?
1: Jak się robi alternator.
0: Jak się robi realne radio, a nie takie zmyślone, jak oni robią zazwyczaj. Odbierzmy telefon. Dzień dobry.
1: Kto z nami?
2: Dzień dobry. Cześć, Grzegorz z tej strony.
0: Dzień dobry, Grzegorzu. Mi miło cię słyszeć.
2: Mnie również. Dawno nie słuchałem was, no ale teraz wracając, usłyszałem Intergalaktyki i chciałbym na to zagłosować.
0: Super.
1: Dobrze.
0: Grzegorz, czy ty jesteś tym Grzegorzem, co myślę, że jesteś?
2: Tak, pamiętam Bednarską.
0: Dokładnie, tak myślałem właśnie, że to jest ten nasz, to jest nasz pan Grzegorz. Pan Grzegorz kiedyś realizował mnie w niektórych programach, które prowadziłem, więc z panem Grzegorzem się dobrze znamy, ale musiałem się upewnić.
1: Potrafisz rozpoznać.
0: Ale no, musiałem się upewnić, że to jest ten sam pan Grzegorz. Więc...
2: Nie wyświetla się.
0: No właśnie się nie wyświetla telefon, więc nie byłem pewien co do tego, czy faktycznie to ty.
2: Fajnie. Cieszę się, że udało mi się dodzwonić po tylu latach.
0: No, kawał czasu. A co ty teraz robisz w ogóle?
2: To samo, bez zmian.
0: Okej, fajowo.
2: Realizuję się na różnych etapach. Na różnych odcinkach życia.
0: Czyli pozytywnie.
2: I w radiu, i poza radiem.
1: Ale to najważniejsza jest realizacja. Grzegorz, a pamiętasz, jak mrówki przychodziły do studia na Bednarskiej?
2: No zdecydowanie, to tam w studiu Żeni z Joplinu, tak to się nazywało studio?
1: Studiu imienia Żeni z Joplinu, tak. Pamiętam, jak Żeni z Joplinu przyjechała na otwarcie tego studia.
2: Niewiele osób o tym wie. I pewnie wtedy zostawiła kubek z cukrem.
1: Tak.
0: Tak było. Panie Grzegorzu, na Intergalactic jak mniemam?
2: Zdecydowanie, ja tak już powiedziałem, ja to tylko Intergalactic.
0: Dziękuję serdecznie w takim razie. Do zobaczenia, do usłyszenia, panie Grzegorzu.
2: Trzymajcie się, pozdrawiam. Najlepszego.
0: Najlepszego. Pa, pa, pa, pa. 228-277-205. Zaraz będziemy odbierać kolejne telefony. A tymczasem, co panie Maćku?
1: Ja dzisiaj, wiesz co będę robił wieczorem?
0: Oglądał piłkę nożną?
1: Tak, Kamil. Jak na to wpadłeś?
0: Niesamowite.
1: A wiesz co dzisiaj będę oglądał wieczorem?
0: Pewnie mecz.
1: A wiesz jaki?
0: Nie.
1: Francja-Senegal.
0: To będzie dobry mecz?
1: Złośliwi, wiesz co mówią?
0: Mm.
1: Nie, nie powiem tego, co mówią złośliwi. Nie no, wiesz, jest dużo żartów, które się odnoszą do tego, że jednak sporo, wielu piłkarzy pochodzenia na przykład senegalskiego gra w reprezentacji Francji.
0: Okej.
1: Okay. I pamiętam, nie pamiętam w którym to było roku, ale jak chyba Algieria zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata w 2014, to była jakaś wielka rozruba w Paryżu z tej okazji. Że nie było takiego święta w Paryżu, jak Francja awansowała na mistrzostwa, w porównaniu do tego, jaka była radość, jak awansowała Algieria. Ale Kamilu,

0: shut.
1: No, tak by to było, panie Maćku.
2: Tak by to było. Pojawiło się pytanie w SMS-ach, czy Adele odpisała do mnie na Instagramie.
1: Nie odpisała.
2: Od roku Adele ignoruje konsekwentnie moje zaproszenie na ryby.
1: Bo ty ją wtedy zaprosiłeś na Mazury, tak?
2: Na ryby.
1: Na Mazury.
2: Ale powiem ci, Kamil, szczerze, teraz to niech Adele spada na drzewo.
1: Dlaczego?
2: No bo rok nie odpisać na moje zaproszenie na ryby.
1: Nie no, jakby ci dzisiaj odpisała, to byłby skandal.
2: Odpisałem, ale napisałem do niej w języku angielskim. Mm-hmm. Jest to język, który Adele rozumie, gdyż mówi w tym języku. Więc je rozumie go w piśmie.
1: Tak, napisałeś faktycznie.
2: I teraz Adele.
1: On chyba brzmiał, I want to go on the lake with you. Coś takiego tam było.
2: Być może. A teraz Adele, mogliśmy mieć wszystko. Mogliśmy mieć karasie, sumy, walenie, okonie. I to wszystko na łódkę mogliśmy sobie łowić.
1: No to by było fajnie, co?
2: Ale już nie chcę mieć z tobą nothing to do.
1: Nothing to do, Adele. No trudno. No, Adele nigdy pewnie nie zrozumie tego, co straciła w swoim życiu. Prawdopodobnie straciła największe szczęście, bo to jest właśnie mieć Maćka obok. Ja to wiem. Wy to wiecie.
2: Dziękuję.
1: Adele tego nie wie. Adele tego nie doceni.
2: I nigdy się nie dowie.
1: Adele na ciebie nie zasługuje, Maciek.
2: Kamilku.

0: Maciek Kopytowski.
1: Dzięki, dobrego wieczoru.
0: Nie, czekaj, co nie, wygrało? To, Kamil, co wygrało, Maciek?
1: Nie, to wygrało pies je psa. Albo tak, pies je psa wygrało.
0: Who's the king, czyli tak?
1: Who's the king?
0: Dobrze, to who's the king w takim razie.
1: Widzisz, Adel? Widzisz, tyle tracisz.

0: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama.

0: about. Stambi and the yellow line. Reklama.
1: Hello, Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Kamień, papier, nożyce.
3: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18, wielki finał o 21. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
1: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
3: Reklama. Campus 97,1 FM.

0: Dobry wieczór, Radio Campus, to jest audycja Bitkultura.
1: A, bo już było Radio Campus.
2: Witamy serdecznie.
3: Jakub Jan Paweł Jumper Bryndal, za dekami Adelix Staszkiewicz, mój człowiek DJ Eclectic Selecta, a gościnnie u nas...
2: Gościnnie. Edek Skrajny Kredek.
3: Taki był pierwszy nickname? Taki był...
4: No, był to w latach bardzo już dawnych miało się...
2: Bardzo 90.
4: Tak, i na przełomie miało się legalny ksywek do graffiti wow. Legalnego i nie do nielegalnego.
2: Cały czas.
4: Ed bardzo szybko pisało i to było, jak miałem nadzieję, że będę robił dużo nielegalnego graffiti, tak się nie skończyło, bo mam po prostu inny rys psychologiczny, który nie pasuje do tej działalności.
3: Trzeba mieć pewien konkretny, tak?
4: Pewien, tak.
2: No, zgadzam się.
3: Ale oficjalnie jest z nami tak dzisiaj, jest. Szanowni Państwo, Discret, Wojtek Nosowski. Siemano.
4: Witam serdecznie, bardzo miło.
3: No i co? No i ja od razu chciałbym przejść jako stary młody, chciałbym przejść od razu
4: do freestylu
3: od razu, do meritum sedna.
4: Podaj
3: czyli
4: pierwszy
3: wy
4: raz.
3: Się znacie od zawsze i sobie przegrywaliście mixtape.
4: Było przegrywane.
3: Nauczajcie.
2: Było pożyczane gramofoniki od Wojtka.
4: Tak?
2: Wojtek chyba na osiedlu miałeś jako pierwszy pełny setup.
4: Słuchajcie, nie chodzi o to, że byłem bananowcem.
2: Nie, absolutnie.
4: Nie chodzi o to.
2: Tak.
4: Ja mogę powiedzieć, jak się złożyło.
2: A ja wiem, jak się złożyło, no. Bo twoi rodzice byli w czasie wielkiego zaćmienia w Nowym Jorku, w tego wyciemnienia.
4: I widzieli te miksy?
3: Oczywiście. Razem z tam
2: może nas syn będzie hip-hopowcem też?
4: Nie, słuchajcie, w 92 roku. Ja muszę to, bo to jest... bo jest rzeczywiście, może tak wyglądać, że to po prostu była kwestia bycia bananowcem, ale nie o to chodziło.
2: Nie,
4: w roku 92 tak. Wygrałem 50 milionów w loterii z Drabce i to nie jest żart.
3: Naprawdę? Jest
4: żart. Loteria z Drabka rekord. Miałem 3 słoniki, zdrapałem na kolekturze na ulicy Herbst, na ulicy Romera w Warszawie i wygrałem 50 milionów.
3: Salut.
4: Na dzisiejsze to dzisiaj jest pewnie 5000
3: złotych. Tak,
4: ale siła nabywcza była daleko wyższa. Myślę, że to był taki niezły samochód.
3: Ale ty jako osoba fizyczna, z kolegą byłem.
2: Nie wiem, czy niezły, natomiast na pewno to były właśnie te gdzieś tam 2 gramofony. Tak mi się wydaje,
4: no
2: że
4: nie,
2: to...
4: Nie, przepraszam ci bardzo. Moi rodzice urządzili sobie, znaczy sobie, nam całe mieszkanie w Ikei,
2: która... Za te 5000?
4: I
2: to
4: jeszcze
2: musiało być więcej.
4: Zostało...
2: To w takim razie to było 50 000.
4: Nie. Słuchaj,
2: no 3-0 kasujemy. Ile wygrałeś? 50 milionów, zobacz.
4: Nie, Ikea zostało na gramofony, które kupiłem kilka lat później, bo wygrana była w 92 roku, a gramofony zostały kupione z pomocą DJ-a Spike'iego niejakiego.
2: Pozdrawiam
4: dla legendy.
2: Siła dźwięku.
4: Kilka lat później. Oczywiście wielkim moim marzeniem były gramofony i Vestax PMC-05. No i tak.
2: I tak
4: ale do
2: dzisiaj
4: nie umiem zbyt dobrze powyżej tam iluś taktów zmiksować 2 płyt, także wybieram się też na korepetycje nadal do może do DJ-a Falcona, czy
2: no,
4: do kogoś
2: grałeś
4: innego.
2: Parę setów, słyszałem, bo...
4: No, było grane.
3: Ale
4: zawsze z wielkim stresem, bardzo mnie to dużo kosztuje, bo ja preferuję granie z winylinie, nigdy się CDJ-ów nie nauczyłem.
2: To samo mam tutaj, więc widzisz, to jest Ursynów.
4: Okay.
2: Możesz się wyprowadzić z Ursynowa, ale nigdy Ursynowa z siebie, tak.
4: Czekaj.
3: Ale ty też jesteś...
4: Ursynów wychować się na człowieka, nawet jak przyjdziesz z bardzo daleko.
2: Dokładnie.
4: Jak mówi Marcin.
2: Przypomnę jeszcze, Wojtek, poza Starym Miastem, członek legendarnego składu Ursyn Drożdżers.
4: Ursyn Drożdżers, znajomymi twarze.
2: Tak jest.
3: A Ursyn Drożdżers to jest to samo, co Warsaw Drożdżers?
4: Tak, to jest to samo. Okay, to są powiązane ekipy.
2: I Crooklyn Dodgers.
4: To była ekipa wzorowana na Crooklyn Dodgers, jak sama nazwa wskazuje, która została zawiązana w 97 roku.
2: What?
4: Składała się z zespołu Stare Miasto, TJK, Płomień 81 i był tam jeszcze, uwaga, Tytus z Asphalt Records.
3: No ładnie.
2: Poczekaj, wydaje mi się, że Michał Małolat jeszcze był.
4: Małolat był, przepraszam. Był. Taki kolega Marcin jeszcze był i chodziło w tym o to, że wszyscy chodziliśmy w dresach firmy K-Swiss.
2: Tak jest, tak było. To była bardzo popularna firma
4: bo
2: w tamtych czasach.
4: Tak, była ekipa Low Lives z Nowego Jorku, która nosiła tylko Polo Sport.
3: Aha.
4: I my byliśmy jak
2: oni głównie
4: jak
2: to kradli.
4: Oni kradli, a my nie. A my nie. My kupowaliśmy K-Swissy, ale tak, ale szybko to się jakoś tam skończyło, bo bo jednak te K-Swissy jakoś tam się wyczerpała formuła.
2: Chyba tak, bo to w kółko
3: to ja tylko zaznaczę, to ja tylko zaznaczę po raz kolejny jako młody stary, że jest grono odbiorców, którzy czekają na kontynuację tego projektu.
4: Jak do tego się, to musiałby jakiś wielki serwis streamingowy podbić, to, żeby to zainwestować.
3: Chyba tak.
4: Albo Rafał Brzoska, no.
2: O, na przykład.
3: Na przykład, czemu nie? Czemu nie?
2: Niech tak będzie.
3: No dobra, ja mam z kolei mam mnóstwo pytań. Myślę, młody, że ty, eklektyk, masz więcej, ale mnie ciekawi jedna taka rzecz z kompletnie innej bajki, ale na ile potwierdzone są plotki, że w czasie swojej działalności sąsiedniej, czyli jako osoba prowadząca działalność reklamową, zatrudniałeś ludzi, biorąc pod uwagę ich znajomość pierwszej molesty?
4: To było tak, rzeczywiście ogłoszenie, które pierwszy raz w życiu chyba o pracę zamieściłem, które było w czasach takiego wczesnego Facebooka, że rzeczywiście w ten sposób można było przesiać osoby, które mają jakiś rodzaj przekminki popkulturowej, która wtedy dla mnie była istotna. Teraz to już wiadomo, czasy się zmieniły i molesta, skandal to jest pewnego rodzaju już prehistoria dla niektórych, a wtedy to było coś takiego, że no jesteś z naszego, że tak powiem, miotu, mówiąc brzydko, jeżeli te rzeczy kojarzyłeś.
3: Czyli więc to był wyznacznik kumacji po prostu
4: kumacji,
3: w tym
4: tak,
3: czasie.
4: Tak. I wtedy na przykład na kanwie tego nawiązałem współpracę z Rymkiem niejakim, który też tutaj mamy pewne wspólne jakieś, który jest, uważam, był wtedy najzabawniejszą osobą na moim Facebooku, bo mieliśmy dwóch znajomych i dla mnie, żeby być copywriterem wtedy, to jakby i nadal tak uważam, to jest jedyna kwalifikacja, to znaczy jeżeli jesteś w stanie coś śmiesznie napisać w internecie, to wszystkie portfolia i doświadczenia nie mają większego...
3: Nie mają podjazdu.
4: Znaczenia, no bo to jest czarno-białym, jeżeli są śmichy, chichy, to o to chodzi. No, jeżeli jeszcze jesteś osobą, którą można zamienić słowo i nie zrobić siary na jakimś tam spotkaniu, to a w tym przypadku oczywiście, że tak nie było, to jest to dla mnie wystarczająca była wtedy kwalifikacja. Także teraz już bym tak nie napisał. Teraz bym pewnie zastanowił się, czy ktoś, nie wiem, ceni skrzypasa na przykład, albo coś takiego.
3: Kto to jest skrzypas?
2: Dokładnie.
4: Super, tak. Super osoba, super TikToker.
2: Myślałem.
3: No okay. Bo wydaje mi się, i tutaj znowu odzywam się jako młody stary, ale wydaje mi się, że ty z nas masz najbardziej zrobionego TikToka. Co się ogląda na TikToku?
4: O czym ty mówisz, człowieku? Zrobionego? W jakim sensie?
3: No, że po prostu...
4: Ja nie prowadzę,
3: Nie chodzi mi o to, że...
4: Czy prowadzisz, algorytm ustawiony?
3: Czy że w ogóle wiesz, co tam jest cięte.
2: Zrobionego.
3: Oczywiście u każdego jest cięte trochę inaczej, no nie?
4: Znaczy tak, nie podejmuje się powiedzenia, co się dzieje na TikToku, bo ja mam bardzo specyficznego TikToka, rzeczywiście ustawionego pod moje zainteresowania, ale nie wyjmę teraz, nie przeskoruluję, bo nie chciałbym tutaj, żeby się audycja zakończyła dosyć
2: szybko. Kurczę, chyba założę TikToka.
4: Ale zajęło mi to dwa tygodnie.
3: Być początkiem.
4: Zajęło mi dwa tygodnie, żeby odciąć, no bo generalnie jak zakładasz sobie TikToka, nie chcę tutaj szkolenia robić, bo nie jestem też w wieku takim, żeby robić komukolwiek szkolenie z TikToka.
2: Oj, przestań.
4: I w ogóle, żeby szkolić, bo to jest inna branża, ale no, jak sobie odpalisz taki fresh konto, to masz patusów robiących dziwne rzeczy i dziewczyny z, że tak powiem, wyposażeniem, tak, które tam prowokują do jakichś tam
3: spraw,
4: tak? Więc no, musiałem z bólem serca te rzeczy odsiać w jakiś sposób, zarówno i patusów, jak i te dziewczęta i w sposób taki aktywny pokazać, co mi się podoba, serduszkując odpowiednie treści. I teraz uważam, że przy całym takiej złej prasie, którą serwisy społecznościowe mają, które nie mają nic wspólnego ze społecznością, to jest to, mam fajnie to wycyrkulowane. Oczywiście odpalam to raz na dwa tygodnie, bo inaczej mam straszne FOMO, że jest na świecie strasznie dużo ludzi, którzy robią bardzo fajne rzeczy i ja w ogóle nie mam czego szukać ze swoimi rzeczami.
3: Amen.
4: Ale przynajmniej nie jest tak, że mam, tak jak na Instagramie przez lata było, że ktoś żyje super, a ja nie żyję tak super i mam FOMO z tego tytułu. Tylko raczej jednak uważam, że te ruchome rzeczy każą ludziom coś kreatywnego, ciekawego wymyślić, no bo nie można sobie zrobić zdjęcia z buziaczkiem do kamery i koniec, tylko
2: kiedyś
4: coś tam trzeba wykminić. No, tak.
3: Kiedyś można było.
4: No właśnie.
2: Kiedyś to było.
4: Więc trzeba jakiś się bardziej narobić.
2: Jakiś ten Instagram był łatwiejszy.
4: Oldschoolowy Instagram w latach 90. był jednak
2: dokładnie. Tak, zdecydowanie.
3: Wrzuciło się zdjęcie jedzenia, dzięki, cześć.
2: Dobra, ale może bo jakąś piosenkę puszczamy, czy?
4: Możemy puszczać.
2: Puszczmy, bo ty przygotowałeś jakąś obłędną playlistę dla nas.
4: No, błędną, jako błędną. No tak przygotowałem, bo wiem, że u was się puszcza kawałki, które miały na ciebie jakiś tam wpływ.
2: Impact.
4: Tak, impact, ale absolutnie nie chodzi mi tutaj o moją twórczość rapową, bo to byłoby pretensjonalne, jakbym mówił, że tutaj jakiś chaos Chicago wpłynął na to, jak rapuję. Absolutnie nie. Więc po prostu fajne tuny puściłem przed chwilą, był kawałek
2: no właśnie, przecież o tym mieliśmy pogadać.
3: O tym mieliście pogadać. No,
2: wspaniała składanka.
4: Tommy T ze składanki Return of the DJ 2, którą to składankę prezentował w latach późnych 90. DJ VOLT, później znany jako DJ 600V wraz z Bogną Świątkowską.
2: Pozdro.
4: Tak. I to był czas rzeczywiście wspaniałego turntablizmu, który trochę teraz mam wrażenie, że dzięki płycie Taco Hemingwaya i Scratchom, które tam returnersi zaserwowali, mam wrażenie, że ma szansę wrócić na salony po latach zapomnienia.
3: To faktycznie jest duży powrót katów w ogóle i turntablizmu, no nie?
4: Bardzo się z tego cieszę.
2: Bo że Taco, rozumiem, okej, dobra. Wyciągnął rękę do turntablistów, bardzo fajnie, cieszę się też.
4: Znaczy nie do końca jest turntablizm, bo chyba turntablizm przeszedł na taką już stronę takiego noizowo dziwną, a to ja jestem zwolennikiem takich rytmicznych katów, bardziej niż takiego
2: turntablizm jest dużo bardziej zaawansowany niż to, czym my się tak na dobrą sprawę jaramy z lat 90. Jest już to po prostu taka,
4: inny gatunek,
2: dokładnie.
4: Ja raczej byłem zawsze zwolennikiem takiego bardziej takiego rytmicznego, rapowego wycinania fragmentów i bardziej DJ Premier i tak dalej, niż jakieś tam Kid Koala i tego typu jakieś...
2: Kid Koala był fajny.
4: Był fajny, ale to nie mój lot.
2: Ale fajnie robił. Pozdro Kid Koala.
3: Dobrze chłopaki robią.
4: Dobrze robią. Pewnie ma 200 monthly listeners na Spotify'u, bo tak zazwyczaj z moimi różnymi herosami z dzieciństwa, że mają mniej monthly listeners niż ja i moi koledzy.
2: Ale smutno się z tego powodu. Smutno jest trochę. Nie, dlatego ja nie korzystam trochę.
3: Raczej
2: cały
3: czas,
2: wiesz, wolę kupić CD-ka i winyla i słuchać sobie.
3: Raczej napalam się na to, że ci tacy piwniczni digerzy, którzy wykopali największe perełki i skleili je w jedno, to powinni w ogóle być na piedestałach.
2: No właśnie, ciekawe, gdzie tak DJ Shadow jest.
4: DJ Shadow nawet wrzuca rolki na Instagram, to jest w ogóle upadek cywilizacji, żeby nawet DJ Shadow musi rolki wrzucać. Ostatnio widziałem, że wrzucił rolkę.
2: Jak idziesz do tej piwnicy po te płyty, to wrzuć to.
4: Dokładnie. Stara mu mówi. No tak, słuchajcie, no takie życie, no trzeba ten content robić, tak?
5: Słuchajcie, nie martwcie się, nie lękajcie się, Kid Koala ma 101,4 tysięcy.
4: Widocznie nagrał kawałek z Gorillaz i to mu napędziło, bo to się sumuje. Nie wiem, no może...
2: Każdy dostaje w pewnym momencie swoją, wiesz, fajną szansę, jak ją wykorzysta.
4: To przepraszam, ale żeby prawnicy Kida Koali nie napisali do mnie, że wiesz, obrażam.
3: Że zniesławiamy.
4: Mogę nie będą bukować na openerze, nie?
5: Natomiast DJ Shadow opłaca się chodzić do piwnicy, panowie. 6,7 miliona słuchaczy w miesiącu.
2: To oczywiście.
4: Słuchajcie, to umówmy się, DJ Shadow ma 3 razy więcej niż największe polskie gwiazdy, więc to też jest jakoś tam daje ci perspektywę. Czy Coolio od Gangsta's Paradise
2: jest jakiś inny?
4: No Coolio? Coolio. Rest in Peace oczywiście. Też zjada prawdopodobnie wszystkich polskich, wiesz, artystów jednym kawałkiem.
2: On jest zdobywcą grami, to wiesz.
5: Z wynikiem 18,6 miliona.
4: Coolio, więc tak. To
2: Coolio za Gangsta's Paradise dostał grami.
4: No dobra, wszyscy, którzy się podniecają zasięgami artystów Monthly Listeners, zapraszam do tego, żeby obczajali One Hit Wonderów z lat 90., którzy nadal, wiesz, wygrywają z tymi
3: Nabijają.
4: Tak,
3: zawsze mnie zastanawia ten case Puffa Daddy'ego, który podobno płaci codziennie $2000 Stingowi. I prawdopodobnie to mu się i tak pyli, no nie?
4: No on te chyba teraz...
3: Nie, teraz to nie wiadomo.
4: On chyba teraz w ZK, prawda?
3: Dokładnie. Ale może tam...
2: Będzie musiał w kuchni zasuwać, żeby na te 2000 zarobić.
4: W pralni. Słyszałem, że PDD bardziej w pralni.
2: No dobrze, odpalmy coś. W takim razie jakiś fajny bęgerek od Wojtusia. Coś zaproponujesz, czy tam wszystko jest przygotowane?
4: Nie wiem, jaka jest następna.
5: Playlista leci wszystko teraz razem z nami. W tym momencie Visions i Ice Bar.
4: To jest ciekawa historyjka, mogę powiedzieć tylko jeszcze.
2: Dawaj,
5: koniecznie.
4: Słuchajcie, to jest kompletnie nieznany artysta, twórca. I to jest, nie wstydzę się tego. Chociaż nie, to nie jest szazamowane. Siedziałem z moją aktualną żoną, znaczy z moją żoną, wtedy była moją narzeczoną, bez pucowania się specjalnego, ale w San Francisco, w Chipotle, w takiej knajpie. I tam powiedział kawałek, który bardzo mi się spodobał, ale nie był wtedy jeszcze Shazama, bo to było tam 12 lat temu, czy 13. I nagrałem to fragmencik i wrzuciłem to na Reddicie. nie licząc, że ktokolwiek będzie w stanie to namierzyć. I namierzył to jakiś ziomaczek po trzech dniach i to jest kompletnie jakiś nieznany producent, nie wiem, czy Portland zamówił te kawałki i tak dalej. Jest to świetny numer, polecam wszystkim, ale nie wiem, jak go nawet sklasyfikować, jeśli chodzi o żanry. Jest to super numer.
3: A normalnie to czyta. Potem już
4: teraz
3: można...
4: Teraz już można trzeba zamować. Tak,
3: i można
4: tak.
3: Znaleźć to na streamach i tak dalej.
4: Tak, ale ma też 3000 jakichś tam ziomeczków słuchających tego, więc to jest jakiś, okay. Kurde, w ogóle nisza.
2: Ultra rare.
4: Ale nie rare wydigowany, wiesz, w Brazylii w sklepie, tylko w komercyjnej knajpie w Ameryce, korporacyjnej, ale fajny.
1: Czy musiało być zapłacone?
4: Musiało.
1: To co, może Adelka posłuchamy od początku tego?
5: Dokładnie, robimy digitalową windę. A tutaj mogę wam powiedzieć, że Ice Bar ma 2327 słuchaczy miesięcznie. Jeżeli do 27 można to sprawdzić, końcówka, no to już znaczy, że nie jest zbyt dobrze. To jest audycja Beat Kultura w Radiu Campus z gościnnym udziałem Discreta. Jeżeli macie dla nas jakieś pytania do naszego gościa lub do nas, lub do muzyki, piszcie śmiało na 886-971-971. Tylko proste pytania i
3: proste
5: tylko
3: pytania.
5: Skomplikowane rozwiązania.
3: Skomplikowane pytania i proste rozwiązania. Big.

0: To jest niezwykle romantyczna audycja Beat Kultura z szanownymi gości, którzy przez pączkowanie rozmnażają nam się tutaj jak ślimaki.
1: Ej, ja właśnie do nas dobił Kuba Knapsu, że dla niego hałas podnieście ręce w górę, chyba że prowadzicie samochód, to nie róbcie tego.
2: Lajki, pamiętajcie też, że naszym gościem jest Edek Skrajny Kredek, czyli Diski, czyli Kret, czyli Diskret.
3: Kret jest, nie jest już tak.
2: Już jest pase?
3: Nie, nie, zbyt zwierzęcy.
2: Możesz to jako mogłeś to zawsze...
1: Dobra, bo namnożyło nam się tu gości, więc ja mam pokusę zadać jakieś idiotyczne pytanie, albo właśnie w swoim idiotyzmie niczym święty idiota, genialne. Klasa. Panowie, najpierw Kuba Knap, do ciebie pytanie. Zupa owocowa i pizza hawajska, spoko czy syf?
4: Hawajska jako tako, ale zupa owocowa to nie wiem czemu jest.
1: No w ogóle to jest jakaś padlina najgorsza, nie? To jest nieporozumienie.
3: To chyba. I to jest czysty makaron. Nie, nie, to przede wszystkim owocowa to nie zupa wtedy. Jak to, wiesz, to jest inna kategoria.
2: Nie, bo jak dodasz do niego makaron, to już jest zupą.
3: To jest inna forma. Wiem, słyszałem, że tak jest właśnie.
1: No dobra.
3: Czyli takie bardziej lufa pytanie robimy,
1: to
3: tak?
1: Jest lufa pytanie. Dokładnie. Tylko nie, że nie ma alkoholu, to jeszcze nie ma pytań. Dokładnie. No dobra, a Diskret, dorzucam do ciebie jeszcze jedno, żebyś był zaskoczony.
3: Żeby na bieżąco.
1: Tak, no. Jest, zapiekanka z surówką.
3: Nie, nie, w ogóle żadnych, do kebaba żadnych surówek, od razu biorę bez surówki.
1: Do kepsa też. A gemius czy taki rolo?
3: Gemius.
1: Okej.
3: Ale rap gemius.
1: Rap gemius, kropka, pytanie.
3: No to jest nowa moja franczyza, otwieram, nie? Rap gemius.
2: Genialny. Będzie
1: klikałbym otwieram. Jak szalony.
5: No. Jezus, rób to.
3: Wkrótce na globo, odpalamy.
4: Ja uważam, że hitem byłby kebab kiedyś, ale...
3: A, dobra. Wow.
4: Ale on tego nie wymyślił. Wow.
3: No, za późno, już myślę, że już za późno. No. Już
1: ale na Stadionie Narodowym można by sprzedawać.
2: To w ogóle mogłaby być inna kanapka kompletnie.
3: Za sześć dych.
1: Za sześć dych, kebab, no.
3: Myślę, żeby zeszło. Jak...
2: Spokojnie.
1: Szłoby jak szalone, no. Teraz, Kasba Agane teraz reklamuje i właśnie nie wiem, czy to będzie jego działalność, czy to tylko koncept na klip, no nie? Że nie wiem, czy to... Aha.
3: Widziałem to.
1: Fish and Tits, no nie? I okay. Że jest taka restauracja i on opowiada w rolce, że ciężkie jest życie, ciężka jest praca w gastro.
3: Tak, ale miałem wrażenie, że to jest trochę z taką pogardą dla ludzi, którzy rzeczywiście pracują w tym gastro. W sensie miałem wrażenie, że to jest taka trochę beka z ciężkiego kawałka chleba.
1: Kawałek chleba, no nie? Więc to może świadczyć albo o jego pogardzie, albo o jego znajomości tego ciężkiego kawałka chleba, no bo on jakby bardzo szczegółowo o tym opowiada i często, no trochę mi się to kojarzyło z paroma osobami, które opowiadają o swoim dniu w gastro, no nie? Mm-hmm. Więc teraz pytanie, czy to jest też bardzo
3: gastro.
1: Dobra
3: reżyseria,
1: czy bardzo gastro, dokładnie, to jest przede wszystkim, więc pytanie, czy to jest...
3: Bo ja znam sporo osoby, które pracują w gastronomii, które sobie bardzo chwalą tę pracę i poniekąd rodzinnie jestem też zaangażowany w tą branżę, także jako przedstawiciel branży gastro chciałbym jakoś, wiesz...
1: Że sprzeciwiasz się tej branży.
2: Bronić nawet.
1: Tak, bardzo tak, to szanuję. Tak.
3: Jestem lobbystą branży gastro, od niedawna.
2: Do tego trzeba mieć psychę, z tego co się orientujesz.
3: Zależy, słuchajcie, tak. No są jakieś mordercze, rzeczywiście jak z przedwojennego hotelu, wiesz, z książek Orwella, pomiatanie ludźmi i niewypłacanie pensji, wiem, że to jest na początku dziennym, ale są przyzwoici przedsiębiorcy czy menadżerowie z tej branży, którzy funkcjonują według najlepszych praktyk zachodnich coachów od wellness, także wiesz, różnie bywa, prawda?
1: Różnie bywa, szach i mat, dokładnie, jest książka.
3: Dokładnie. Nie każdemu psu, wiesz, burek, prawda?
1: Oto, dokładnie.
2: Ale na wino także, wyszła z niego ulica.
3: Także ten. Znam takie różne prawdy właśnie ogólne, nie?
1: No to są ważne prawdy.
2: Będzie książka?
3: Słuchaj, e-book będzie. E-book,
2: dobrze.
3: Jak rapować?
1: No dobra, panowie, no to pytanie. Jak rapować? Oddaję mikrofon. Kuba Knap, Diskret. Proszę bardzo.
3: Słuchajcie, no...
1: Program Tętno Pulsu.
3: Ale poważne pytanie, czy niepoważne?
1: No jak
2: to poważne?
3: Nie, nie. Ja uważam, że nie jest bardzo trudno dobrze rapować, ale są osoby, które znam, które nigdy nie złapały tego...
2: Flowu.
3: Tego flowu, jak nawet nie chodzi o to, żeby mieć flow, prawda? Tylko żeby rapować. na przykład nie powtarzać rymów, które już 50 razy padły. Jak masz pomysł na oczywisty rym, to poczekać chwileczkę, znaleźć jakiś inny może niż ten pierwszy, który ci się nasunął.
1: Lyrical miracle in the swimming pool.
3: Albo maybe baby, który co jest jakby wiesz, no, najlepsi tuzowie tego, czy tam tuzy tego.
2: Paradise is very nice.
3: Tak, ale no, myślę, że oldschoolowy rap nam cały odpada, tak? Na przykład, bo tam były same rzeczy, tak?
1: No,
3: takie, tak,
1: no właśnie, tylko że tam Kuba. Pomiędzy były
2: nawet
1: fajne.
2: Powroty właśnie, wiesz.
1: Ostatnio uświadomiłem sobie fajną rzecz w płycie Polepione dźwięki Fisza i Emadego, którą bardzo sobie cenię, ale tam były z jednej strony były te oczywiste rymy, ale Fish jakoś świadomie lub nie tak to rozkminił, że te rymy poprzedził...
3: Nie padają na końcu, nie padają
1: tak,
3: na koniec.
1: Tak, i poprzedził tak gęstą wiązką
3: że
1: różnych
3: już nie wiesz,
1: rzeczy.
3: Że nie czytać
1: tak.
3: to jako rym.
1: Tak.
2: Tak. Plus, nice. Plus niepowtarzalny flow i widzisz.
1: Kuba Knap, jak rapować?
4: Myślałem o odpowiedzi, wychodzi mi na to, że ciągle, ale to jest moja odpowiedź.
3: No, dis na mnie, to dis na mnie.
2: Czyli jednak,
4: jak cię to dotyka, to cię to dotyczy, ktoś nawinął kiedyś, ale no, to działa w dwie strony zawsze, nie? Ja o tyle, jak do mnie przychodzą młodsze koleżki, się spotykam z nimi i coś pytają się o radę, to ja mówię, stary, musisz nalać.
2: A oczywiście, jak ze wszystkim.
4: I tyle, no.
1: Na boisku, no nie?
4: Reszta to jest kwestia uważności, uważnego treningu i się stylowa wyrabia sama.
3: Ale mi się wydaje też, że jak ze wszystkim trzeba być fanem tego samej tej sztuki rapowania. Nie znam ludzi, którzy nie lubią słuchać i rozkminiać rapowania i którzy bardzo dobrze rapują. Znaczy oczywiście może istnieją geniusze, którzy tak to byli w stanie rozkminić, bo jednak ktoś kiedyś zaczął rapować, a wcześniej nie do końca rapowania.
1: Ale że co, że jakby intelektualnie sobie wypracowali formułę
3: tak,
1: na to.
3: Tak, jakoś tam jakoś rozkminiasz, dlaczego ci się podoba, że ktoś tego słucha. No ja słuchałem jakiegoś, nie wiem, Charlie'ego Tuny albo Blackalicious albo Big L'a i sobie, nie ukrywam, że nawet sobie rozpisywałem polskimi sylabami, dlaczego mi się podoba ta zwrotka Charlie'ego Tuna albo Big L'a i nice. Tak sobie wykminiłem, że są podwójne rymy, coś tam, no bo nikt mi tego jakbyś tam nie powiedział, ale to właśnie wynikało z tego, że, nie wiem, jak byłem mały, to słuchałem sobie Naughty by Nature, zresztą nawet wczoraj słuchałem zespół Naughty by Nature, OPP.
1: Pozdrawiamy.
3: Na pewno słuchają chłopaki, trzymaj ta się.
2: Tak
3: wtedy tak wiedziałem, że oni fajnie bardzo rapują, bo tam się później okazało, że po prostu mieli dużo rymów tak. I się okej, jak masz więcej niż jeden rym na końcu linijki, to jakoś tam fajnie i rytmicznie brzmi. Oczywiście on musi być w odpowiednim miejscu i tak dalej, ale jak miałem lat 14 czy 15, jak wydawałem na przykład pierwszą płytę, to tego tak nie odczytywałem, a później zacząłem to robić trochę bardziej analitycznie. Oczywiście można też przegiąć z tym, bo istnieją raperzy, którzy na kartce na przykład super wygląda ich jakiś rhyme scheme, ale jednocześnie nie ćwiczyli, czy tam nie praktykowali tyle samo czasu samego tego delivery flow i tak dalej, więc to jest jakby takie dwie półkule. Oczywiście podobno teoria z półkulami mózgu jest nieprawdziwa, ale wykorzystam te... Zaraz się zamieni ten podcast, ta audycja w Reda, audycję ten czerwona tą,
1: bardzo
3: z tym reżyserem.
1: Parę spraw o piramidach możemy omówić i tak dalej.
2: Tak jest. Jest jeszcze czasu trochę.
3: Więc tak myślę, że fajnie być fanem tego rzemiosła, żeby... Bo to jednak jest rzemiosło, myślę, że tak w takim warstwie technicznej, żeby to robić tak, żeby mi się podobało, bo są też raperzy, których wszyscy uważają za świetnych, a dla mnie w ogóle nie mają nic za oferowania, więc każdy ma swój styl rapowania, który bardzo lubi, swój hip-hop trochę i to też nie ma co tam jakoś tak.
1: No dobra, a w 2026, sorry, że wejdę w taką kliszę, ale jest ktoś, są raperzy, którzy dalej swoim właśnie delivery, techniką, patentami cię grzeją, krótko mówiąc?
3: No, są. Znaczy tak, jest tak, że ja od różnych ludzi czerpię przyjemność z docenienia, bo ja myślę, że raperzy nie słuchają do końca innych raperów tak jak słuchacze ich słuchają, bo jednak amen. Ja mam jakiś tam jednak rodzaj takiego rozkminiania. Znaczy, dla mnie najważniejsze w raperze jest to, żeby zrobił na mnie wrażenie czymś, co ja bym sam na przykład nie wykminił. Znaczy, nie, wiem, że są raperzy, którzy rapują na dosyć spoko, ludziom się podoba i tak sobie płyną, ale dla mnie to jest tak, że jednym uchem wpada, drugim nie wypada.
4: Trochę się nuci, ja mogę dygresję.
3: No, oczywiście tak.
4: Bo ja mam dokładnie to samo i ostatni numer, jaki mi właśnie rozwalił łeb, to był numer Rufioka pod tytułem Lepiej kup se golfa, gdzie okazało się, że Rufiok nie jest ciekawostką ze Śląska, tylko to jest kawał rapera z mega charyzmą, poczuciem humoru. i ten. I to jest 5 minut rapu bez refrenu o kupowaniu felg do golfa. Po śląsku.
1: A on cały czas gwarą nawija. No
4: tak, ja się przesłuchałem to 38 razy i się nauczyłem na pamięć tego kawałka, ale to jest dokładnie to, o czym Discret mówił, że jakby totalnie tam było tyle zaskoczeń nawarstwionych.
2: Ale wydaje mi się właśnie też, a propos tego, co mówisz, dla nas HST był takim raperem, że jakby na koniec lat 90. pojawił się ktoś taki, kto po prostu plus język i flow, no, i zamknął grę. Bardzo niedoceniany, pozdrawiamy bardzo serdecznie HST. Tak,
3: bardzo
2: jest
3: źle potraktowany przez idiotyczne jakieś zasady, nie mające nic wspólnego z hip-hopem, z jakimś ulicznym życiem, który ma ograniczony związek z
2: hip-hopem. Ale wraca Chłopina. Wraca Chłopina, nagra płytę i jak gdyby totalnie supportujemy tutaj.
3: Tak, supportujemy wszystkich, którzy wracają po długiej przerwie, prawda? I wszystkich patronów, prawda?
1: No dobra, ty Kuba, powiedziałeś o Rufioku na przykład.
3: A ja nie powiedziałem,
1: No właśnie.
3: Słuchajcie, powiem tak. Raperem, którego zawsze słucham z przyjemnością, i jest, powiedziałbym, najbliżej takiego kształtu rapu, który mi się podoba i trochę też jak ja myślę o rapowie, to jest Mielski. Mielski jest dla mnie super raperem.
1: Pozdrówki. Przybijam.
3: Jest to jakoś, nie ma tam jakiejś ekwilibrystyki, jeśli chodzi o flow, przyspieszenia, Andre 3000.
1: Ale jak to jest,
2: siedzi w bicie po prostu.
3: Jest to tam wszystko, więc jak chcę posłuchać takiego, jak na przykład chcę posłuchać sobie DJ-a premiera starych bitów, bo nowe, nie, może spójrzmy zasłonę milczenia, ale to sobie puszczam sobie wtedy DJ-a premiera i co te katy w refrenach i tak dalej. Ja chcę sobie słuchać polskiego rapu po polsku, którym nie jestem zażenowany od tej strony takiej żadnej zasadzie, to puszczam sobie Mielskiego. A co, coś powiedziałem nie tak?
2: Nie, bardzo dobrze. Wszystko pięknie powiedziałeś. Wspaniale. Dziękujemy ci.
3: Biaka słucham z przyjemnością.
1: Wielką płytę teraz wydali.
3: Fajną płytę wydali. Słuchajcie, no dużo jest. No Łona jest dla mnie też gościem, który z wielu powodów podziwiam go, bo jest to człowiek, który wypracował sobie, ja tego nie potrafiłem nigdy zrobić, wypracował sobie jakąś taki swoje miejsce na scenie polskiej hip-hopowej i nigdy się nie zamerykanizował, nie nosił czapeczki tyłem, a ja nosiłem i nawet nosiłem też bandamę.
1: Nosiłeś bandamę?
3: Tak, pod tą czapeczką, nie tylko ona.
1: Że normalnie G-Unit
2: potwierdza.
3: On zawsze wiedział, że jest z Polski i zawsze nie wstydził, chodził w swetrze na tle Wartburga i dla mnie to było coś, co to był poziom rozkminki, który dla mnie był wtedy niedostępny i jakoś tam tego żałuję. Więc to jest dla mnie...
2: Trochę tam wyprzedził wszystkich. Wiemy, że Łona nagrał zwrotkę do 5015, która nie weszła na płytę.
3: A, ciekawe, a dlatego, że do 5015 PZ-a
2: Była za wcześnie.
1: I z tego, co była za mądra i chyba stawiała trochę tak, chyba stawała tak w poprzek temu playerskiemu tak etosowi.
3: No to jest dobry faktoid. No,
2: to jest coś, co właśnie chyba teraz by było, albo parę lat później byłoby super.
3: Łona.
2: Ale wydaje mi się, że właśnie to, o czym mówisz, że też Street Credit wstrzymał to, jakieś takie rzeczy, nie? Znaczy wiem, że tam też tekstowo było coś.
1: Że no chyba puenta była, mógłbym kręcić z jej wnuczką.
2: Z jej babcią.
1: Nie no, że on kręci po prostu z wiekową osobą i że...
3: Jasne.
1: I no tak właśnie. Jak Paweł rapuje, że mógłbym kręcić z jej mamą, to mógłbym kręcić z jej wnuczką.
2: No ale na pewno też było dużo...
3: Inne były wtedy standardy, nie ukrywam, że to były, że tak powiem, inne czasy i chłopaki też byli dużo młodsi, tak? Więc tutaj na usprawiedliwienie nie było tam, wiesz, Epstein type shit, nie? Pójdę
2: wszystkie, poczekaj, wszystkie files jeszcze nie zostały dostępne.
3: Myślę, że jeszcze RRX i...
1: RRX files, dzień.
2: No dokładnie.
3: No Krzysztof może tam by jakoś się...
2: Krzysztof, kurde.
3: Wszystko bym się spodziewał, szczerze mówiąc, z czasów RRX w gąbkach.
2: Dobra, jakiś numerek?
1: Muzyka.
2: Może jakiś numerek? Na rozładowanie tej...
3: Są numery. Nie wiem, co będzie, więc ciężko powiedzieć mi. No, jestem w stanie kompetentnie powiedzieć.
2: Na pewno coś wybierze fajnego.
0: Piękne, że rozmawiając o tym wszystkim doszliśmy do utworu Love Changes. Po prostu...
3: Hausiki, dobre hausiki.
0: Nice. Dokładnie, dobre hausiki są z nami, tak jak pięknie wyglądacie, brygada. Discret Eclectic i Jakub Jan Bryndal i Kuba Knap w Radio Campus, Beat Kulturze jeszcze przez 15 minut tak, z Surprise trackiem na końcu.
3: Joe Rogan ma 3 godziny audycji i nikt nie kasuje.
2: Zapraszamy cię też za tydzień.
0: Dobrze. Szybko poszło.

0: możesz nas podojeżdżać.
1: Co ty myślisz?
2: O, może mogą zostać podojeżdżani razem z Finally Through i Mocha Only, nieznanym prawie przez nikogo podobno raperem.
0: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy wszystkich.
2: Którego pozdrawiamy oczywiście. Tak.
3: Mocha Only.
0: I Rula też pozdrawiamy.
3: Tak. Dokładnie.
1: Tak, to jest znamy dużo. Z takich zespołów możemy się chwalić tym.
0: No i to jest wiesz.
3: To jest zawsze dobry słowo.
0: Chwalić się tym, że znasz Drake'a, no to...
3: No come on, dokładnie. Chyba, że właśnie na odwrót, że to jest taki counterspan.
0: Chyba,
3: wiesz,
0: że go naprawdę znasz, no.
3: Że reverse psychology. Ty, znam Drake'a, ale nie jak ty znasz Drake'a, okej?
1: Okay. Okej, okay, gościu?
3: Wiesz jak? Słuchajcie...
2: Wszyscy, którzy kogoś znają, zawsze robią to samo. Używa się imienia zamiast ksywki. Wiesz, byłam z Kubą.
1: Z bratem gadałem.
3: Wiesz, dokładnie.
1: Wojty. Z bratem gadałem.
0: Pamiętam, to wspaniała.
2: Pamiętajmy, że największa rzecz w Warszawie to powiedzieć, wiesz, był u mnie ostatnio Oliver, podnos RPK.
3: To jest szpan.
0: Ale mamy też taką tutaj z Wojtkiem anegdotę, tak, że jednak większym szpanem było to, że tutaj kolega, który miał słynnego brata, chciał się wkleić w rozmowę i powiedział, tak, z bratem gadałem.
1: Zawsze tak mówił, jak przyjadę.
0: A wszyscy się pytają, a o czym gadałeś?
2: Ogólnie żeśmy gadali.
1: Wiesz co, a z bratem gadałem, nie?
0: Tak jest.
1: No bo szkoda, dawaj jakieś pytanko, no.
3: Dobra, żeby nam nie umknęło. Nad czym, Wojtek, pracujesz?
1: Nad tym pracujesz, mistrzu, tak się mówi.
3: Nad czym pracujesz,
1: mistrzu?
3: Jesus.
1: Put some respect on my name.
3: Jesus. Dobrze. Put some respect on
1: my name.
3: Dobrze.
1: Nad różnego typu rzeczami. Słuchaj, no od jakiegoś tam dłuższego czasu powinienem nagrać w weekend, ale nagrywam, realizuję, jak pamiętam, zawsze mi się podobało, że w Telekspresie zespoły mówiły Markowi Środzkiemu albo Hirkowi Wrona, właśnie weszliśmy do studia zarejestrować nowy materiał.
3: I oni w tym momencie
1: weszli, wchodzili do studia. Tak, no nagrywam Płytonga, będzie nowe LP Discret z różnymi tam fajnymi osobami, ale no, to jest taki tam, nie mam dla was dzisiaj jakiegoś kawałka, żeby puścić, powinienem to profesjonalnie przy, chociaż Promomix, kiedyś się robiło Promomixy,
3: tak,
1: prawda?
3: Oj,
0: a zawsze możesz DJ Twister,
1: ale dośle demówkę wam. Także robię płytę, nie uprzedzam kiedy ona będzie, wcześniej muszę wykreować na siebie odpowiedni hype, więc muszę zrobić jakieś tańce, wymyślić taniec, zaangażować user generated content, czyli więc to się wszystko dzieje, machina się powoli rozkręca.
0: Nie wziąłeś jeszcze na to pieniędzy, rozumiem.
1: To z KPO, mam nadzieję to z KPO sfinansować wszystko.
3: Niech kapie.
0: Dobrze, niech kapie.
1: Truskul z KPO.
0: Truskul wraca. Będzie truskulowa?
3: Kuba Knap.
1: Nie specjalnie.
0: Będzie premierowa?
3: Będzie nie truskul?
1: Myślę,
3: truskul?
1: Że nie będzie, myślę, że tak.
0: Będą house'y?
1: Jakieś tam house'y będą.
3: Nice.
1: Teraz można wszystko na szczęście, wiesz, teraz kiedyś tam się bał, kto by powiedział jeden i drugi,
0: nie, no,
1: a teraz to na szczęście
0: nie
1: się...
0: Nie będziemy mówić brzydko, ale no, by tak powiedzieli na
1: powiedzieliby
0: pewno.
1: Powiedzieliby tak, jeszcze gorzej powiedzieli, że studenckie jak radio studenckie, nie?
3: Wiecie jak.
1: Studencki raper, nie?
0: Dobrze, że możemy teraz w radiu studenckim występować.
1: Dokładnie.
3: To dokładnie,
1: ja byłem kiedyś w Bravo w 99 roku, to była afera na całą Warszawę. Nie?
3: Był gruz?
1: Był gruz.
0: Gruzja fest.
1: Dzwonił do Tytus Assault Records, dzwonił do kolegów moich, mówi, ty, stoimy pod klubem Scena i wszyscy gadają o tym, że wy jesteście w Bravo, a po prostu nasza wytwórnia wysłała taki press kit, pytania na odpowiedź, po prostu znaczy odpowiedzi na pytania na odpowiedź.
0: Tak.
1: To odwrotnie, lufa pytanie. Brawo to sobie przedrukowało.
2: Ale
1: prawie nikomu nie przetłumaczysz, wiesz.
2: W Popcornie było też twój tekst do przeczytania, pamiętam.
1: Naprawdę?
2: Tak, był po prostu do nauczenia się, można było sobie przeczytać teksty.
1: Mam nadzieję, że ktoś sobie przyswoił.
3: Też nadzieję.
1: Jak to mówią, nie jedno pokolenie wychowa, prawda?
3: Dokładnie.
2: Panowie, niejako trzymamy się timingu. Jest obok nas na nagraniu bardzo dużo płyt i jest z nami człowiek, który je wyszeptał. Kolejne pytanie.
3: A ja chciałem spytać Kuba Knap, a co ty robisz, co wydajesz, co się dzieje?
0: No właśnie.
4: Ja zaraz odpalam preorderek winyla Szefostwa, a jeszcze wcześniej będę słuchał twojego nowego numeru, Kubuś.
1: Fajny segue w stylu Justyny Pochanki.
3: Dobrze, szacunek.
0: No to bardzo się nam to podoba.
3: No to co
2: to za nutka? Opowiedz coś trochę,
3: kochani,
2: bo czy świat wie, ale
3: mam
2: czy
3: wielką
2: ludzie,
3: przyjemność,
2: którzy słuchają radia, wiedzą.
3: Mam wielką przyjemność, wielki zaszczyt i wielką zajawę, a właśnie tu jakby przesłuchał płyty do końca, nową
0: i
3: płytę Jimka, Radzimira Dębskiego in the place to be, to by dosłuchał się
0: pozdrawiamy.
3: secret tracka, hidden tracka, na którym nawijam.
5: Dlaczego hidden?
6: Ile trzeba czekać?
3: Ile, żeby można było zadać pytanie, ile trzeba było tęsknić.
0: I na ile ten half-life były hidden tracki, trzeba było poczekać.
3: Także chyba zamykamy audycję dzisiejszą utworem Jimka z najnowszej płyty Etiudy.
1: A to nie jest mojej playlisty, żeby nie było, nie odpowiadam za tą selekcję.
3: A, dokładnie,
1: bo ja się strzałem tego kawałka, może by nie weszło.
3: Może by nie weszło, to jest dobre pytanie.
0: Dziękujemy za rozmowę.
3: Zapraszamy na następną audycję, to jest Beat Kultura.
0: Discret, Kubak na Brydza, Leplektik Selecta i Adela Ostaszkiewicz.
1: Static Selecta?
0: Co, nie mogę być?
2: Bardzo dziękujemy, że do nas wpadłeś. No i co, ruszamy z tą premierką. To jest Radio Campus, a to jest Kuba. Uradzia.
0: Kuba Uradzie.
3: A ja Radzimir, to jest Feradzie.
1: Ten, Iron.

0: Swoim mordą, ten joint jest loco. Jimek, mam pytanie, co ty wierzysz na bemowo?
1: Nie dostaję bitu, to teraz ty piszesz pode mnie. Elo.

Kultura. Radio Campus.

0: No proszę, taka długa podróż z Summer Dying Loud do Hiszpanii, potem do Polski, no i będzie powrót na Summer Dying Loud, zespół Atavia, tam zadebiutuje koncertowo ze swoim materiałem. A my w studiu, i nie tylko w studiu, mamy już zespół Morris BLN, słyszymy się wszyscy?
1: Tak jest.
2: Słyszymy się.
3: Cześć.
4: Tak, hej, hej.
0: Przedstawmy może najpierw zespół, tę część zespołu, która jest z nami tutaj w studiu.
1: Adrian Błaszczyk, perkusja.
4: Aga Bot, basik.
2: No, Adrian powiedział jak...
4: Jak w wojsku.
2: Jak w wojsku.
0: I na łączach mamy jeszcze kogo?
2: Jeszcze ja, Jędrzej Cichocki, tutaj jestem. Teksty, wokal, gitara, dobre samopoczucie.
4: Organizacja.
0: A na łączach mamy?
3: I Antoni. A. Antoni, co gra na klawiszach.
2: Wow.
0: Czyli zespół w komplecie, tak?
4: Nie.
0: Nie, jeszcze kogoś brakuje, kogo
4: jeszcze
0: brakuje?
4: Jeszcze mamy saksofon, mamy też trąbkę i waltornię w jednej osobie.
2: Tak, dużo.
1: I czyli Joanna Lis i Wojtek Czubin.
2: Tak, dużo osób się tutaj przewija.
0: To rozrośnięty skład, ale to bardzo daje dużo chyba możliwości.
2: No, daje na pewno dużo możliwości z brzmieniem. No też prawda jest taka, że Sexy Dente no, rzadko gra z nami próby.
4: Nie, no Wojtek ostatnio prawie zawsze.
2: A, no tak, ale no, na płycie z tej drugiej naszej, którą właśnie promujemy, o obrotach ciał, Karot Komanda pięknie wydało, to jest dużo tych dęciaków. Jeszcze grał saksofonista Marek Hołaniewski, gra tutaj Przemek Myszor z Mysłowic, jest chór z Dzikie Ziele, więc to jest w ogóle taka kumulacja osób.
4: Też... Właśnie, w samym chórze już tam.
2: Tak, ile jest osób, właśnie.
4: Tyle osób, co u nas normalnie.
2: No nawet ich nie wymienię, ale no, na pewno też jest całe środowisko zespołu, tam Przemysław Zera, zespołu Pojutrze i Metody, to który dba w ogóle o tę wysoką jakość produkcji, to jest na pewno bardzo ważna postać, tak jak w Beatlesach był ten gość, jak on się nazywał? Martin jakiś tam.
0: George który, Martin.
2: George Martin, dokładnie. Także tak, no.
0: Ale to jest tak, jak tworzycie utwory, to od razu myślicie o tym, że na przykład o, tu będą trąbki, tu będą klawisze, tu będzie saksofon, czy po prostu każdy coś od siebie dorzuca i nagle się okazuje, że ten numer, który pierwotnie był na przykład na gitarze akustycznej, tylko rozrasta się i nabiera tych nowych barw.
1: Znaczy wiesz co, jakby metoda tworzenia się u nas nie zmieniła, czyli po prostu zaczynamy od dżemów i stopniowo wszystko dodajemy.
2: No też dużo rzeczy wychodzi na etapie samej produkcji, że...
1: W trakcie.
2: Że na przykład, wiesz, to co graliśmy na sali prób i nawet na koncertach, to w wersji studyjnej się różni. To jest, no oczywiście, zasługa Przemka w głównej mierze, ale no też, wiesz, mamy totalny luz z nagrywaniem, tylko to nie jest tak, że my nagrywamy w jakimś dużym studio. Wiesz, perkusja tylko tak naprawdę jest tak nagrana, a reszta to była, wiesz, nagrywana po mieszkaniach i po wszelkich kątach. Także nawet, nie wiem, klawisze jedne do draceny chyba i do czegoś jeszcze były nagrywane w ogóle w mieszkaniu naszego byłego gitarzysty. Więc lokalizacji jest naprawdę bardzo wiele.
0: Ale to co, Antoni przyniósł tam swoje klawisze? Jak to wyglądało?
2: Nawet ich nie przyniósłem. Antoni, jak to było?
3: Tak, kolega miał klawisze, ale raz też nagrywaliśmy pianino w mieszkaniu moich rodziców do piosenki Marzanna.
2: Nie Marzanna, nie pal wiedźmy, spal Marzanna.
3: Spal Marzanna,
2: to jest tak pięknie skonstruowany
4: skrócie
2: tytuł.
4: W skrócie Marzanna,
2: tak.
4: Jak to na pierwszej płycie. Z Trubadurem.
2: A, i jeszcze tam...
1: Z Marianem Lichtmanem.
2: Z Marianem Lichtmanem. Boże, zagraliśmy z nim koncert i jest taka krótka koncertówka na Spotify zrobione w Łodzi. Okładka jest jak Made in Japan, Deep Purple. I tam jest jam i ta piosenka w wersji live i to Marian Lichtman z Trubadurów popisał się pięknie w studenckim radio Jacques swoim Yapapay.
0: Ale to jeszcze wrócę do tych instrumentów, bo mówicie, że właśnie tu nagrywać u rodziców klawisze, tu u kolegi i tak dalej, to jest tak, że każdy instrument ma w sobie coś takiego, że chce się konkretnie właśnie na tym instrumencie zagrać, że to w dzisiejszych czasach, kiedy możecie tak naprawdę samplować wszystko, zależy wam na tym, że no nie wiem, każdy instrument ma swoją duszę i to musi być właśnie on, a nie jakiś inny model?
2: Raczej, wiesz, to wynika z tego, że no, te nagrania brzmią bardzo dobrze, ale z oszczędności przede wszystkim, że wiesz, no, ta płyta jest też zrealizowana ze stypendium z AX-u, tam ono się jakoś tam nazywa, Fundusz Popierania Twórczości, które dostaliśmy właśnie na tę płytę. I wiesz, no to jest tam parę tysięcy złotych, ale no mimo wszystko i tak to było robione jakoś tam, wiesz, po taniości, że tak powiem. No.
0: Ale to w dzisiejszych czasach to nie jest żaden żaden negatywny komentarz, bo dzisiaj no, po taniości to można dobry film nakręcić też. No, ostatnio film Obsesja, który wręcz rozbija bank, jeżeli chodzi o popularność, był tak naprawdę nakręcony w jakimś tam minimalnymi kosztami, ale jak go oglądasz, to on no, produkcyjnie wygląda jak takie już no, rasowe filmy, nie wiem, z lat 90. czy 2000. W sensie no, 20-30 lat temu nie nakręciłbyś za takie pieniądze tak dobrze wyglądającego filmu i myślę, że podobnie jest z płytami, że 20-30 lat temu nie dałoby się takiej płyty nagrać, prawda, za te pieniądze.
2: No, to jest prawda, wiesz, no to kiedyś też, wiesz, no zmieniło się na przykład nagrywanie, nie wiem, gitary, basu, że możesz to podpiąć w linię i tak dalej, no kiedyś to były nagrywane piece, wiesz, głośno, nie wiem, wiesz, nawet nie w latach, wiesz, chodzi nawet o jakąś taką początek muzyki rockowej, że na przykład na płytach The Stooges, to te gitary słuchać są nagrane na totalnej, wiesz, pełnej głośności i nie wiem, na płycie tej debiutanckiej to po prostu rozrywa, wiesz, jak tego posłuchasz, to rozrywa wszelkie jakieś decybele. A teraz to, wiesz, jest to kwestia podpięcia gitary albo klawiszy do linią, wiesz, do komputera i możesz później modyfikować wszystko, wiesz, możesz ustawić, nie wiem, brzmienie gitary Kurta Cobaina z konkretnej piosenki z Nevermind, na przykład jakąś wtyczką. Więc to też jest jakoś tam w ogóle fascynujące, ale no tak.
0: A to trochę nie rozleniwia, że właśnie możesz wszystko zrobić z jednym kliknięciem, a nie musisz, znaczy możesz też wysilić z drugiej strony, prawda, kreatywność i szukać czegoś, czego jeszcze nie było. Bo wiele rzeczy się powstaje, wiele rzeczy się odkrywa przez przypadek. Jak kiedyś Jess Coleman opowiadał, jak Killing Joke zaczynali, właśnie też nagrywali pierwszą, drugą płytę bardzo po taniości, bo nie mieli pieniędzy na instrumenty, jakie by chcieli, ale przez to musieli tak poruszyć swoją kreatywność i wymyślać rzeczy, których by nie wymyślili, że no przez to stworzyli to swoje unikalne brzmienie, prawda?
2: Tak, ja nawet pamiętam, on się wypowiadał na ten temat, że jakiś efekt na wokalu był nałożony na przykład po to, bo on po prostu brzmiał wokal, wiesz, fatalnie i przyznał, że wiesz, że to był w ogóle przypadek, a później na przykład wiele zespołów się tym inspirowało, to pamiętam taką wypowiedź,
0: no. No, także można, nawet trzeba poszukiwać rzeczy, o których nawet byśmy sobie nawet nie pomyśleli, że możemy na nie wpaść. Ale ja bym chciał tutaj zapytać o płytę o obrotach ciał, która się niedawno ukazała. Ona jest już i fizycznie dostępna na CD. Bo właśnie zespół Atavia opowiadał, że utwór, który napisał, on sobie tak geograficznie podróżował z Polski do Hiszpanii, potem wrócił do Polski. A czy te podróże w tych waszych utworach, one są bardziej takie geograficzne, czy bardziej w czasie?
2: Rany.
4: Tak. Odpowiedź brzmi tak.
2: Tak. Chyba geograficzne, bo
4: no różnych... w czasie też.
2: W czasie też, no.
4: Jak trochę do tych Doorsów, czy tam innych tam muzycznych zespołów z przeszłości.
2: No tak, no.
4: Ale trochę jest też powiewu świeżości, trochę takiego jazzu, nie wiem.
2: Nie wiem,
4: no pamiętam, i ty, no. Wszystkie mastery, to wszystkie rzeczy.
0: No, ale brzmienie to jedno, natomiast mam też, chodzi mi bardziej o to, że słuchając tych utworów na tej płycie, ja mam, łapię się na tym, że no nawet jak spojrzysz na tą okładkę, te blokowiska, Pałac Kultury, te kominy, no to kojarzy się lata 80., lata 70. Pierwszy numer nazywa się Gest Kozakiewicza, no to też już parę lat temu było, nie?
2: No tak, a to w ogóle ten tytuł, to ja pamiętam, że to było tak, że napisałem do Antoniego Martynowicza, że zrobimy piosenkę Gest Kozakiewicza, w ogóle nawet nie było pomysłu na tę piosenkę, ona to jest pierwsza w ogóle chyba piosenka w całości wymyślona, w sensie jakoś tam muzycznie, te riffy przez Antoniego Martynowicza na takiej, pamiętam, akustycznej gitarze na próbie, na którą mnie przyszła Aga Bot, to tak.
3: Pamiętam, że... graliśmy coś, tak.
2: Tak, tak było.
3: Grałem na gitarze wtedy.
2: Tak, było, było. To w ogóle też komponowanie jest czasem wielkim przypadkiem, że to nawet jak ktoś nie przyjdzie na próbę, to powstają piosenki na płytę. Więc no, to jest ciekawe.
1: Gest się nawet pojawił jako bonus na naszej pierwszej płycie i powstał też wcześniej teledysk.
2: Powstał teledysk, tak. To też Przemysław Zera z grupy Pojutrze i Metody go zrealizował, pamiętam, na koncercie w Domu Kultury. Nie, w domu zabawy.
1: W dziku. Dom zabawy i tańca.
2: I tańca, coś takiego, no. Tak.
0: Wspomniałeś o zespole Pojutrze, on wyprodukował tą waszą płytę, tak?
2: Tak. No to wiesz, my stworzyliśmy nasze brzmienie, ale ja w ogóle błogosławię fakt, że ja poznałem Przemka, bo zapewne gdyby nie to, no to byśmy, wiesz, ja nawet nie wiem, czy byśmy zrealizowali drugą, w sensie pewnie byśmy nagrywali piosenki, nie? Ale w ogóle bez człowieka, który jakby nadaje to wszystko, jakby wiesz, pewnie byśmy wynajęli jakieś studio, wpisali studio nagrań Warszawa, zbili się, nie wiem, po parę stów i byśmy to nagrali po prostu na ścieżki, ktoś by to jakkolwiek zmiksował. No i nie byłoby tak fajnie, wiesz, obie płyty są bardzo tak, jak się tego słucha w całości, to słychać, że w ogóle to nawet pod tym względem Przemek to udźwignął, no.
1: Ma stuprocentowe po prostu bardzo dobre wyczucie tego, co chcemy osiągnąć, grać i brzmieć.
2: No, to jest maszyna.
0: No to jak zespół Morris BLN brzmi, to sobie sprawdźmy teraz ten wspomniany gest Kozakiewicza, który otwiera album, a my wracamy do was po tym utworze, także zostańcie z nami, Antek też pozostań na linii, nie rozłączaj się, będziemy jeszcze rozmawiali.

0: No i tutaj w pełnej krasie można usłyszeć zespół Morris BLN, czyli te wszystkie trąbki i tak dalej. My jesteśmy razem, wszyscy jesteśmy. Antek, też jest z nami?
1: Jestem.
0: Jest na łączach. Dobrze, to chyba to jest właśnie dobry moment, żeby się zapytać o to, że jesteście takim zespołem, który chyba dość mocno podkreśla ten swój taki lokalny patriotyzm, bo jesteście zespołem bielańskim. TBLN w nazwie rozumiem, że to też chodzi o Bielany.
2: Chodzi o Bielany, ale to dodaliśmy przy pierwszej płycie, żeby było nas łatwiej wyszukać w internecie. Miałem jeszcze pomysł, żebyśmy na przykład podpisywali się Moriz, ale to było głupie i stwierdziłem, dobra, to Belen, to będzie takie, no, ja, kojarzy mi się to z jakimiś takimi, wiesz,
3: LTD, firma.
2: LTD, nie, jakieś takie nazwy zespołów, no, bardziej netpunkowych, że było na przykład SS20, nie?
0: A myślałem, że bardziej hip-hopowe.
2: Albo tam, hip-hopowych, wiesz, też, no, no, wiesz, no. Ale, no, wiesz, no tam już Palichoty Bielana, tak naprawdę jest o nich mało w piosenkach. No, tam nagraliśmy piosenkę Hymn Bielan na drugiej płycie, ale to było takie, żeby już, dobra, zrobimy coś o tych Bielanach i już...
3: A to nie jest druga?
2: Nie, to jest pierwsza piosenka o Bielanach. No i co? No mamy te swoje zapiekanki, jest specjalna zapiekanka Morris BLN z zapiekanki u Pandy i można zjeść nasz smakołyk Morris BLN zapiekanka, no, na ulicy Antek, gdzie to jest dokładnie? Konrada, tak?
4: No Konrada, tak.
1: Tak, tak.
2: No, także tam honorowy patronat burmistrza, no, także jakieś tam rzeczy. Boże, pamiętam nasz pierwszy wywiad 1000 lat temu był w gazecie Nasze Bielany.
0: No to się dzieje, a ten Morris to bardziej ukłon w stronę Morrisona czy Morriseya?
3: Oj. Okularów.
2: Antek, opowiedz tę historię.
1: No, jak się poznaliśmy z Jędrzejem, to mieliśmy takie same oprawki okularów kupione w tym samym miejscu, na Bielanach, u optyka, na Piaskach. I to był model firmy William Morris i wtedy sobie wymyśliliśmy, że się będziemy mówić o sobie bracia Morris, bo mamy takie same okulary z tego samego miejsca. No i to się wzięło stąd i gdzieś tam można dodać do tego Morrisona, no bo kochamy The Doors.
0: No ja niby z kozery zapytałem, bo tego Morrisona, chociaż chyba trochę bardziej słychać Manzarka niż Morrisona w tej waszej twórczości.
2: No Antoni, to jest Manzarek, no Antoni, no co nie?
1: Oj, dzięki.
2: No to wiesz, to jest klasa sama w sobie, wiesz, to w ogóle jest taki kosmos, że człowiek marzył za dzieciaka o takim zespole i poznaje takiego Martynowicza, który gra ci jak Manzarek, mieszka obok ciebie, to jest w ogóle kosmos, że, bo wiesz, my się poznaliśmy w liceum i ta historia z tymi okularami się działa, jak my byliśmy w drugiej klasie liceum, no, to jest...
0: Ale Antoni, grasz na takich klawiszach jak Manzarek też, czy inne to są?
1: Nie, jeszcze mnie nie stać na takie, ale w przyszłości to wie.
0: Ale oni też chyba trochę po taniości wzięli, bo nie mogli basisty znaleźć. Stwierdzili, że chyba taniej niż basista, to im wyjdzie właśnie klawisze takie z basem, nie?
2: Oj, to było jakoś inaczej, bo pamiętam z autobiografii Manzarka, że to było tak, że ich nie było w ogóle stać na tę przystawkę i ją kupił ojciec Robiego Kriegera, który był, bo Krieger był z jakiejś tam bogatszej rodziny i powiedział, że jeżeli Light My Fire nie stanie się przebojem, to Manzarek będzie musiał mu oddać kasę. No ale...
3: Dlatego są sławni.
2: Dlatego są sławni.
3: Mieli taką presję.
2: Taka presja.
3: Żeby oddać kasę, długi.
2: No. Ciekawe to jest wszystko.
0: Płyta o obrotach ciał. Nie ciał niebieskich, tylko po prostu ciał, więc bardziej chodzi o taniec?
2: Tak, płyta miała być taneczna, bo Antoni Martynowicz narzekał, że nie ma piosenkowych piosenek.
0: Jak to było?
2: Antoni, udało się?
1: Tak.
3: Ja tam nawet jest jakiś super funk piosenka. Słyszę taki.
2: Funk?
1: No, Klub Planeta jest tak. Mega.
4: Nawet jest tam wspomniane, zapraszamy na parkiet.
2: Tak, jest.
1: Planeta. Właśnie.
2: Dracena jest bardzo taneczna, tam wiesz, słuchać jakieś takie nawet, nie wiem, wczesne Talking Heads, jakieś takie, wiesz, funki. Tak, no, Przemek Myszep tam, Zmysłowiec też dograł klawisze i gitarę i ona też jest taka bardzo funkująca, co w ogóle jest ciekawe, że no, wiesz, no, głównie no, jednak w Zmysłowicy nie słuchać funku. No.
0: Opowiedz, jak doszło do tego właśnie zbliżenia Bielańsko-Mysłowickiego.
2: O rany, to jest, wiesz, totalny przypadek, bo to jest długa historia. Kiedyś z kolegą z liceum na studiach już byliśmy. Robiliśmy sobie, wiesz, jakieś tam jaja, wiesz, we dwóch i on nagle powiedział, ej, weź, stworzymy na Messengerze grupę z członkami zespołu Ira i ich pogodzimy, bo tam chyba jest jakiś kwas między pierwszym gitarzystą a tam aktualnym składem. I stworzyliśmy taką i oni w ogóle nie odpisywali. No to tam leciała jakaś muzyka, jakaś składanka z Spotify i nagle poleciała Mysłowic. On mówi, stwórzmy konfę z członkami zespołu Mysłowic. Zadaliśmy tam Przemka Zarę, Wojciecha Powagę, tam braci Kuderskich, no wszystkich jakby, nie? No, Mateusza Parzymięsa, aktualnego wokalista. I
1: bracia... W sensie Przemka Myszora, nie?
2: Tak, a powiedziałem Zarę?
1: Tak, tak.
2: A, nie, to Przemka Myszora. No i bracia Kuderscy od razu opuścili grupę, ale trzech wojowników zostało. To było, powiedzmy, nie wiem, z 5 lat temu. I Przemek Myszor automatycznie zaczął odpisywać. Był wtedy w Berlinie, pamiętam, i wysłał nam zdjęcie jakiegoś bowla z hummusem. I wiesz, przez 5 lat tam jakoś mniej więcej to się utrzymywało. My się tam nawet spotkaliśmy raz w Stodole po koncercie. Jakieś tam historie się działy. I ja w zeszłym roku złożyłem mu życzenia. I on powiedział, o, to jeszcze życz nam wspólnego fita. No to, to stał się fit. Ja się nawet z nim widziałem w sobotę i tam dałem mu płytę i w ogóle mieliśmy szaloną podróż Uberem, jakieś 15 minut musieliśmy zdążyć na to, żeby Przemek Myszor trafił na koncert Mysłowic na Dniach Ursynowa, więc też jakaś w ogóle przygoda jest taka, wiesz, jakieś pokłosie tego, no.
0: Czyli zaczęło się od trollingu, a skończyło się na wspólnym utworze?
2: Tak, no to tak wyszło, wiesz. Nawet jest klip taki fajny, rysunkowy do tej piosenki. Tam Przemek Myszor się pojawia z tą swoją teraz już siwą grzywą. No.
0: To ja mam pomysł. Zróbcie taką grupę, gdzie zaprosicie Morrisseya i Johnego Mara na przykład.
2: Kurde, no to byłoby ciekawe. Ja ci powiem, ja miałem pomysł teraz na trzecią płytę, że zaproszę na nią Muńka Staszczyka i gadałem na dzisiaj z Jankiem Benetkiem tam, żebyśmy się spotkali na jakąś kawę. I że zapraszam też na tę płytę Janka Benetka. I ich pogodzę po tym rozłamie teraz w Tilawie. No, ale to raczej jest... ale to jest pomysł, no. Tylko nie wiem, jak to ugryźć, czy im mówić, że ej, słuchaj, jak coś, to też na tej płycie gra Janek Benedek. Czy na przykład im nie powiedzieć, po fakcie się dowiedzą. To byłoby ciekawe, no.
3: Jak teraz są skłóceni, to lepiej nie mówić.
2: Lepiej nie mówić, ale może się pokazują, jak zobaczą na przykład nakładce i powiedzą, o, super. Chodźmy, stary, przecież tyle razem przeżyliśmy. Chodź, pójdziemy, nie wiem, piwo.
0: No słuchajcie, może się okazać, że Bielany staną się takim centrum właśnie godzenia różnych ludzi, takim, wiesz, miejscem jedności wszystkich.
2: No tak, nawet tu na ślubie Antoniego Martynowicza w kościele, tam u Komedułów, to ksiądz powiedział, jak to, Antoni, jak to było, że błogosławi zespół Morris, jak to tam powiedział?
1: Tak, tak. Zespół Morris dostał błogosławieństwa.
2: Tak, no amen, amen. No to takie.
0: A jak mówimy jeszcze o współpracach, to ten chór ludowy, skąd się wziął na płycie?
2: No to Antoni, to jest jego ręka.
1: Moja żona tam śpiewała i... No i tak wymyśliliśmy, żeby się skontaktować i żeby skorzystać. I pojechał tam Przemek Zera z Jędrzejem. No i co? I nagrali chór.
2: No, tak, bo wiesz...
1: No ja jest.
2: Jest. Ja też jestem bardzo taką impulsywną osobą, że mam masę pomysłów i one są, wiesz, no niektóre są jakieś ciekawe, ale oczywiście nie są realizowane z jakichś tam powodów, ale jak, wiesz, na coś wpadnę i się na to nakręcę, to no muszę to zrobić, wiesz. Tym zespołem w ogóle, wiesz, zespół dla mnie jest jak plac zabaw, bo naprawdę dużo jakichś tam ciekawych, pokręconych rzeczy się działo. I mamy w dorobku, no, no... To jest, wiesz, kosmos. Na przykład mamy Mariana Lichtmana z Trubadurów. Mm-hmm. W ogóle to jest... w ogóle, nie wiem, no... no zobaczymy. Na trzeciej płycie mam pomysł, żeby w każdej piosence był jakiś ciekawy gość. Ona opowiada o powstaniu warszawskim. Takie to jest... Będzie płyta w stylu Tarantino, bo jest cała historia powstania. Tam głównym bohaterem jest powstaniec Antek. I chodzi o to, że w stylu Tarantino, że powstanie tam faktycznie trwa 3 dni, jak zakładano i no to będzie ciekawe i co? I mam pomysł na utwór, nie wiem, wręcz pojedynek raperski, może to się uda, bo teraz jesteśmy w tym samym wydawnictwie. Kiedyś też razem graliśmy koncert, nawet niedawno mieliśmy zagrać razem koncert, żeby zaprosić Marcina Świetlickiego, wielkiego krakowskiego poetę, i zrobić pojedynek na to, jakieś, nie wiem, disy na to, że w Krakowie była słaba konspiracja i, wiesz, nie udało się zrobić powstania, a my w Warszawie coś tam będziemy się wymieniać, wiesz, jak raperzy jakimiś.
0: Ty, to ja widzę, że jest konkretny zarys na kolejną płytę. To nie jest tak, że dopiero co wydaliście drugą i jesteście wypompowani z pomysłów, tylko widzę, że to cały czas ten kołowrotek się kręci.
2: No tak, wiesz, ja tutaj dbam o to, żeby to, wiesz, próby były naprawdę kreatywne i żeby je wykorzystywać. Mamy tam teraz salkę, że gramy w niej od 3 lat na Piaskach, na Bielanach.
3: Ale teraz mamy też klucz.
2: Mamy teraz nawet do niej klucze i możemy trzymać instrumenty. I wiesz, naprawdę staram się, jak jakiś, nie wiem, dobry pedagog, dbać o to, żeby wszystko było okej. Okay. I też, no taki, wiesz, jak Roger Waters rozpisywał płyty, nie? Nawet jak tam, nie wiem, odchodził z Pink Floyd, to im rozrysował na ścianie, że albo robią właśnie The Wall, albo robią Final Cut i no, oni zdecydowali, że The Wall robią. No i ja tak też, wiesz, te płyty, nie wiem, kupuję sobie zeszyt i wymyślam, wiesz, rozpisuję pomysły. Ja już nawet mam pomysł na 4. płytę. Ja nawet mam pomysł na to, że jak będziemy starzy, to nagramy płytę o starości, taką folkową. Nie wiem, jak, no też jesteśmy w wieku, że powoli się myśli o założeniu.

0: drogie, tylko no zrobimy i wiesz, nikt tego nie kupi na przykład, nie? I to trochę tak myślę. Na koncertach schodzą takie rzeczy, bo...
1: Trzeba zrobić przedsprzedaż.
0: Przedsprzedaż, no na przykład.
1: Najpierw no, niech kupią,
0: a później zrobimy. A ty właśnie, no nie myślałem
2: takie o tym. Na Patronite, jakąś zrzutkę, tak?
0: Tak. No my tam mieliśmy, wiesz, ja kombinowałem też z jakimiś ciekawymi rzeczami w merchu, że mieliśmy swoje ogórki konserwowe, mieliśmy swoje wino domowe takie, to oczywiście nie wiem, czy jest legalne do sprzedaży, ale się sprzedawało jakoś nawet,
1: ogórki
0: pamiętam.
1: Ogórki też nie.
0: Ogórki też nie, a no właśnie, ty czekaj.
3: I papryka jeszcze była do tych ogórków.
0: Papryka była i zakładki do książek mieliśmy.
1: O, tak, zakładki, tak.
0: No zakładki, ten, koszulki, co prawda nie można ich teraz kupić, bo ich nie mamy. To jest egzemplarz mojego ojca, który zawsze zakłada na koncert. Jeszcze się nie sprął.
1: Mogą zamówić,
0: to zrobimy. O, to jest dobry pomysł, no. Więc wiesz, ja też kombinuję z jakąś całą taką otoczką zespołu właśnie, żeby to było jakoś tam ciekawe, no.
2: To powiedzcie jeszcze właśnie, koncerty w najbliższym czasie jakieś będą, są zapowiedziane, będą zapowiadane?
3: Jeżeli dotrzemy, to w sierpniu Graszbor Festiwal.
0: Ja próbuję namówić Lecha Janerkę, do którego zdobyłem kontakt i z którym się widzę we Wrocławiu na kawie, co jest w ogóle kosmosem, że ja się wymieniam z Lechem Janerką SMS-ami, bo to jest mój największy idol od dzieciństwa muzyczny. Nawet widziałem w wieku 9 lat reaktywowany raz na specjalny koncert na Placu Teatralnym Klausa Mitwocha. Co ciekawe, ten cały koncert jest nagrany i w pierwszym rzędzie jest to i taki malutki, a mój ojciec mnie jakoś tak przy barierkach ten i było totalne pogo. I mój ojciec zrzucał, pamiętam, ludzi z fali do ochroniarzy, więc kosmos. I no, próbuję go jakoś namówić na to. On tam zrezygnował już z supportów, bo on w ogóle sam wszystko organizuje, dla niego jest to obciążenie. Na to, żeby tam w listopadzie na tym jego ostatnim koncercie wystąpić jako support, no ale muszę sobie, wiesz, wybrać się do Wrocławia.
2: Może po prostu namów, żeby nie robił ostatniego koncertu, tylko grał dalej, nie?
0: No nie, on to jest już, on mi mówił, że żałuje w ogóle, że wiesz, że ogłosił te ostatnie koncerty, bo równie dobrze, wiesz, no mógłby skończyć karierę tak, żeby nie grał, bo już se pograł, tam dostał
1: ja,
0: tego Fryderyka.
1: Bardzo fajnie, że robi, ja chętnie też posłucham na żywo. No. Nigdy nie miałam okazji, ja za dzieciaka też miałam płytę, dużo słuchałam.
0: No, to jest takie, wiesz, no, to byłoby fajne. Tam supportowaliśmy też, wiesz, jakiś tam na przykład, nie wiem, tego Świetlickiego, doktora Misio, Tymona Temańskiego. Mieliśmy też supportować nawet tam jakby już zespół Kury, ale to było dzień po ślubie Antoniego Martynowicza, więc no miałby kaca i by sobie grał. No, poza tym no, udał się w podróż małżeńską. No.
2: Nas bardzo. Też już czas troszeczkę goni, więc musimy powoli kończyć. Posłuchajmy sobie na koniec
0: powiedzieć, że jakby ktoś chciał płytę, to może ją wygrać. Jak ktoś napisze, jak na nazwisko Antoni Martynowicz, bo się nie przedstawił nazwiskiem, to na maila morris.oficjalnie@gmail.com można wysłać odpowiedź i wygrać egzemplarz płyty. Dziękuję.
2: Na morris.oficjalnie@gmail.com piszcie, a my już słuchamy Draceny z udziałem Przemka Myszora. Bardzo wam dziękuję za to, że przyszliście i dziękuję Antoniemu, że z nami był.
4: Dzięki.
0: Dzięki bardzo.

To był zespół Maurice Belen prosto z Bielan, a jeszcze zanim się pożegnamy, zajrzyjmy, co się dzieje za granicą. Zespół Oh Hiroshima wydał album And the Dead Tree Gives No Shelter. To jest wydana płyta przez Pelagic Records, czyli wytwórnię należącą do zespołu The Ocean. Zespół The Ocean też wraca, będzie na koncertach w Polsce. Myślę, że będzie okazja, żeby jeszcze posłuchać jego nowej płyty, która nadciąga. A my sobie posłuchamy numeru Angelos zespołu Oh Hiroshima. No a ja was zapraszam za tydzień od godziny 22 do Radia Campus, a cała rozmowa z Maurice Belen niedługo będzie też na YouTubie w formie wideo. Tam już jest wywiad z Daffodil Peel, który był tydzień temu naszym gościem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

Thank you.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Przepraszam bardzo, czy lubi pan lato w Warszawie?
2: Lubię.
1: A może coś więcej?
2: Lubię też zimę w Nowym Jorku.